znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

0: Chwała Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
4: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Filip napotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliża się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. I powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że ci powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Bardzo prosto i bezpośrednio wyznał swoją wiarę Natanael, którego znamy może lepiej pod innym imieniem, Bartłomiej. Apostoł, którego święto dziś Kościół Święty przeżywa. To wyznanie wypowiada przed Jezusem, który mówił mu o tym, że widział go pod drzewem figowym. Nie wiemy dokładnie, o czym Jezus mówi do Natanaela, ale wystarczy, że wiedział, że zrozumiał to ten, do którego Jezus te słowa skierował. Ten, który do niego to mówi, że jest Synem Bożym, że jest Królem Izraela, to zrozumiał. Swoje przekonanie, swoje wyznanie głośno wypowiada. I to tylko jedno świadectwo Jezusie dane przez Natanaela. On i pozostali z grona apostołów wielokrotnie świadczyli o Chrystusie, szczególnie wtedy, kiedy realizowali mandat misyjny, który im pozostawił po zmartwychwstaniu: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To świadectwo dawali także inni, ci, którzy współpracowali z apostołami, ich następcy, kolejne pokolenia, ludzi, którzy wierzyli w Chrystusa i swoją wiarę głosili innym. To świadectwo my też powinniśmy dawać w czasach nam współczesnych. Wdzięczni Bogu za to świadectwo Ewangelii, za to świadectwo, które sami otrzymaliśmy, mamy innym nieść tę naukę, własnym życiem ukazywać naszą wiarę w Jezusa, Syna Bożego, Króla Wszechświata. Panie Jezu, dopomagaj nam, byśmy na wzór świętego Bartłomieja oraz innych świętych byli odważnymi Twoimi świadkami we współczesnym świecie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Dobry humor i uśmiech jest. Jeśli tak, zaczynamy nowy dzień z porankiem rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta. Mamy poniedziałek, 23 sierpnia i nie chcę mówić tego na głos, ale chyba trzeba. To jest ostatni tydzień wakacji. Teraz każdy rodzic i każdy uczeń myśli, ale jak to, kiedy to zleciało? A jednak zleciało. Nasza dobra rada, wykorzystajcie optymalnie te ostatnie dni wakacyjnego wypoczynku, a my dobrą muzyką postaramy się wypełnić ten czas. Co przed nami? Oczywiście rozmowa. Zbliża się kolejna edycja Iskry Nadziei, która odbędzie się już 4 września w Łomży i o tym właśnie zbliżającym się wydarzeniu porozmawiamy z dyrektorem Radia Nadzieja, księdzem Mariuszem Szulcem, ale wcześniej oczywiście będzie przegląd prasy. Katarzyna Polewko, dzień dobry. Niech to będzie dobry dzień.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A na dobry początek Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem. 10 minut, już 11 minut po siódmej.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

0: Prasowy poranek.
1: Od czego zaczynamy poniedziałkowy przegląd prasy? Od Dziennika Gazety Prawnej. Rekordowa fala skarg na dyskryminację. Polacy coraz śmielej reagują na niesprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 750 skarg na dyskryminację, czyli o ponad 40% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. A cały ten rok może się zamknąć bezprecedensową liczbą przekraczającą 2000 spraw, trzykrotnie wyższą niż 3 lata temu. Wnioski dotyczące dofinansowania magazynowania deszczówki przekroczyły 47 milionów złotych. Na zainteresowanie może wpływać cena wody. To kolejny temat poruszany przez Dziennik Gazetę Prawną. Programem mikroretencja interesują się właściciele domów, zwłaszcza w województwach górskich. W przyszłości program może objąć też domy w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Przekazuje Dziennik Gazeta Prawna. Tymczasem różne resorty pracują nad zwiększeniem retencji, częściowo odcinając się od celu wyznaczonego przez poprzedni rząd. I przechodzimy do Rzeczpospolitej, bo dzisiaj tutaj także szalenie ważne tematy. Oszustwo na Ozempik, o tym czytamy na pierwszej stronie. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują metodę na szybkie chudnięcie. Zamienniki popularnego leku sprzedają bez recepty i wysyłają kurierem. Inspekcja farmaceutyczna chce uszczelnienia przepisów. Luka w prawie umożliwia sprzedaż bez recepty substancji aktywnej Ozempiku. Problem przybiera spore rozmiary w Stanach Zjednoczonych i Australii, ale dotarł również do Polski. W internecie sklepy z suplementami dla ćwiczących na siłowni sprzedają substancję czynną Ozempiku jako produkt przeznaczony do badań klinicznych. A popyt na to w Polsce rośnie. To główny temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, ale nie brakuje także innych. Narzędzie dla biznesu, co się pod tym kryje, już wyjaśniamy. Przygotowany przez głównego inspektora pracy wykaz pytań ma pomóc przedsiębiorcom sprawdzić, czy stosują prawidłowe formy zatrudnienia. To długo oczekiwana przez biznes tak zwana lista samokontroli, której wstępny projekt powstał w inspekcji. Rzeczpospolita publikuje właśnie szczegóły tego projektu. Wykaz zawiera 30 pytań dotyczących m.in. sposobu organizacji pracy, czasu i miejsca jej wykonywania, osobistego oświadczenia pracy, podporządkowania czy odpowiedzialności za ryzyko gospodarcze w firmie. Jak zaznaczono w projekcie, udzielenie odpowiedzi tak na większość pytań może wskazywać na wysokie prawdopodobieństwo, że w rzeczywistości strony łączy stosunek pracy. I jeszcze jeden temat związany z mediami. Skoro już w radiu jesteśmy i radia słuchamy, ale korzystamy także z innych mediów i media są fundamentem AI. O tym pisze dzisiaj Michał Duszczyk. Ponad 27% linków cytowanych przez boty pochodzi z tradycyjnych mediów. Algorytmy żywią się ich pracą, ale odcinają je od czytelników. AI nie jest w stanie rzetelnie ocenić rynku bez pracy dziennikarzy. Tak wynika z analizy, o której czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Publikuje i Rzeczpospolita publikuje je jako pierwsza. Analizie poddano ponad 120 tysięcy cytowań, więc może z tymi mediami nie jest jeszcze aż tak źle, skoro są fundamentem sztucznej inteligencji i tym akcentem, myślę miłym akcentem dla wszystkich dziennikarzy i dla mediów. Kończymy dzisiejszy przegląd prasy. 25 minut po godzinie 7.
0: Prasowy poranek.

Sam Smith, poranku 7.09, 32 minuty po godzinie 7. Już spoglądam na zegarek, dokładnie za 5 minut. Pierwsza rozmowa w poranku 7.09. Moim gościem będzie ksiądz Mariusz Schulz, dyrektor Radia Nadzieja. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się festiwalu Iskra Nadziei, który odbędzie się już 4 września w Łomży.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, jest naszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, Panie, witam Państwa serdecznie.
1: Oficjalnie ogłosiliśmy już w tamtym tygodniu, przed nami kolejna odsłona Iskry Nadziei. Tym razem będziemy świętować 500 lat Katedry Łomżyńskiej. Na scenie kolejna gwiazda, Kamil Bednarek. I chyba musimy zdradzić, że księdzu to nazwisko chodziło już po głowie od dłuższego czasu.
2: Tak, każde wydarzenie Iskra Nadziei jest związane z jakąś uroczystością, zwłaszcza religijną, bądź obchodami konkretnymi. Było to 100 lat diecezji łomżyńskiej, był to czas, kiedy dziękowaliśmy za media katolickie i wiele, wiele innych iskier nadziei było związane z poszczególnymi wydarzeniami Kościoła Łomżyńskiego i Kościoła w Polsce. Tegoroczna Iskra Nadziei to 500-lecie Kościoła Katedralnego i tu pewnie może pojawić się też pewien błąd, gdyż niektórzy mogą mówić, że katedra przecież istnieje dopiero 100 lat, a jak tu 500 lat katedry, więc nie jest to, drodzy Państwo, 500-lecie katedry. Ona oczywiście ma trochę mniej lat, ale jest to 500 lat Kościoła Farnego. Oczywiście nazwa, sama nazwa Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, mówi nam o samej budowli tej świątyni, więc ta budowla, która obecnie jest katedrą od 100 lat, ona ma już ponad 500 lat, więc dziękujemy Panu Bogu za Kościół Farny Łomżyński, na naszą Matkę Kościołów, Katedrę Łomżyńską. I z tej racji również zaprosiliśmy Kamila Bednarka. Tak, dokładnie jak pani powiedziała, to imię i to nazwisko, no, dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7:09, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać. I myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia. I o to też chodzi w festiwalu, w koncertach Iskra Nadziei, gdyż te koncerty zawsze łączą pokolenia. I Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia. Choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, mazowieckiego, Polski, bo widzimy, że każda z tych gwiazd, dzięki choćby temu, że koncerty są biletowane bezpłatnymi wejściówkami, my za koncerty nie pobieramy żadnych opłat, dzięki naszym sponsorom i partnerom, dzięki takiej dostępności powszechnej tej kultury, te koncerty, no, myślę, odnoszą fenomenalny skutek.
1: Bo to, co prezentują gwiazdy tych kolejnych odsłon Iskry Nadziei, to też wpisuje się, i to, co jest ich dorobkiem artystycznym, wpisuje się w taki styl i kontekst Iskry Nadziei.
2: Tak, to jest misja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Fundacji Iskra Nadziei, Radia Nadzieja, wszystkich współorganizatorów, partnerów, sponsorów strategicznych. To jest jakby nasza misja mediów, ale też organizacji młodzieżowej, która działa w naszej diecezji, naszej fundacji, która powstała i która między innymi zajmuje się również organizacją, współorganizacją tych koncertów. Jest to nasza misja, by właśnie takie dobro, które się tworzy przez muzykę, przez kulturę, przez sztukę, żeby to dobro pokazywać. Też przypominam, że poszczególne odsłony Iskry Nadziei miały też oprócz tej formuły koncertowej inne wymiary. Pokazywaliśmy choćby wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży, że poprzez projekcje multimedialne, przez film stworzony specjalnie na tę okazję. Mieliśmy okazję również zapoznać się z historią naszej diecezji. Przygotowany kolejny materiał filmowy, więc każda z tych iskier niesie za sobą również nie tylko samą formułę koncertową, ale też o wiele bogatsze przesłanie. Choćby tutaj dodam jeszcze tylko, wtrącę, tegoroczna Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, to dwie formuły. Pierwsza formuła, ta typowo duchowa, to uroczysta msza święta o godzinie 12 w Katedrze Łomżyńskiej, na którą również naszych wszystkich słuchaczy, odbiorców zapraszamy. To czas dziękczynienia Panu Bogu za Kościół Farny, Kościół Łomżyński, Kościół Katedralny. 500 lat istnienia tego Domu Bożego budynku, w którym na co dzień spotykamy się z Panem Bogiem, modlimy się, zawierzamy swoje intencje, gdzie jest obraz, który był, który peregrynował podczas peregrynacji Matki Bożej Pięknej Miłości. Ten obraz również jest umiejscowiony w kaplicy bocznej w katedrze łomżyńskiej, więc jest to taki, bym powiedział, dom każdego diecezjanina diecezji łomżyńskiej. Każdy z nas w tej katedrze łomżyńskiej czuje się jak w domu, więc tutaj ta część duchowa o godzinie 12, a druga część to oczywiście część typowo już rozrywkowa, ale też z przesłaniem, z wartościami, godzina 19, koncert Kamila Bednarka.
1: Ale kiedy organizowane są właśnie takie wydarzenia, takie koncerty, to też szansa na to, żeby do kościoła przyszli ci, na taki koncert przyszli ci, którym z wiarą czasami nie do końca po drodze?
2: Jeżeli ktoś widzi organizatorów, czy też prawda, tych wszystkich, którzy są zaangażowani w to wydarzenie, to jednak mianownikiem jest organizacja kościelna, która się gdzieś zajmuje tym wydarzeniem i przygotowuje je. Z pewnością może być to jakiś impuls, jakieś przesłanie, żeby ten, który gdzieś może ma podgórkę lekko, czy który do końca nie utożsamia się z Kościołem rzymskokatolickim. Oczywiście tutaj nie ograniczamy Pana Boga, nie ograniczamy interwencji Ducha Świętego i może być to jakiś impuls również do tego, żeby gdzieś zobaczyć, że Kościół to nie tylko ta kolokwialna babcia czy dziadek, którzy od dawien dawna modlą się na różańce, którzy są skarbem Kościoła, o tym też trzeba bardzo jasno powiedzieć, ale Kościół to również ludzie młodzi, którzy przyznają, wyznają wartości, którzy się modlą, którzy przez muzykę niosącą pewne przesłanie również mogą się do Pana Boga i tym samym do drugiego człowieka przybliżyć.
1: Koncerty i wydarzenia Iskry Nadziei z takiej małej pierwszej iskierki powoli stają się tradycją Radia Nadzieja?
2: Myślę, że poszczególne Iskry Nadziei, każda z tych Iskier Nadziei dzięki organizacji Radia Nadzieja, Fundacji Iskra Nadziei, Iskra Nadziei, czy też Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, to każda z tych iskierek staje się dużą iskrą. My widzimy to choćby poprzez zainteresowanie tych, którzy do nas dzwonią, piszą, wysyłają SMS-y, zostawiają jakiś swój komentarz w mediach społecznościowych, czy choćby po prostu w naszych ludzkich relacjach tutaj w województwie podlaskim, w Łomży, w regionie, przez parafię próbują gdzieś te wejściówki otrzymać. Oczywiście no, ich pula nie jest też nieograniczona, bo no, wszystko ma swoje granice.
1: Ale zapraszamy.
2: Ale zapraszamy.
1: Nikt się nie straszy, że nie będzie wejściówek. Będą bezpłatne, trzeba tylko się do nas zgłosić.
2: Zawsze są bezpłatne, więc serdecznie zapraszamy, ale ona jest też niezbędna, żeby na te pole nasze koncertowe wejść, no, ze względów choćby formalnych, wymogów technicznych, żebyśmy mogli wszystkim uczestnikom zapewnić to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Więc oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy i mam nadzieję, że również jak w latach ubiegłych ta Iskra Nadziei nas wszystkich połączy.
1: Więc raz jeszcze przypomnijmy, gdzie, jak, kiedy takie bezpłatne wejściówki można zdobyć.
2: Tak, dokładnie. 4 września, drodzy Państwo, godzina 19:00. Plac katedralny przed katedrą łomżyńską. I tutaj Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to koncert plenerowy, więc również biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych, jesteśmy niejako przygotowani na choćby załamania pogody, więc będzie również część zadaszona dla tych, którzy boją się deszczu, a dla tych, którzy będą chcieli ewentualnie pod sceną bardziej uczestniczyć, bardziej ekspresywnie w koncercie Kamila Bednarka, będzie również takie miejsce wyznaczone. Wejściówki Państwo możecie otrzymać w parafiach łomżyńskich, kościołach łomżyńskich, więc tutaj można bezproblemowo zgłosić się do swojego duszpasterza, kapłana, który taką wejściówkę Państwu przekaże, ale również każdego dnia od dnia dzisiejszego o godzinie już 8:30 do godziny 9:00 i od 15:30 do 16:00, od poniedziałku do piątku. Takie wejściówki będą Państwu bezpłatnie rozdawane. Są też dwa bardzo ważne wymogi, o czym trzeba jasno i powiedzieć. Jedna osoba może wziąć tylko i wyłącznie dwie wejściówki i również tylko w tych godzinach Państwu wydajemy, bo w innych godzinach po prostu pracujemy. Normalnie wykonujemy swoją pracę, więc nie możemy sobie na to pozwolić, żeby o wszystkich godzinach Państwu te wejściówki wydawać. 8:30, 9:00 i 15:30, 16:00. Można kogoś wysłać, babcię, dziadka, kogoś z najbliższej rodziny bądź dalszej, żeby taką wejściówkę dla nas odebrał. A ponadto również Państwu ułatwiamy możliwość telefonów do studia Radia Nadzieja, gdzie prezenterzy radiowi nasi będą w konkursach takie wejściówki rozdawać i je również odbieramy od 8.30 do 9.00 i od 15.30 do 16.00. Warto również dodać, że organizatorem i współorganizatorem tegorocznej Iskry Nadziei jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, również parafia katedralna miasto Łomża i Fundacja Iskra Nadziei. Partnerami strategicznymi tegorocznego przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Partnerami wydarzenia są Gmina Łomża i Powiat Łomżyński, a sponsorem tegorocznej Iskry jest Hexabank Spółdzielczy w Piątnicy. Już teraz wszystkim tym, którzy swoją cegiełkę do tego wydarzenia przykładają, z całego serca dziękujemy, że po raz kolejny Iskra Nadziei może być dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć.
1: Zastanawiam się, czy Kamil Bednarek był w Łomży. Czy to będzie pierwszy raz? Nie wiem, nie kojarzę.
2: To chyba trzeba będzie pytać Kamila Bednarka.
1: To zapytamy.
2: On z pewnością będzie również gościem na antenie Radia Nadzieja w poranku 7-9 w najbliższym czasie przed koncertem i myślę, to również będzie pewna niespodzianka dla naszych słuchaczy, rozmowa z tym wykonawcą, który wystąpi podczas tegorocznej Iskry Nadziei.
1: I to już niebawem, 4 września, Kamil Bednarek w Łomży. Będziemy wspólnie świętować kolejną odsłonę, kolejną edycję Iskry Nadziei. W grudniu też przygotowujemy coś specjalnego, ale jeszcze nie możemy zdradzić. Chyba nie możemy.
2: Tak, na razie
1: to na razie zostawimy, ale naprawdę będzie wyjątkowo.
2: 4 września, godzina 19. Szczegóły www.iskranadziei.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pozdrawiam.
0: 7-9. Rozmowa poranka.

0: A to kto? Oczywiście Kamil Bednarek, gwiazda tegorocznej Iskry Nadziei 2026, którą będziemy świętować. Będziemy obchodzić już 4 września w Łomży o godzinie 19. Już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i tym miłym akcentem, myślę miłym akcentem, kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego poniedziałkowego poranka rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Przed nami druga godzina, będą kolejne rozmowy, będzie politycznie, będzie pielgrzymkowo, tak? Można to łączyć oczywiście w dwóch innych rozmowach, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Słyszymy się po krótkiej przerwie, punktualnie o 8:09.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I wracamy w gotowości, jak zawsze w dobrym nastroju, z drugą godziną naszego poranka. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przed nami trochę dobrej muzyki, żeby miło rozpocząć dzień, więc witamy tych, którzy dopiero się budzą i włączyli radio, a poleniuchować też można, a czasami nawet trzeba, bo dla wielu to jest ostatni tydzień wakacji. Tak, tak, mamy poniedziałek, 23 sierpnia, pierwszy szkolny dzwonek coraz bliżej, ale do tego czasu jeszcze 7 dni, więc skorzystajcie. O 8.15 zapraszam na rozmowę polityczną. Dziś moim gościem będzie posłanka Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, a potem zmienimy nieco temat. Sierpień to jest miesiąc pielgrzymek i o jednej z nich właśnie w poranku będziemy rozmawiać. Moim gościem będzie Mariusz Feszler, organizator 41. pierwszej zambrowskiej pielgrzymki do Chodyszewa. Czym różni się od innych? O tym wszystkim przed godziną 9 będziemy mówić. Już teraz serdecznie zapraszam. Katarzyna Polewska. Witajcie raz jeszcze.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Posłanka Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
0: Dlaczego jest pani stanowczo przeciwna propozycji rządowej obniżki podatków?
1: Dlatego, że pani redaktor, te proponowane przez Donalda Tuska zmiany to tak naprawdę podwójne uderzenie w polskie firmy. Podniesienie CIT-u dla firm osiągających ponad 50 milionów euro przychodów dotknie przede wszystkim tak naprawdę, jak się patrzy, polskie przedsiębiorstwa. I to te, które rzeczywiście podatek płacą, bo zachodnie korporacje i tak nauczyły się wyprowadzać zysk do rajów podatkowych europejskich. Niestety Unia Europejska na to pozwala. Jesteśmy na wspólnym rynku. I niestety firmy matki ściągają zysk zachodnich korporacji, z firm zachodnich działających na polskim rynku. Tych, których, tak jak powiedziałam, jakby firma matka jest firmą zachodnią. Z kolei ograniczenie możliwości rozliczania ryczałtem uderzy też w małe polskie rodzinne firmy, takie jak, nie wiem, hotele, pensjonaty, restauracje i tak dalej. Ci wszyscy ryczałtowcy dostali szansę uproszczenia opodatkowania dzięki temu, że wprowadziliśmy w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości i rządu Mateusza Morawieckiego Polski Ład, w którym pojawiło się właśnie to rozwiązanie, czyli ryczałt, podniesienie ryczałtu z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro w skali roku. I dzisiaj z powrotem obniżenie do 250 tysięcy to dotknie prawie 80% firm, ponad 80% firm, które na tym ryczałcie są. Ale przede wszystkim, pani redaktor, jest ten element tak zwanego PIT-u i rozliczania się Polaków ze swoich dochodów. No przecież pani chyba zauważyła, że tutaj tylko można powiedzieć wąska grupa osób, które dzisiaj zarabiają 120 tysięcy do 150 tysięcy, od 12 tysięcy rocznie, przepraszam, bo na dużych kwotach operowałam wcześniej, 12 tysięcy rocznie i nieco do 15 tysięcy, to mniej więcej w takim przedziale, to oni zyskają. I to, wie pani, zyskają ci, którzy zarabiają 12 tysięcy, to jest około 20 paru złotych. Natomiast koszty tej ustawy to jest tak naprawdę podniesienie podatków, szczególnie dla firm. Natomiast ktoś, kto zarabia dzisiaj 10 tysięcy złotych miesięcznie, ktoś, kto zarabia 9 tysięcy, 8 tysięcy, 7 tysięcy, dostanie równie zero. To niech każdy z radiosłuchaczy, który dzisiaj słucha tej audycji, zastanowi się, w którym przedziale się mieści. Bo jeśli mieści się poniżej 12 tysięcy miesięcznie, to zyskuje na tym równe zero. A wręcz bym powiedziała, otrzyma zwiększone wydatki z tytułu tego, że firmy, którym się podniesie te podatki, będą próbowały sobie to zrekompensować.
0: Większość Polaków zarabia dużo, dużo mniej niż te 10-12 tysięcy.
1: Ależ oczywiście. I oni nic na tym nie zyskają.
0: Jaką propozycję zatem ma Stowarzyszenie Rozwój Plus?
1: Po pierwsze, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 200 tysięcy w skali roku. Ja tylko przypomnę, że Mateusz Morawiecki, wprowadzając Polski Ład, obniżył PIT z 17 do 12, podniósł pierwszy próg z 84 do 120 tysięcy i co najważniejsze, kwotę wolną od podatku po 30 latach, bo to zresztą te ruchy, szczególnie 84 tysiące do 120 i kwotę wolną od podatku 10-krotnie podniósł. z 3000 do 30 tysięcy. Ja pamiętam, jakie było larum, jak ktoś rzucił 10 tysięcy, że się podniesie, że to nie, w ogóle nie stać. A nas tak były prowadzone finanse publiczne, że było stać na to, żeby uszczuplić dochody budżetu na poziomie 56 miliardów złotych, bo te transfery do kieszeni Polaków tyle nas kosztowały. I teraz tutaj pojawia się zawsze to, co mówią koledzy z Konfederacji, czy gdzieś tam różni inni, no ale wyżeście wprowadzili podatek, wyżeście wprowadzili składkę zdrowotną do 9%. To pani redaktor, od razu uprzedzam, składka zdrowotna w tamtym czasie przyniosła wpływy dodatkowe na poziomie dokładnie 26 miliardów. 56 miliardów, 26 miliardów. Czyli de facto w kieszeniach per saldo Polaków została kwota 30 miliardów. Tym był Polski Ład. Polacy zyskali indywidualnie, każdy Polak zyskał 30 miliardów do kieszeni.
0: Wy sukcesywnie odsłaniacie te karty i prezentujecie swoje założenia. Są takie hasła i słyszymy takie hasła waszego stowarzyszenia jak Bezpieczna Polska, pięć filarów polityki migracyjnej, szczelne granice, powroty Polaków, rodzina w centrum i mogłabym tak wymieniać, ale co pani zdaniem jest najmocniejszym fundamentem i taką najmocniejszą propozycją, która może przekonać Polaków właśnie do tego, żeby wybrać wasze stowarzyszenie?
1: Moim zdaniem najważniejszą rzeczą to jest zaproponowanie bardzo poważnej dyskusji i takiego wspólnego porozumienia się co do polityki demograficznej. Pani redaktor, polityka demograficzna to jest fundament istnienia państwa. Jeśli będziemy w takim tempie w takim tempie wymierać, tak trzeba sobie wprost powiedzieć, to my za kilka dekad nie będziemy w stanie nasze dzieci, nasze wnuki utrzymać państwa w granicach dzisiaj istniejącej Polski. Więc moim zdaniem kwestia polityki demograficznej jest bardzo istotna. Musimy nad tym bardzo poważnie nie tylko porozmawiać, ale wdrożyć różnego rodzaju działania, które przyczynią się do tego, moim zdaniem najskuteczniej to jest jednak zachęcać Polaków do powrotu, a równolegle Polaków z dziećmi, z całymi rodzinami, z kapitałem, który wypracowali na Zachodzie, bo bardzo często oni posiadają majątki, po prostu mają domy, mają różny kapitał, który mogliby tutaj przywieźć, pokazywać, że Polska nadal jest państwem bezpiecznym, wprowadzić mechanizmy różnego rodzaju podatkowe zachęcające ich do powrotu tutaj. To się zaczęło w czasach naszych rządów, ale żeby Polacy chcieli wracać, muszą mieć pewność chociażby pracy, muszą wiedzieć, że będą mogli, nie wiem, posiadać tutaj mieszkanie,
0: a
1: dom.
0: A właśnie,
1: po prostu
0: co z polityką
1: bloku.
0: Mieszkaniową? Jaka jest wasza propozycja?
1: To też jest bardzo istotny element, dlatego że każda młoda rodzina, która chce założyć, młodzi ludzie, którzy chcą założyć rodzinę, oni po prostu chcą mieć swoje mieszkanie, chcą mieć swoje lokum. Może nawet nie od razu własnościowe na własność, ale chcą mieć szanse na to, żeby się w pełni usamodzielnić, posiadać mieszkanie, takie mieszkanie, które pozwoli im posiadać dzieci, moim zdaniem ulokowane w takim miejscu, gdzie jest dostęp do przedszkola, do żłobka, do po prostu do infrastruktury koniecznej do takiego funkcjonowania i do pewnej aktywności zawodowej, bo wiele osób chce być aktywnymi, szczególnie kobiety, chcą być aktywne zawodowo. Tu też trzeba wprowadzić te rozwiązania, moim zdaniem rozwiązanie dotyczące tej płacy minimalnej, jeśli mama chce wychowywać swoje dziecko. Oczywiście wszystkie kilka innych rozwiązań, choćby 800 plus na czas tych pierwszych 3 lat, wtedy nie mogłaby otrzymywać, ale miałaby pewność, że z tego tytułu odprowadzane są składki, że ona będzie miała w przyszłości z tego tytułu emeryturę, że to są składkowe lata, więc, bo naprawdę kwestia demografii jest bardzo istotna. I w powiązaniu z tym, pani redaktor, tego się nie da oddzielić, wręcz przeciwnie, trzeba to ściśle powiązać ze sobą, mądra polityka migracyjna. Znaczy zachęcać Polaków, ale bardzo mocno uszczelnić granice. Moim zdaniem kwestia obywatelstwa to jest kwestia, powinna być wyjątkowa, wyjątkowa. Praca przede wszystkim dla Polaków, a na pewno bardzo ostra walka z nielegalną imigracją. Tutaj absolutnie wypalanie niemalże gorącym żelazem. Ja bym tutaj i wprowadziła kontrole bardzo ścisłe nad różnego rodzaju agencjami, firmami, uczelniami, którzy sprowadzają tak zwanych studentów, którzy potem rozpływają się tutaj w przestrzeni. Także to musi być pod pełną kontrolą, bo my widzimy, że nawet jak wprowadzaliśmy jakieś rozwiązania, które miały przyczynić chociażby do sprawnego funkcjonowania uczelni, podnoszenia ich marki, to potem okazuje się, że niestety pojawiali się nieuczciwi ludzie, którzy wykorzystują to po to, żeby ściągać tu nielegalnych imigrantów. Na to przyzwolenia nie może być. Czyli... dlatego, że to rujnuje państwo i prawda jest taka, że rodzimi obywatele muszą pracować na tych nielegalnych imigrantów. To, co obserwujemy na Zachodzie, to jest kwestia nie tylko potężnych kosztów związanych z tak zwanym socjalem, ale fakt, że tworzą się pewne enklawy ludzi, którzy bardzo często, bardzo łatwo wchodzą na drogę przestępczości, nie czują związku z danym państwem, czują się anonimowi i w związku z tym łatwo im przychodzi do popełniania przestępstw. Często są tutaj też pewne zjawiska psychologiczne wchodzą, czują się gorsi, czują się nieakceptowani, stają się agresywni. Te wszystkie zjawiska niestety pokazują, są jaskrawo, Zachód pokazuje, że one się w ostatnich latach niezwykle nasiliły, dlatego że była akceptacja dla nielegalnej imigracji. Z tym trzeba walczyć.
0: Czyli wasze silne hasło to jest Polska dla Polaków. Spoglądam na zegarek. Pani poseł, minął plus minus miesiąc od tego hucznego rozłamu z Prawem i Sprawiedliwością. Nie żałujecie?
1: Pani redaktor, ja 20 lat zostawiłam, związana byłam z Prawem i Sprawiedliwością i oczywiście jest poczucie straty. To nie ma tak, że tak wie pani, że to nie ma jakby jest to obojętne, wręcz przeciwnie, wie pani, no widzę swoich kolegów i tak dalej, za niektórymi wręcz tęsknię.
0: A to nie jest tak, że nie utrzymujecie kontaktu, że mimo tych różnic i tego, co was podzieliło, no to dalej jesteście, może, nie wiem, czy w polityce są przyjaźnie, ale na pewno
1: tak,
0: są jakieś,
1: absolutnie
0: zawiązały
1: tak,
0: się jakieś
1: pani,
0: sympatie.
1: Ja tutaj pochodzę z Radomia, mam tu wspaniałych kolegów, ja nigdy z żadnym się nie skonfliktowałam, ani koleżanką. Naprawdę bardzo ich szanuję, bardzo ich cenię. Życzę im jak najlepiej z prostego względu, że ja zrobię wszystko, żeby prawica w Polsce rządziła. I uważam, że jedynym wyjściem, jedyną drogą do tego, żeby zakończyć te fatalne rządy, fatalne, straszne, druzgocące dla Polski, dla przyszłych pokoleń Polaków, to jest powrót prawicy do rządów. Ja liczę na to, że będziemy współpracowali, bo nas, bym powiedziała, 90% spraw łączy. Są pewne różnice, jak ja to mówię, jak dojść do tego zwycięstwa. I myślę, i właśnie chyba to nas podzieliło raczej, nieco innego. Ale ja wierzę głęboko, że po prostu będziemy wspólnie pracować po to, żeby po prostu odsunąć te bardzo złe rządy, które dzisiaj funkcjonują. I oczywiście rozmawiamy ze sobą. Absolutnie nie wyobrażam sobie, żebym tutaj toczyła jakieś wojny z moimi kolegami. To jest dla mnie nieakceptowane, wręcz przeciwnie. Ja do nikogo nie odnoszę się z jakąś urazą, złością czy lekceważeniem. Tak jak powiedziałam, 20 lat mojego życia i po prostu no, bym powiedziała, no boli mnie to, że zostaliśmy wykluczeni, bo absolutnie ja tak uważam. Zostaliśmy wykluczeni za to, że trochę chcieliśmy inną drogą pokazywać poprzez inną drogę do tego zwycięstwa. Trudno, stało się, ja już w to nie wchodzę, bo też nie chcę, żeby od razu, bo to zawsze generuje pewien zgrzyt. Natomiast jedno jest pewne. Przed nami droga do tego, aby przez ten rok doprowadzić do zwycięstwa prawej strony, prawicy i jestem przekonana, że tutaj na tej drodze trzeba wspierać i Prawo i Sprawiedliwość, powinniśmy się wspierać nawzajem, bo te rządy, które są po prostu tragiczne, dramatyczne. Jeszcze będziemy wiele, wiele lat płacić za te 4 lata niszczenia państwa polskiego. Co do tego jestem po prostu przekonana nie na 100%, tylko na 1000%.
0: Pani poseł, dziś Ukraina świętuje niepodległość. Jakie są te nasze relacje polsko-ukraińskie?
1: Bardzo trudne. Bardzo trudne i niestety moim zdaniem wina absolutnie leży po stronie Ukrainy. Ukraina zrobiła wszystko, żeby zniechęcić Polaków do siebie. Może nawet nie Ukraina, bo to, ale elity ukraińskie, tu szczególnie Zełenski i jego współpracownicy. I to się zaczęło w momencie, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki zamknął granicę dla niekontrolowanego napływu żywności ukraińskiej. To był rok 2023. Od tego czasu tak naprawdę Ukraińcy zaczęli zachowywać się, żeby nie powiedzieć bezczelnie, wobec Polski. I zawsze to przywołuję, jeszcze raz przywołam, skandaliczne wystąpienie Zełenskiego w ONZ-cie, który wtedy uderzył w Polskę, w prezydenta Dudę, w rząd polski, mówiąc, że wbiliśmy im nóż w plecy, nie pozwalając, żeby w Polsce pozostawało zboże produkowane przez często gęsto zachodnie koncerny. Miało ono jechać do Afryki, a de facto niestety w porozumieniu tutaj z różnymi nieuczciwymi ludźmi na terenie Polski pozostawało w Polsce, rujnując rynek rolny Polski. Taka jest prawda. No. I w związku z tym, mimo też nacisków ze strony Unii Europejskiej, żebyśmy tego nie robili, bo polityka celna jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, Mateusz Morawiecki zamknął tą granicę i w związku z tym można powiedzieć, Zełenski stanął po stronie Donalda Tuska. Pamiętamy, jak to było. Jak stanął wraz z Brukselą po stronie Donalda Tuska. Natomiast za to, że Mateusz Morawiecki zmobilizował wraz z Jarosławem Kaczyńskim praktycznie całą Europę do tego, żeby nie pozostawić Ukrainy samej sobie, bo byli przekonani zachodni przywódcy, że w 2 tygodnie Ukraina padnie i wtedy dokonano wielkiej ofensywy dyplomatycznej ze strony Mateusza Morawieckiego i jego pracowników z ministerstwa, to znaczy wiceministrów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy w ciągu dosłownie 2 tygodni objechali praktycznie wszystkie stolice. Przypomnę też moim zdaniem wielką odwagą, jaką się wykazali zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki, który w momencie, kiedy szła kawalkada transporterów, czołgów na Kijów, 60-kilometrowa, oni wsiedli w pociąg i pojechali do Kijowa, pokazując, jak należy się zachować, jak nie wolno pozostawić tego państwa w tamtym czasie, dlatego że mielibyśmy tutaj za chwilę ruską granicę. I kolejne 400 kilometrów, ponad 400 kilometrów rosyjskiej Ukrainy, rosyjskiej granicy. W związku z tym postawa wtedy Polski moim zdaniem imponowała całemu światu.
0: I co zrobił Zełenski? A dziś jest to doceniane?
1: Nie, nie jest doceniane. Nie jest. My u nas, i tutaj zostawiam rząd, a jak się zachowali Polacy? Otóż wszystkie prawie samorządy poczuły potrzebę tworzenia różnego rodzaju wsparcia. Jeździli na granicę polsko-ukraińską, organizację pozarządową, szeregowi obywatele. Ja znam sama takiego człowieka. 60 Ukraińców odebrał. 60.
0: I pewnie wielu takich było.
1: Kompletnie sobie nieznanych. Lokował ich po mieszkaniach znajomych, u siebie na działce. Żeby, mówię tutaj o ukraińskich kobietach i dzieciach oczywiście, bo wtedy tylko tacy byli wypuszczani z Ukrainy, chyba że ktoś miał powyżej 60 lat lub był chłopiec poniżej 18 roku życia, ale tak, kobiety i dzieci i starcy zostali w ten sposób odebrani i przyjęci przez Polaków.
0: Pani poseł, spoglądam na zegarek, ostatnie pytanie. Dojdzie do tego porozumienia między Ukrainą a Rosją? Czy na to musimy jeszcze długo poczekać?
1: Wie pani, patrząc na rządy Zełenskiego, nie wiem, czy on chce zakończyć tę wojnę, i patrząc na Putina tak samo. Ja nie wiem, czy naprawdę, nie wiem, czy obydwaj przywódcy chcą tak naprawdę końca tej wojny. Nie wiem. Mam wątpliwości. Pewne rzeczy mnie przerażają. Ta korupcja, jaka jest na Ukrainie chociażby. Korupcja związana oczywiście z tym, że pieniądze, które otrzymują na walkę z Putinem, bardzo często trafiają na prywatne konta. I to są już twarde dowody na to. Budowane są potężne majątki na Zachodzie. Więc to jest wszystko przerażające.
0: Wiele pytań, wiele wątków.
1: Jak się obserwuje.
0: Wiele wątków. Analiz.
1: Nie wiem. Pani redaktor, dzisiaj powiem, że chyba jeszcze daleka droga do zakończenia tej wojny.
0: I tym kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Posłanka Anna Kwiecień była naszym gościem. Siódma, dziewiąta.

0: 9. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Pan Mariusz Feszler, organizator 41. Zambrowskiej Pielgrzymki do Matki Bożej Pojednania w Chodeszowie, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Zapisy trwają, pielgrzymka, Wasza pielgrzymka rusza już 28 sierpnia. Co każdego roku najbardziej przyciąga na pielgrzymkowy szlak?
2: No myślę, że każdy ma jakąś intencję, więc każdy z tą intencją idzie do Matki Bożej Pojednania. Jest to sanktuarium nasze tutaj takie lokalne, regionalne. Matka Boża Pojednania, no sama jakby nazwa, czy same określenie Matki Bożej, no pojednanie, więc z tych pielgrzymów i z tych lat, które w tym czasie, co pielgrzymka była organizowana, jak się z pielgrzymami rozmawia, to ten wymiar pojednania jest bardzo istotny dla osób, które pielgrzymują, małych, dużych, starszych i młodszych też.
1: Matka Boża Pojednania to jest takie mocne wezwanie, a tego pojednania dziś chyba nam brakuje.
2: No myślę, że tak i to jest jakby bardzo taki znak czasu, tak moim zdaniem, przynajmniej też jak rozmawiamy w zespole organizacyjnym, a dużo osób pomaga przy tej pielgrzymce, to dużo osób też zwraca uwagę na to, że to pojednanie jest bardzo potrzebne, a też i historia tej pielgrzymki i koronacji tego obrazu no wiąże się z tym pojednaniem, bo koronacja się odbywała w roku 80. podczas podpisywania porozumień sierpniowych, czyli podczas powstawania Solidarności. I to się też wszystko z tym wiąże. I też taka była pierwsza intencja pielgrzymowania, jak szliśmy w 3 osoby na samym początku roku 86. No to właśnie te pojednanie i te wspomnienie tamtego czasu i taki wymiar społeczno-religijny także, no bo tutaj z jednej strony było podpisywanie porozumień sierpniowych, czyli takie no jakby pojednanie w Polsce, by udało się tam dogadać, a z tą drugiej strony w tym samym czasie podczas podpisywania porozumień obraz koronowany jest w Chodyszewie i jest to Matka Boża Pojednania. Kardynał Wyszyński, prymas Polski, miał obraz właśnie koronować, no ale wtedy już był właśnie bardzo chory. W tym jego imieniu kardynał właśnie Macharski to robił. Tam było zgromadzonych bardzo dużo ludzi w Chodyszewie. Tak też odczytujemy ten znak czasu.
1: Mówi pan o tym, że pierwsza pielgrzymka liczyła 3 osoby, a po 40 latach ile jest pielgrzymów na szlaku?
2: A to różnie, bo mieliśmy przez 10 lat tak chodziło 3-4 do 20 osób, do nawet czasami 30 osób. Pielgrzymka 11 była taka symptomatyczna, bo wtedy z kolegą rozwiesiliśmy plakaty w mieście, że taka pielgrzymka jest. I ku naszemu zdziwieniu rano, bo chodziliśmy w ciągu jednego dnia w sobotę o godzinie 6 wychodziliśmy na 18, dochodziliśmy do Chodyszewa, przyszło nam 100 osób. No i od tamtej pory, od tej 12, żeśmy zaczęli tak bardziej organizować pielgrzymkę już troszeczkę w innym właśnie charakterze. No było różnie, na 30 bodajże było około 1000 osób, a teraz tak średnio jest około od 300 do 400 osób.
1: Pielgrzymka kojarzy często nam się z tą na Jasną Górę, która trwa 13 dni. Wasza trwa tak naprawdę 2 dni pielgrzymowania w drodze, ale myślę sobie głośno, że to może być jednak zachęta, bo te 13 dni ktoś sobie myśli, nie wiem czy dam radę, nie wiem czy wytrzymam, cały urlop trzeba poświęcić, a tutaj 2 dni myślę, że każdy może sobie znaleźć i gdzieś w tym swoim kalendarzu wyegzekwować.
2: No tak, pani dyrektor, ma pani rację i tak właśnie to się odbywa. Dlatego jakby no, na chwilę obecną trudno nam powiedzieć, ile osób będzie. Część osób się decyduje w ostatnim dniu. Zapisy zaczynają się w tą niedzielę, później środa i czwartek i piątek. Są też zapisy na trasie. Dużo osób dołącza do nas w samą sobotę, dojeżdża na nocleg i idzie z nami. Także w zasadzie my wychodzimy w okolicach 200 osób, a dochodzimy do Chodyszewa w okolicach takiej liczebności 300-400 osób. Też dużo osób idzie młodych, dużo osób idzie starszych. Myślę, że też część osób jakby no w tym sensie patrzy, że to jest właśnie takie krótkie, taki czas krótki, koniec wakacji, więc może jeszcze poświęcę ten czas dla Boga.
1: Wierni dołączają do was na szlaku?
2: Tak, przez cały czas powiem. Od piątku do soboty.
1: A macie nowych pielgrzymów? Czy to są już zazwyczaj ci tak mocno zaprawieni, którzy chodzą od wielu, wielu lat?
2: Przez cały czas mamy nowych i starych. Nawet dołączają ludzie z Łomży, z Warszawy. Są też takie osoby, które specjalnie przyjeżdżają na tą pielgrzymkę.
1: Jak to zrobić? Jak zachęcić te nowe osoby, żeby wyruszyły z plecakiem w drogę?
2: Nie mam pojęcia. Myślę, że to jest raczej taka otwartość serca, prawda? Jakby my zawsze się staramy jakby no odpowiednio rozpromować to. Robimy ulotki. Proboszczowie z parafii naszych z Rosji bardzo są zaangażowani w tą pielgrzymkę, żeby rozpropagować, ogłaszają to. Na Facebooku oczywiście, w wszystkich mediach społecznościowych. Mamy też swoją własną stronę. Ja myślę, że to bardziej wynika z, czy ktoś pójdzie, czy nie, z tego, czy czuje taką potrzebę, prawda? Jak czuję taką potrzebę, to pójdzie.
1: Wasza pielgrzymka, tak jak rozmawiamy, trwa 2 dni. Jak konstruujecie, jak planujecie ten program, żeby był jak najbardziej owocny dla tego pielgrzyma, który będzie w drodze te 2 dni?
2: No, mamy tak. Pierwszy dzień oczywiście mamy mszę świętą o godzinie 8 w parafii Trójcy Prześwięcy w Zamrozowie, odprawia się nasz biskup. Później wruszamy na trasę. Nocek mamy w Brzuskach Brzezińskich. Z tamtego czasu też wozimy ludzi na nocek do Zambrowa. Troszeczkę wiąże się to z okresem pandemicznym, kiedy nie można było nocować, że tak się przyjęło, że ludzie wracają i później z powrotem dowozimy. To jest takie właśnie ułatwienie. Podczas tej trasy są konferencje, jest Różaniec, Krzyżowa Droga, są też właśnie intencje. To jest pierwszy dzień. Drugi dzień wygląda podobnie. Zaczynamy pielgrzymowanie od Brzuskach Brzezińskich. No i w okolicach godziny 15 dochodzimy do Choduszewa. Ten czas już jest szybki i czas ten sobotni, proszę mi uwierzyć, dużo szybciej mija niż ten czas w piątek.
1: A pan wyobraża sobie swoje życie bez pielgrzymki do Choduszewa?
2: Panie doktor, teraz to już nie wiem. Muszę tylko powiedzieć pani, że jakby ta pielgrzymka, mimo że tak jakby ma taką historię, która wiąże się z historią właśnie rodziny, z historią przyjaciół i nadal powiem pani, że organizacja tego jest w grupie przyjaciół. My jakby mamy ze sobą kontakt, te osoby, które pomagają przy pielgrzymce. Spotykamy się podczas roku. Czasami wydaje się nam, że tak otworzymy taką już rodzinę organizacyjną.
1: A jak się jeszcze zapisać?
2: Można się zapisać jeszcze przez internet. Można wejść na stronę pielgrzymkapojednania.pl. Tam są zapisy online. Można się zapisać w niedzielę po mszy świętej wieczornej w parafii Trójcy Przenajświętszej w salce katechetycznej w domu parafialnym. Zapisy później są od środy po każdej mszy świętej wieczornej w parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie w domu parafialnym, czwartek po mszy świętej wieczornej, no i na trasie pielgrzymki. Czyli można to dołączyć bez zapisów, ale na trasie wtedy na postoju można w sekretariacie taki zapis zrobić.
1: Co jest niezbędne na szlaku? Co trzeba ze sobą zabrać? Bo pewnie to wygląda trochę inaczej i te przygotowania też wyglądają inaczej niż jeśli chodzi o pielgrzymkę na Jasną Górę.
2: No oczywiście, my tutaj idziemy tylko całe 2 dni, a nie 13, więc jakby no nie jest aż tyle tego wszystkiego właśnie potrzebne. To, co na pewno trzeba zabrać, to ze sobą. Dobre buty, wodę, płaszcz od deszczu, czapkę, niezbędne leki, oczywiście różaniec, no i oczywiście ze sobą jakąś intencję, taką, którą pielgrzym chce zanieść do Matki Bożej Pojednania.
1: Intencje i radość i wytrwałość. I wtedy można dawać przykład.
2: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że temat pielgrzymki jest to temat roku liturgicznego. Uczniowie, misjonarze, czyli mamy być tym uczniem właśnie Chrystusa, uczniem Jezusa, ale także mamy nieść czy pokazywać to, że jesteśmy tymi uczniami w swoim środowisku. Mamy być takim świadectwem. Czasami, jak to też mówił święty Franciszek, nie słowem, a dobrym przykładem. Życie mamy pokazywać, no, kim jesteśmy i w co wierzymy.
1: Otóż to nie słowa, a czyny, szanowni państwo, więc jeśli ktoś się zastanawia, jest jeszcze czas. Pielgrzymka wyrusza 28 sierpnia z Zambrowa i tam naprawdę tylko 2 dni pielgrzymowania, albo aż 2 dni, ale wyjątkowe 2 dni. Radio Nadzieja objęło pielgrzymkę swoim patronatem medialnym, więc będziemy jeszcze o tym wydarzeniu, wyjątkowym wydarzeniu przypominać, będziemy mówić. Bardzo dziękuję. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Mariusz Feszler, organizator Państwu. Tej właśnie pielgrzymki był naszym gościem.
2: Dziękujemy państwu i zapraszamy.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: Czas się żegnać i to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym poniedziałkowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za wspólnie rozpoczęty dzień. Katarzyna Polewko, do usłyszenia, dobrego dnia, dobrego tygodnia.
1: 7-9. To był twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A przed nami ostatni pełny tydzień wakacji. Jest poniedziałek, 24 sierpnia. Anna Czytawska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zapraszam do spędzenia tego poniedziałku i całego tygodnia, tego wakacyjnego też z Radiem Nadzieja. Kasia Polewko od rana w studiu Radia Nadzieja od
2: dzień
1: samego
2: dobry.
1: Świtu, można powiedzieć.
2: Tak, jestem na posterunku i też mówiłam o tym, że rozpoczynamy ostatni tydzień wakacji, więc niedługo pierwszy szkolny dzwonek, więc kto może, niech korzysta, niech śpi do 12:00. Można jeszcze nie myć zębów, a śniadanie może być obiadem.
1: Kasia, co rozpuszczasz tutaj naszych słuchaczy? Jak
2: można
1: nie mieć zęby? Zęby trzeba mieć zawsze, przynajmniej dwa razy dziennie.
2: Nie wiem, czy dzieci to czy to powiedzą i potwierdzą.
1: Dziękujemy Państwu za to, że o 8:30 tak tłumnie przyszliście do Radia Nadzieja odbierać bezpłatne wejściówki na koncert Kamila Bednarka, który za niecałe dwa tygodnie będzie, bo 4 września. Naprawdę bardzo dużo Państwa się tu zjawiło i dziękujemy za to. Cieszymy się, że będziecie razem z nami brać udział w kolejnej edycji Iskry Nadziei. Dziś od 15:30 do 16:00 też wejściówki będzie można odbierać. Mam
2: super
1: nadzieję, że na jutro też ich starczy. Jeśli nie, to będziemy Państwa informować, kiedy
2: albo kiedy dodrukujemy
1: kolejna
2: pula. Dodrukujemy.
1: Chociaż mam nadzieję, że wszyscy, którzy są zainteresowani, uda im się te wejściówki zdobyć. Więc dziś o 15:30, kto nie mógł rano, to zapraszamy do 16:00. Będziemy także na Państwa czekać.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo miłe i ja zdradzę, że w tym czasie, kiedy wy wydawałyście z Elą wejściówki właśnie Państwu, to ja prowadziłam poranek i na górze w kamerach widziałam, co się dzieje i przyznam szczerze, że nie mogłam się skupić. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, że darzycie nas zaufaniem i chcecie z nami świętować kolejną odsłonę Iskry Nadziei.
1: A ja też bardzo się cieszę, że Kamil Bednarek, jak przewidywaliśmy zresztą, okazał się strzałem w dziesiątkę, w tym sensie, że przychodzą nasi słuchacze w bardzo różnym wieku, od takich kilkulatków, przez nastolatki, aż po osoby w wieku senioralnym, czyli w tym pięknym też wieku, więc bardzo się cieszymy, że trafiamy w Państwa gusta na bardzo dużej rozpiętości
2: tak
1: osi życia.
2: I każdy zna, i każdy kojarzy, i właśnie o to chodzi, bo Iskra taka była też właśnie, taki był pomysł tej Iskry Nadziei, żeby łączyć wszystkich, żeby łączyć pokolenia. I wydaje mi się, że chyba jak do tej pory to się udaje.
1: Tak, oby tylko pogoda dopisała, ale wierzymy, że tak. Proszę się tutaj też dużo modlić o pogodę, żeby była dobra.
2: To. Może ktoś na górze wysłucha.
1: Tak, a my zapowiadamy rozmowę z gościem dnia, ponieważ ona od poniedziałku do piątku cały czas, mimo wakacji, mimo ferii, my jesteśmy i Państwu najważniejsze informacje w rozmowach z naszymi gośćmi dnia przekazujemy. Więc Kasiu, kto dziś będzie Twoim gościem?
2: Dzisiaj rolnicy robią głośniej, bo naszym gościem będzie minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Trzy główne tematy, o których już teraz mówię, które będą poruszane w rozmowie, to spór ze starostą powiatu zambrowskiego. Ostatnio było o tym naprawdę bardzo, bardzo głośno, więc zapytamy o stanowisko ministra w tej właśnie sprawie, ale będą także tematy dotyczące stricte rolnictwa. Czy będą dopłaty do paliwa w wysokości 2 zł? Tak jak obiecywał to minister, w tym momencie to jest 1,48 zł. Ministerstwo zapowiadało, ale pojawiły się z kolei zarzuty, że ministerstwo nie złożyło stosownych dokumentów do Brukseli, więc o tym wszystkim będziemy rozmawiać. No i oczywiście projekt ustawy Lex Rolnik. Czy to koniec sporów między rolnikami a mieszczuchami, jak to mówią rolnicy? O tym wszystkim o 9:30. Już teraz serdecznie zapraszam.
1: Zapraszamy, a my zagramy Kamila Bednarka. Wiem, Kasiu, że grałaś, bo rozmawiamy.

0: Rozmawialiście, rozmawialiście.
1: Ale dlaczego nie? Jak jesteś przyjemnego, to dlaczego nie?
0: O Iskrze, ja tę piosenkę bardzo lubię. Wiem, że ona nie była singlem takim promowanym w rozgłośniach, ale u nas dosyć często wybrzmiewa na antenie Radia Nadzieja, bo ma naprawdę dobrą muzykę, bardzo mądre słowa, więc słuchamy. Kamil Bednarek, Światu brakuje troski.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

20 minut po 9 robimy konkurs. Do wygrania jest dziś książka księdza Zbigniewa Sobolewskiego Pokutujcie się i nawracajcie, czyli kilka myśli o sakramencie pokuty. Sam autor napisał, że w tej książce podpowiada, jak dobrze i owocnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Zawiera również kilka propozycji rzetelnego rachunku sumienia, który ukazuje złożoną i wieloraką rzeczywistość grzechu. Jest to opracowanie, które, jak podkreśla ksiądz Sobolewski, może pomóc osobom wątpiącym i zaniedbującym spowiedź. Jeśli ktoś z Państwa chciałby tę książkę wygrać, proszę do nas dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

A jeśli chodzi o prognozę pogody na ten tydzień, to jest ona umiarkowana raczej, bo zbyt wysokie temperatury nam nie grożą, chociaż w piątek nawet do 24 stopni na termometrach zobaczymy. Dzisiaj bądźmy przygotowani na opady deszczu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna niska tylko do 19 stopni. Jutro, w środę i w czwartek między 21 a 22 stopni, jeśli chodzi o temperaturę. Ma być słonecznie, jak wspomniałam, w piątek do 24 stopni.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Zanim przejdziemy do tematów stricte rolniczych, zaczniemy od sprawy, która w ostatnich dniach wzbudziła sporo zamieszania w przestrzeni publicznej. Chodzi o konflikt, który pojawił się między panem ministrem a panią starostą powiatu Zambrowskiego, a dokładnie o pana telefon wykonany do pani starosty. Oskarżenia są mocne. Czy w tej rozmowie padły ze strony pana ministra groźby?
2: Nie ma żadnego konfliktu między mną a panią starostą. Zadzwoniłem i poprosiłem o to, żeby zostawiła w spokoju moją żonę. Ja jestem osobą publiczną i mnie może atakować, bo rozumiem, takie są realia polityki, ale żona akurat jest osobą prywatną, prowadzi swoją działalność i chcę, żeby miała spokój. I o to panią starostę poprosiłem, powiedziałem, że żona jej zawsze broniła, kiedy ktoś się atakował. I jeżeli faktycznie wszystko zostało w protokole zapisane, w tym protokole, który powinien być umieszczony w biuletynie informacji publicznej, a został utajniony przez panią starostę, przewodniczący Rady Powiatu, członek zarządu powiatu chciał się zapoznać z tym protokołem. Pani starosta stanowczo odmawia okazania tego dokumentu, no ale mam nadzieję, że w ramach informacji publicznej przekażę, chętnie zapoznam się z całością, co zostało zapisane. Żadnego słowa, które padło, nie żałuję. Każde słowo podtrzymam. A jeżeli pani starosta czuje się w jakikolwiek sposób zastraszana, źle potraktowana przeze mnie, to ma do tego odpowiednie możliwości. Jest policja, jest prokuratura, niech składa doniesienie, zawiadomienie i niech ktoś to sprawdza. Tak jak wtedy, kiedy pani starosta chętnie udostępniała te informacje na temat tego, co się działo wokół Mercosur, co wiązało się z protestami, co wiązało się z tą akcją pod moim domem. Tak, mam nadzieję, że teraz chętnie odniesie się szczerze, uczciwie, a nie kłamiąc, przekłamując to, co tam się wydarzyło.
1: Panie ministrze, bo być może ktoś nie wie i nie jest w temacie, czego dotyczył tak naprawdę ten telefon, z jaką sprawą to było związane?
2: Tutaj radny Łomżyński zamieścił informację, jakoby moja żona otrzymała pieniądze, które w jakiś sposób zależały ode mnie. Moja żona, tak jak każdy obywatel, ma prawo korzystać z dofinansowań, z pieniędzy, czy z budżetu unijnego, czy z budżetu krajowego, pod warunkiem, że spełnia wszystkie formalności. W 2022 roku złożyła wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i taki wniosek złożyła poprzez lokalną grupę działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przypomnę, wtedy marszałkiem województwa był pan Artur Kosicki, związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale to nie ma znaczenia, kto jest marszałkiem, bo to procedują, rozpatrują pracownicy, niezależnie od tego, kto rządzi w kraju, w województwie, w powiecie. Taki wniosek złożyła, otrzymała pomoc i wszystko jest transparentne, wszystko jest jawne, bo ja przecież od 2010 roku składam oświadczenia majątkowe, w którym wszystko wykazuje, co ja otrzymuję, co stanowi naszą własność, współwłasność małżeńską. Nie mamy rozdzielności majątkowej.
1: Czyli ten wniosek nie został złożony teraz?
2: Nie. Kolejny wniosek został złożony teraz, bo był kolejny nabór i o rozszerzenie działalności. I też nie ma to znaczenia, czy marszałkiem jest pan Łukasz Prokorym, czy marszałkiem byłby pan Modzelewski, gdyby został dalej radnym sejmiku i ktoś by na niego postawił, ale na nim się już przekonali wszyscy w województwie. Dzisiaj próbuje atakować wszystkich, bo widzimy to, co w swoich mediach społecznościowych, to nie tylko ja jestem przedmiotem ataku, bo przecież pan prezydent Łomży, pani poseł Łebkowska-Gołaś, wszyscy, którzy tutaj są z innych opcji niż pan radny, próbuje atakować. No i to dotyczyła rozmowa powielania tej nieprawdy przez panią starostę. Nie wiedziałem, że pani starosta jest podczas posiedzenia zarządu powiatu, ale to nie ma znaczenia, bo jeżeli była tak zajęta, to mogła powiedzieć, nie odebrać tego telefonu. Dzwoniłem z prywatnego telefonu na prywatny telefon. To nie była w żaden sposób służbowa rozmowa, jak to mówi pani starosta, że myślała, że to będzie dotyczyło spraw służbowych, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się czuje w jakikolwiek sposób przeze mnie dotknięta, zastraszana, niech uruchamia procedurę, a nie tylko robi z tego szum medialny, który tak naprawdę poza tu naszym regionem nikogo w kraju nie interesuje.
1: A czy jest pan minister w stanie zagwarantować, że każdy może czuć się spokojnie i nie będzie pan używał aparatu państwa, służb, bo takie oskarżenia też właśnie padały, w stosunku do kogokolwiek?
2: Ale pani redaktor, jakie ja mam narzędzia, żeby używać służb, aparatu państwa? Bo przecież ja nie jestem ani ministrem administracji i spraw wewnętrznych, gdzie podlegają służby, policja. Ja jestem ministrem rolnictwa, który ma instytucje, inspekcje, ale żadnych służb pod sobą nie mam.
1: Panie ministrze, to może czas na kolejny telefon już, żeby rozładować tę całą sytuację i wyjaśnić to, co się wydarzyło.
2: Ale pani starosta tego nie chciała wyjaśniać, bo gdyby chciała wyjaśnić,
1: a pan minister próbował?
2: Zaprosiłaby. Nie, ale poszła pierwsza do mediów. Przecież nie było ani telefonu w drugą stronę, ani zaproszenia do starostwa. Gdyby takie było, nie ma problemu, żebym poszedł i porozmawiał w obecności innych osób z panią starostą. A to, że powiedziałem, że jeżeli chcę tak sprawdzać moją rodzinę, to może też by warto sprawdzić, jak szybko awansował jej mąż w policji wtedy, kiedy miała, kiedy rządziła właśnie partia, w której jest członkiem, jak szybko znalazł pracę na emeryturze, ale nie powiedziałem, że to będę sprawdzał i nie mam zamiaru tego sprawdzać.
1: Ale jest pan otwarty na telefon drugi
2: Jestem
1: albo na rozmowę?
2: Jestem otwarty na rozmowę. Ja naprawdę wiele lat już funkcjonuję i w tej mniejszej polityce, i większej, i w samorządach, i nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ktoś z różnymi starostami, z różnymi radnymi rozmawiałem. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś gdzieś w mediach przedstawiał, a nie wyjaśniał sprawy face to face.
1: Dobrze, panie ministrze, to zostawiamy. Przechodzimy do tematów rolniczych, bo mamy sporo słuchaczy, rolników właśnie, którzy słuchają nas nawet w czasie swojej pracy. Żniwa trwają.
2: Pozdrawiam wszystkich rolników.
1: Paliwo potrzebne, ceny na stacjach przyprawiają rolników o ból głowy i to pewnie delikatnie mówiąc, będzie dopłata do litra paliwa w wysokości tych 2 złotych, czy nie?
2: Bo do 2 złotych, pani redaktor, bo właśnie no też, żebyśmy mówili.
1: Bo tutaj znowu pojawiły się jakieś zarzuty, że ministerstwo nie złożyło odpowiednich dokumentów.
2: Już wszystko wyjaśniam. Oczywiście no, opozycja nie śpi. Im bliżej wyborów zdaje sobie sprawę, że będzie więcej obrzucania błotem, atakowania. To jest zwiększenie dopłaty do akcyzy do paliwa rolniczego. Jest kwota w tej chwili 1,48 zł i to, co zapowiedziałem, zwiększenie do 2 zł tego zwrotu, czyli 52 grosze na każdym litrze do paliwa rolniczego. Oczywiście tu są odpowiednie przepisy i procedury, ale żeby to zwiększyć, maksymalna kwota jest w tej chwili taka, żeby to zwiększyć, potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. To nie jest wniosek, bo początkowo, kiedy komisja nie przyznała tych pieniędzy dodatkowych, miał być składany wniosek. Dzisiaj my mamy poinformować Komisję Europejską. I tak, rozmowy takie w trybie roboczym się odbywają pomiędzy, nawet nie na szczeblu ministra i komisarza, bo przecież to są departamenty, to są pracownicy ministerstwa. No, w ministerstwie pracuje ponad 900 osób. Każdy ma swoje zadania, każdy ma swoje obszary, którymi się zajmuje. I te uzgodnienia trwają. Jest przygotowywany też odpowiedni formularz wniosku, rozporządzenie, które będzie obowiązywać. I taki wniosek będzie przyjmowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarówno dotyczący pomocy nawozowej, jak i paliwowej. I te wnioski będą przyjęte, rozpatrzone i pieniądze wypłacone na tej podstawie. Ciągle powtarzam to, że to są pieniądze publiczne. Tu nie ma możliwości takiej, że ja dzisiaj powiem, że płacimy pieniądze i jutro te pieniądze będą na kontach. Wszystko wymaga przygotowania rozporządzeń, przepisów, ale też uzyskania takiej akceptacji, bo my mamy poinformować Komisję Europejską, że taka pomoc będzie w takiej wysokości przyznana naszym.
1: Ale dalej to podtrzymujecie, że do 2 złotych Dopłaty będzie.
2: Będzie ta dopłata i tak jak powiedziałem, od 1 października będziemy przyjmować wnioski. To jest kolejny obszar, chociażby przyspieszenie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Od 8 września te pieniądze popłyną na konta rolników. Nigdy w historii tak wcześnie te zaliczki nie były wypłacane. Od 16 października w związku z tym, że występowaliśmy do komisji, komisja zgodziła się, żeby te wypłaty zaliczek mogły być uruchomione wcześniej i tak też będzie. Agencja Restrukturyzacji też musi te wnioski przyjąć, rozpatrzyć i to się wszystko dzieje, ale jesteśmy gotowi, żeby od 8 września te zaliczki wypłacać.
1: W Polsce do końca wakacji obowiązuje program Ceny Paliw Niżej 2, ale co dalej? Co po wakacjach? Ostatnio nawet, gdy byliśmy na dożynkach, rolnicy mówili, no pani redaktor, w rozmowach, luźnych rozmowach, no te ceny paliw to nas po prostu zjadają.
2: Panie redaktor, wiemy doskonale, z czego wynikają te wysokie ceny paliw. Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie, cały czas utrzymujący się konflikt, też działania na rynkach światowych powodują, że te ceny mamy wysokie. Rząd tu wprowadził wcześniej już CPN, czyli dopłaty do tego paliwa, tak i ustalenie maksymalnej kwoty za litr, żeby nie dochodziło na rynku do spekulacji. W tej chwili też ten program został powtórzony, natomiast no to nie jest jak gdyby obszarem mojej działalności, tak jak tutaj rozmawiamy, jestem ministrem rolnictwa, za te kwestie odpowiada minister energii w uzgodnieniu z ministrem aktywów państwowych i tutaj pracują nad tym, żeby maksymalnie wspierać, pomagać Polkom i Polakom w trudnej sytuacji.
1: Panie ministrze, ale to, na co macie wpływ, to jest projekt ustawy Lex Rolnik i rząd przyjął właśnie ten projekt mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Jesteśmy blisko końca tych sporów?
2: To jest projekt, który jest odpowiedzią na właśnie potrzeby rolników, bo zbliżająca się szybko zabudowa do gospodarstw rolnych, często ci, którzy mieszkali w mieście i podjęli decyzję o przeprowadzeniu się na wieś, do momentu zamieszkania na tej wsi nie widzieli problemu, ale kiedy już zaczynają mieszkać, to zaczynają przeszkadzać dźwięki, zapachy związane z produkcją rolniczą i tu dochodziło już do takich rozstrzygnięć, do takich wyroków sądowych, że rolnik z jednej strony miał ograniczyć produkcję, a z drugiej strony wypłacić odszkodowania sąsiadom za tak zwaną emisję. To w tym projekcie zmieniamy. Dzisiaj będzie kwestia taka, że jeśli ktoś kupuje działkę, musi w akcie notarialnym oświadczyć, że wie, z czym się wiąże takie sąsiedztwo, no bo często to jest decyzja, która wynika z niższej ceny nieruchomości, niż można by było kupić w mieście, więc ludzie decydują się chętnie przeprowadzać na wieś, ale wieś jest miejscem produkcji i musi pozostać tą wsią. Nie możemy pozwolić na to, by taka produkcja była wyłączana, ograniczana, bo przecież chodzi tutaj o bezpieczeństwo żywności i nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że już teraz po tej przerwie wakacyjnej w parlamencie trafi ten projekt do Sejmu, przejdzie komisję, później Senat i z parlamentu trafi na biurko pana prezydenta. No i mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tę ustawę.
1: Panie ministrze, a gdyby odwrócić tę sytuację, gdyby ktoś, kto już jest osiedlony na danym terenie, zechciał na przykład, nie wiem, rozpocząć działalność taką gospodarczą, rolniczą i postawić chlewnię, to co wtedy?
2: No, w zależności od tego, gdzie ta chlewnia miałaby powstać, bo to przecież to nie jest tylko jakieś widzimisię ministra. Na to są odpowiednie przepisy, decyzje środowiskowe. To samorządy dbają o to, żeby były jak najlepsze lokalizacje przyjmowane. I to zależy, gdzie ta osoba mieszka i gdzie ta działalność miałaby być prowadzona. No bo jeżeli mamy zwartą zabudowę mieszkaniową, to też chodzi o to, żeby już tam nie powstawały gospodarstwa, czy nie powstawały nowe zakłady pracy, które by miały oczywiście w jakiś sposób uprzykrzyć życie tym mieszkańcom. Ale też w drugą stronę, jeśli ktoś kupuje działkę, która była wcześniej działką rolną, przylega bezpośrednio do gospodarstwa rolnego, no to wiadomo, że z tym mogą się wiązać różne tematy związane chociażby z tym, że w trakcie żniw, w trakcie zbioru kukurydzy, zbioru płodów rolnych wyjeżdża ciągnik czy maszyna rolnicza po godzinie 22, bo rolnik korzysta z okienka pogodowego i chce te płody rolne zwieść jak najszybciej, zdążyć przed deszczem, a widzimy w tym roku, jak mocno kapryśna jest nasza pogoda.
1: Panie ministrze, rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone w związku z tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, składają obecnie wnioski o wsparcie, o dofinansowanie. Wy jako ministerstwo te wnioski przyjmujecie, ale ja chciałabym zapytać o województwo podlaskie. Dużo tutaj u nas w regionie tych szkód ta pogoda wyrządziła?
2: No, cały czas oczywiście czekamy na protokoły, które spływają do nas, protokoły z szacowania szkód. No i też widzimy, że to się nie zakończyło, bo przecież ostatnie godziny, ostatnie dni to kolejne wichury, które przeszły nad województwem podlaskim, deszcze, które też powodują szkody, gradobicia. Kilka dni temu, czy kilka tygodni temu mieliśmy rekordowej wielkości grad, który spadł nad powiatami w województwie warmińsko-mazurskim, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna. Jeżeli faktycznie rolnik ucierpiał na skutek anomalii pogodowych, odpowiednie komisje powołane przez wojewodów na wniosek wójtów, burmistrzów muszą oszacować te straty i one są, te wnioski później spływają do nas. Mamy zabezpieczone środki na pomoc rolnikom.
1: A jakie to będzie wsparcie? W jakiej wysokości?
2: W zależności od tego, ile wniosków, na jakie kwoty do nas trafi. To jest, to właśnie wynika z szacowania strat, no bo trudno jest powiedzieć, na ile tych szkód wyrządziły anomalia pogodowe na terenie całego kraju, ale tutaj pieniądze w rezerwie mamy cały czas utrzymywane po to, żeby takiej pomocy udzielić.
1: Ile tych pieniędzy jest w rezerwie na tę działkę?
2: Znaczy cała rezerwa to jest prawie 3 miliardy złotych, ale z tego wypłaciliśmy bardzo dużo, bo prawie 2 miliardy złotych w tym roku już, w ubiegłym roku 2 miliardy złotych, a w tym roku ponad miliard dla właścicieli gospodarstw, w których gospodarstwach wystąpiły choroby drobiu, trzody chlewnej, to jest ASF, grypa ptaków, rzekomy pomór drobiu. To w tej rezerwie są różne środki na różne obszary, ale tak jak powiedziałem, te pieniądze są zabezpieczone i wypłacimy pieniądze. Tak jak w latach ubiegłych, czy rolnicy dotknięci powodzią w 2024 roku, czy podtopieniami w województwie warmińsko-mazurskim, na Żuławach, te pieniądze zostały rolnikom przekazane.
1: Dziś Ukraina świętuje swoją niepodległość, ale chyba rolnicy na słowo Ukraina reagują trochę alergią.
2: Myślę, że nie rolnicy reagują alergią, tylko rolnicy pod wpływem polityków, którzy próbują znowu tutaj zrobić dużą aferę. I są te blokady dla czterech podstawowych produktów, które ciągle obowiązują. Nie ma napływu zbóż z Ukrainy. Te produkty, które mogą wjeżdżać, to też widzimy, jakie to są ilości, ale też chodzi o to, że my eksportujemy dużo naszych produktów na Ukrainę i chodzi o to, żeby tam jak najwięcej też naszych produktów trafiło. Ukraina ze względu na zamknięte porty czarnomorskie chce wywieźć swoje zboże i tutaj podejmuje próbę kontaktu z ministerstwami poszczególnymi, to Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa, ale oczywiście nie podejmę żadnych decyzji, które by uderzały w naszych rolników i naszych przetwórców.
1: To był trudny rok w rolnictwie? To jest trudny rok w rolnictwie,
2: to
1: czy były trudniejsze?
2: Rok, bo oczywiście zimna wiosna z niskimi temperaturami pod koniec kwietnia, to w wielu sadach, w wielu plantacjach powstały ogromne szkody. Dzisiaj ci sadownicy liczą straty. W ogóle zbiory są niższe niż średnie zbiory dla poszczególnych lat ze względu na suchą wiosnę.
1: Odczujemy to w sklepach?
2: Trudno tutaj to szacować w tej chwili, no bo to jest różnie. Czasem wydaje się, że ze względu na to, że jest mniej produktów, to te ceny będą wysokie albo niskie. No ja tutaj też nie będę wróżył z fusów na razie, bo to jest oczywiście, to się dzieje cały czas. To regulują te ceny światowe giełdy, światowe rynki. Niezależnie od tego, czy jest urodzaj, czy nie urodzaj, to też działa eksport, działa import. Cieszę się, że po raz kolejny bijemy rekord wartości eksportu produktów rolnych z Polski do innych krajów, na rynki europejskie, na rynki krajów trzecich, bo za pierwsze półrocze wartość eksportu produktów rolno-spożywczych, które wyjechały z Polski, to 29 miliardów euro, większa kwota niż za pierwsze półrocze 2025 roku.
1: Przed momentem pan minister wspomniał o fusach, a jak fusy, to co? Kawa oczywiście.
2: To kawa.
1: I ma pan ze sobą w studiu, jeśli ktoś nas ogląda, coś specjalnego, kawę z żołędzi, i to wcale nie był żart.
2: Tak jest, to nie był żart, to padło podczas jednej rozmowy porannej w ogólnopolskim radio, gdzie pan redaktor zapytał mnie, czy powiedział, oznajmił, że kawa może wzrosnąć, cena kawy nawet o 300%. Powiedziałem, że mamy naszą dobrą kawę z żołędzi, polską, bo promuje produkt polski.
1: I to jeszcze Podlaską.
2: Wszędzie i Podlaską, tak. Miejscowość Koryciny Ziołowy, zakątek Dary Natury, miejsce, które mieszkańcy województwa podlaskiego znają, chętnie odwiedzają. I oczywiście to nie jest tak, że jakomukolwiek chciałbym zakazać czy obrzydzić kawę, ale pokazać, że są zamienniki. Nie wierzę, że ta kawa, ta cena wzrośnie tak szybko. Słyszymy, jak to od lat, ile to kakao ma kosztować, bo tam się kurczą uprawy kakaowca i w związku z tym miałoby być dużo droższe. Już słyszeliśmy od lat teraz z kawą. Czego to jest pokłosie? Tego, że żądamy, żeby produkty, które przyjeżdżają spoza Europy, z krajów Mercosur, spełniały wszystkie standardy i normy jakościowe, tak jak w Europie, a jednym z nich jest ograniczenie stosowania pestycydów i to oczywiście jedno z drugim ma dużo wspólnego, ale jak to będzie się kształtować, trudno powiedzieć. Póki co zachęcam wszystkich do spróbowania.
1: Kawa ekologiczna.
2: Tak jest, kawa z żołędzi, ale też kawa z cykorii, kawa z korzenia miszka lekarskiego, z ziaren konopi. No dużo jest tych zamienników, które są robione. Kawa, która nie posiada kofeiny, więc ci, którzy szukają wrażeń
1: alternatywy,
2: i siły, to pewnie nie zrezygnują z kawy, ale ci, którzy chociażby wypijając kilka filiżanek kawy, już kolejne można zastąpić naszą lokalną.
1: To ja tylko zapytam, czy producent tej kawy, żołędziówki, tak jest napisane, jest zadowolony ze wzrostu sprzedaży?
2: Myślę, że pan Mirosław i tak ma naprawdę duże możliwości sprzedaży, eksportu, ogromne zainteresowanie samym miejscem, a wysyła swoje produkty na cały świat i okazuje się, że kawa z żołędzi jest bardzo dobrze odbierana i kupowana chociażby w Korei czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam wszystkich, również wszystkich starostów, łącznie z panią starostą powiatu zambrowskiego.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Od dzisiaj można odbierać wejściówki. Już wkrótce wyremontowana zostanie droga w miejscowości Zalesie Wypychy w gminie Śniadowo. W Czyżewie odsłonięto tablicę upamiętniającą polskich i żydowskich mieszkańców gminy wywiezionych przez Niemców do obozów lub na roboty przymusowe. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem festiwal Iskra Nadziei będzie poświęcony 500-leciu Kościoła Katedralnego w Łomży. Chcemy wspólnie z mieszkańcami regionu województwa podlaskiego miasta Łomża świętować i dziękować Panu Bogu, ale też wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy piękny kościół katedralny, mamy tą świątynię. Do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei zaprosiliśmy znanego Kamila Bednarka.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które można odbierać od dzisiaj w siedzibie Radia Nadzieja.
2: Bezpłatne wejściówki dzięki naszym partnerom, sponsorom można będzie odebrać w parafiach diecezji łomżyńskiej, w parafiach łomżyńskich, zwłaszcza w parafii katedralnej, jak również każdego dnia od poniedziałku do piątku, od godziny 8:30 do 9:00 i od 15:30 do 16:00 przed budynkiem Radia Nadzieja. Zapraszamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z tej możliwości, żeby odebrać wejściówkę dla siebie czy też swoich bliskich i wspólnie razem z nami świętować Iskrę Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego.
1: Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19:00, wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: W listopadzie kierowcy będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi w miejscowości Zalesie Wypychy w gminie Śniadowo. Chodzi o odcinek o długości blisko 650 metrów. Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski mówi, że inwestycje drogowe są niezmiernie ważne z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.
4: Projektowano drogi o szerokości około 3,5 metra. Tej szerokości parametry z uwagi na charakter gminy rolniczy nie spełniają oczekiwań kierowców. Stąd też często już mocno zniszczone, bo upłynęło około 20-30 lat, są podziurawione, poniszczone krawędzie, a tym samym są one bardzo niebezpieczne. W ramach tych remontów te drogi zostaną poszerzone, wzmocnione, jak również uzyskają nową nawierzchnię, więc poprawimy bezpieczeństwo i komfort jazdy.
1: Koszt remontu to ponad 400 tysięcy złotych. Z odnowionej drogi kierowcy skorzystają 5 listopada.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Gmina Czyżew pamięta o tragicznym losie swoich mieszkańców. Wczoraj przy dworcu kolejowym odsłonięto tablicę upamiętniającą polskich i żydowskich mieszkańców gminy, wywiezionych przez Niemców do obozów lub na roboty przymusowe. Kilkanaście lat wcześniej w tym samym miejscu powstała tablica upamiętniająca mieszkańców wywiezionych przez Sowietów na Sybir. Teraz z inicjatywy mieszkańca gminy Romana Kaczyńskiego nadszedł czas na upamiętnienie czyżewskich ofiar drugiego z okupantów. Odczytano także ich nazwiska. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
5: Andrzejewski Antoni, miejsce urodzenia, zamieszkania, Kaczyń Stary. Antończuk Kazimierz, Czyżew Siedliska, a poznański Józef, Czyżew.
6: Franciszek Kuczewski, burmistrz Czyżewa. Spotykamy się, żeby uczcić pamięć osób, które zostały wywiezione w czasie II wojny z Czyżewa w kierunku zachodnim, tak to powiedzmy. W dniu pamięci ofiar totalitaryzmu, bo i hitlerowski nazizm, i komunizm sowiecki, to były totalitaryzmy. Ludność Czyżewa mocno ucierpiała.
7: Roman Kaczyński, pomysłodawca budowy pomnika. Pomysł powstał już wiele lat temu. Wiedzieliśmy, że jest dużo osób z terenu naszej gminy było wywożonych czy do obozów koncentracyjnych, czy do obozów zagłady, czy na roboty przymusowe.
8: Nazywam się Jarosław Kaczyński, jestem wnukiem Piotra Kaczyńskiego wywiezionego na roboty na Prusy Wschodnie. Jestem bardzo wzruszony, ale bardzo się cieszę, że ta pamięć osób

0: pozostała wśród nas i jest przekazywana młodszym pokoleniom.
1: Michał Gąsowski, wicewojewoda podlaski.
2: Wszelkie formy nienawiści prowadzą do tragedii, a tutaj te tragedie szczególnie dotykały te miejscowości, które miały przystanki kolejowe, takie jak Czyżew. Stąd wyjeżdżali ci ludzie do miejsca kaźni. Musimy o tym pamiętać.
3: Zdjęcia z momentu odsłonięcia tablicy będą na naszym portalu radionadzieja.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: 16 stopni na termometrach w regionie teraz i teraz zachmurzenie umiarkowane, ale w drugiej części dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. 18 stopni to będzie temperatura maksymalna w nocy. 8 stopni, jutro zachmurzenie umiarkowane i do 21 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
4: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
6: Po reklamie.

0: Tornistry pełne uśmiechów już po raz 18. Celem akcji organizowanej przez Caritas Polska jest zapewnienie najmłodszym równych szans w dostępie do edukacji. Pomoc trafia do uczniów z najuboższych rodzin, a dzięki wsparciu dzieci mogą z radością wracać do szkoły bez porównywania się do zamożniejszych kolegów, tłumaczy ksiądz Damian Drabikowski.
1: A co się najbardziej liczy u dzieci, jak nie uśmiech? I to jest najpiękniejsze. Jak dziecko dostaje nowy, fajny plecak, może nie jest najdroższy i nie jest z najnowszej kolekcji, ale jest fajnym plecakiem. Do tego jest wypełniony po brzegi wyprawką i uśmiech dziecka. To jest najcenniejsze i najpiękniejsze, co możemy dać dziecku.
0: A zawartość tornistra jest dostosowana do wieku ucznia. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek 24 sierpnia, już 12 minut po 10.

0: druga połowa sierpnia to jest szczyt jesiennej migracji ptaków. Gatunki, które w Polsce gniazdują, wyruszają w podróż na południe. Odleciała większość jeżyków, ptaki trzcinowisk. Kończą się też sejmiki bocianów, jak mówi ornitolog Marcin Sowa. Ptaki odlatują, bo niebawem nie miałyby tu co jeść.
1: Ponieważ większość naszych gatunków to są ptaki owadożerne. Tych owadów zimą u nas nie ma. Pożywienie to jest pierwszy powód. Drugi powód to zimą u nas jest krótszy dzień, czyli ptaki mają mniej czasu, żeby to pożywienie zdobywać. A na południu te warunki są bardziej sprzyjające. Dzień jest dłuższy, jest oczywiście cieplej, jest dostępność owadów szarańczowatych na przykład. I ptaki mają i pożywienie i mogą żerować też.
0: Nie wszystkie gatunki decydują się na dalekie wędrówki. Zwyczaje migracyjne zmieniają się z powodu ocieplania się klimatu, mówi ornitolog Marcin Sowa.
1: Takim dobrym przykładem jest na przykład żuraw. W zachodniopomorskim są takie stanowiska, że generalnie te ptaki w ogóle nie opuszczają swoich rewirów lęgowych, tylko próbują przezimować.
2: Gołębie grzywacze, które kiedyś też całkiem odlatywały, tutaj w Szczecinie i w okolicach mamy cały rok.
1: Jeśli pojawi się pokrywa śnieżna, to one lecą na zachód, natomiast to nie są jakieś duże dystanse. Jeśli ta pokrywa nie utrzymuje się, to można powiedzieć, że praktycznie są tutaj w Szczecinie cały rok.
0: Jesienna migracja zajmuje ptakom więcej czasu niż przylot do Polski. Wiele gatunków w dzień żeruje, aby nabrać sił, a leci dopiero w nocy. Już 20 minut po 10:00.

0: A na Jasnej Górze kolejny sierpniowy szczyt pielgrzymkami, na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej docierają wciąż nowe grupy pątników. W odróżnieniu od tych z pierwszej połowy sierpnia to już są mniejsze pielgrzymki. Nie brakuje także grup rowerowych.
1: Ura! Ura! Ura! Radość przede wszystkim z tego, że mieliśmy wszystkie możliwe warunki pogodowe. Od silnego wiatru, burze, deszcz, słońce, ale wszędzie w tym wielkie zaufanie i cel, który nam przyświecał, żeby tu być.
2: Tutaj są naprawdę bardzo dobrzy i serdeczni ludzie. Jedni drugim sobie nawzajem pomagamy, wspieramy się i to jest najważniejsze.
3: Zmęczenie. I radość.
4: Szczęście.
5: Może troszkę łatwiej, szybciej, ale bardzo cudownie. Podziękowanie za to, że jesteśmy zdrowi. Szczęśliwi i oby Maryja nam dalej błogosławiła.
6: Całkiem inna forma, która dla wielu ludzi jest taką formą też oderwania się od rzeczywistości, by odetchnąć troszkę, odpocząć od tej codzienności. Niektórzy mówią, że po prostu wtedy sobie wietrzą głowę. To, co widzimy, lasy, czasem gdzieś tam jakieś zwierzęta, zboże. To wszystko też sprzyja temu, żeby pomyśleć właśnie o tym, co nas otacza i od kogo to pochodzi.
0: A w sumie na środowy odpust Matki Bożej Częstochowskiej wejdzie około 80 pielgrzymek. Jutro przyjdzie należąca do największych w kraju piesza pielgrzymka tarnowska. Także jutro przyjedzie grupa na rolkach.

0: Studenci, drodzy Państwo, ruszyli na poszukiwanie mieszkań na nowy rok akademicki. Kto nie dostał akademika albo nie chce w nim mieszkać, przegląda ogłoszenia i oferty biur nieruchomości. A to szczyt sezonu, mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.
1: Studenci w tym roku bardzo często pytają o kawalerki i to jest jakby taki produkt, który często przed sezonem jest poszukiwany. Potem są dwupokojowe mieszkania, które często są współdzielone. Kolejnym produktem to są mieszkania, które są przerabiane na pokoje i każdy pokój jest niezależny, natomiast wspólna jest kuchnia i łazienka. Te pokoje to jest koszt około 900 zł do 1400.
0: Najciekawsze oferty w większości już zniknęły z rynku. Jak dodaje Mirosław Król, sierpień to już ostatni moment, aby znaleźć mieszkanie w dobrym standardzie i w atrakcyjnej cenie, bo potem będzie już tylko drożej.
1: Pamiętajmy, że we wrześniu, kiedy większość rusza po wakacjach na poszukiwania, zaczynają nam oferty uciekać i coraz bardziej jesteśmy skłonni na branie tego, co jest w niższym standardzie, w wyższej cenie, co się po prostu nie opłaca. Dlatego jeżeli ktoś planuje wynająć mieszkanie, to najlepiej do tego strategicznie się przygotować, ponieważ robimy sobie lokum na cały rok.
0: A ceny najmu w ciągu roku niemal nie wzrosły. Więcej jest natomiast osób szukających zakwaterowania na nadchodzący rok akademicki. W październiku bowiem studia rozpocznie rekordowo liczny rocznik powiększony o tych, którzy kilkanaście lat temu poszli do szkoły jako sześciolatki.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

przyłomżyńskim szpitalu planowana jest budowa podziemnego parkingu podwójnego przeznaczenia. Więcej o tym powiem w wiadomościach o 11 za 5,5 minuty.

0: z elementów wzmacniania bezpieczeństwa mieszkańców, mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Dariusz Domasiewicz.
1: Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. Też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Myślę, że te poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu, na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. Ochrona ludności to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś atakiem, ale przede wszystkim też to, co my tutaj świadczymy na co dzień, a więc ochrona zdrowia. Tak? Wiemy, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach ludzie nie przestają chorować.
0: W sytuacji zagrożenia podziemna część obiektu mogłaby zapewnić schronienie dla około 4000 osób, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
2: Tworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo, w momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne. W sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób.
0: Umowa dotycząca tego projektu realizowana jest w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Najnowsze informacje z regionu.
0: Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Dyrektor Radio Nadzieja ksiądz Mariusz Schulz przyznaje, że ten artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu.
4: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radio Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7-9, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
0: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które można odbierać od dzisiaj w siedzibie Radia Nadzieja między godziną 8.30 a 9.00 oraz między 15.30 a 16.00. Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, donosi Onet. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2,5 miliarda złotych. Wcześniej Przemysław Kral zeznawał w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego, ustaliło TVP Info.
5: Śledczy mają wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń i organizacji politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstwa. Jeśli tak było, prokuratura może wystąpić o ich zwrot, nawet gdy określone sumy zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie. Kancelaria Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Ponadto Wirtualna Polska ujawniła, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Prokuratura chce również ustalić, czy politycy mogli prowadzić proceder prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą giełdy kryptowalut.
0: Status małego świadka koronnego oznacza nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za zeznania i współpracę z organami ścigania. Jednak o ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala zdecyduje sąd. Modernizacja i remonty dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej czy rozwój edukacji, sportu i kultury. Między innymi na takie inwestycje podlaskie samorządy otrzymały dofinansowanie z tegorocznej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. O szczegółach programu mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
6: Ponad 13 milionów złotych jest to jeden z elementów współpracy województwa z samorządami. Ponad 100 gmin, to pokazuje, że te środki są rozdysponowane po całym województwie w sposób, który pozwala rozwijać się wszystkim w sposób prawidłowy i szybki. Gratuluję złożonych wniosków, tutaj tych również pomysłów. Chciałem też Państwa zachęcić, abyśmy skorzystali z możliwości, jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa, abyście Wy jako gminy, jako powiaty zgłaszali swoje pomysły, problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
0: Wśród beneficjentów znalazło się m.in. miasto Łomża, które otrzymało 400 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Pułkowej w Łomży wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: 17 stopni na termometrze.

0: W momentach teraz, a 19 to prognozowana temperatura maksymalna, zachmurzenie umiarkowane, ale na drugą część dnia prognozowane są przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, jutro maksymalnie do 21, będzie więcej słońca i do końca tygodnia tego pracującego, bo w sobotę już znów może padać, ale wtorek, środa, czwartek i piątek mają być z przewagą słońca.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
2: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie. Feels like yesterday.

0: Na początek skorzysta z tego 18 szkół z całej Polski. Trwają przygotowania do pilotażu e-dziennika. Elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że pilotaż ma się rozpocząć od 22 września, o ile prezydent podpisze ustawę.
1: Te pierwsze wersje pilotażowe e-dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach i będziemy testować te rozwiązania, natomiast zależy nam na spójnym i bezpiecznym rozwiązaniu, ponieważ dzisiaj te dane, które krążą ponownie, są pomiędzy prywatnymi firmami, a wymagają poziomu zabezpieczeń charakterystycznego dla podmiotów publicznych.
0: Prezydent Karol Nawrocki ma czas do 31 sierpnia, aby podpisać tę ustawę. Ministerstwo wyliczyło, że stworzenie, a potem funkcjonowanie dziennika elektronicznego będzie kosztowało państwo w ciągu 10 lat ponad 215 milionów złotych.

0: przełom sierpnia i września to tradycyjnie w naszym kraju czas dożynek i takie dożynki odbywały się w weekend. Także w regionie nie zabrakło muzycznej zabawy, strefy zabaw dla najmłodszych, pysznego jedzenia od kół gospodyń wiejskich, czy też zatańczenia poloneza podczas dożynek gminy Śniadowo, które tym razem odbyły się w Szczepankowie. Na uczestników czekały też niespodzianki. Każdy, kto wybrał się w niedzielę na dożynki, mógł przenieść się w czasie o kilkadziesiąt lat. To wszystko dzięki mieszkańcom i strażakom ze Szczepankowa, którzy zaprezentowali pokazy młócenia zboża za pomocą dawnych maszyn.
1: Tradycja sięga 2014 roku, kiedy byliśmy gospodarzem dożynek diecezjalnych i naprzemiennie w naszych parafiach w Śniadowie i Szczepankowie organizujemy to szczególne dla nas jako mieszkańców gminy wiejskiej święto.
2: Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski.
1: Dziękujemy za otrzymane plony. Połączyliśmy to z takim festynem gminnym. Podczas dzisiejszych dożynek czeka nas bardzo wiele atrakcji. Został zaprezentowany pokaz młócenia tradycyjnego. Mamy pokaz starego sprzętu rolniczego.
3: Jacek Zaworszczyk, prezes lokalnej OSP.
4: Skąd pomysł? No raz, że udało nam się takie sprzęty zorganizować. Nie jest już łatwo w tej chwili znaleźć sprawną maszynę szerokomłotną, a tym bardziej sprawny silnik typu S60, bo tamten egzemplarz, który widzimy, to jest z roku 1953.
2: Jak się podoba traktor?
5: No fajny, mamy też 28.
2: A umiecie już jeździć traktorem, czy jeszcze nie?
6: Umiemy.
5: Ja już po podwórku jeżdżę.
2: Co wam się jeszcze dzisiaj podoba na dożynkach, poza traktorami?
5: Steno! To, że można się z kolegami spotkać.
7: Frankowski Adam, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dożynki są czasem świętowania, podziękowania Panu Bogu za plony, a także rolnikom za ich ciężką pracę.
2: Co panie przygotowały dzisiaj?
8: Pączki, ciasto, pierożki, chlebek ze smalcem, chlebek z pasztetem, szynko, pampuchy, pieczone na bieżąco.
9: W tej chwili idą koleżanki gotować kartacze na bieżąco. Pięknie, wspaniale. Dziękujemy wszystkim, którzy nas tu odwiedzili, skosztowali.
10: Bardzo się podoba. Impreza się rozkręca z każdego roku.
2: Z roku na rok lepiej?
10: Tak, bardzo lepiej. Mówię, więcej kół powstało w międzyczasie gospodyń wiejskich.
2: Panią też się podoba?
11: Tak, bardzo. A młócka była dobra. Podobała się.
10: Największa atrakcja, mówię, chyba ta młócka. Ta praca jest mi znana, ale z przyjemnością poszłam i popatrzyłam. Mówię, to są wspomnienia. To super pomyślane.
0: Podczas uroczystości zaprezentowano też dwa wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa Szabły Młode, a także Mikołajki. Relacje przygotował nasz reporter Paweł Majewski.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Gmina Czyżew pamięta o tragicznym losie swoich mieszkańców. Wczoraj w Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu przy dworcu kolejowym odsłonięto tablicę upamiętniającą polskich i żydowskich mieszkańców gminy wywiezionych przez Niemców do obozów lub na roboty przymusowe. Kilkanaście lat wcześniej w tym samym miejscu powstała tablica upamiętniająca mieszkańców wywiezionych przez Sowietów na Sybir. Teraz z inicjatywy mieszkańca gminy Romana Kaczyńskiego nadszedł czas na upamiętnienie czyżewskich ofiar drugiego z okupantów. Odczytano także ich nazwiska.
1: Andrzejewski Antoni, miejsce urodzenia, zamieszkania, Kaczyń Stary. Antończuk Kazimierz, Czyżew Siedliska, a poznański Józef, Czyżew.
2: Franciszek Kuczewski, burmistrz Czyżewa. Spotykamy się, żeby uczcić pamięć osób, które zostały wywiezione w czasie II wojny z Czyżewa w kierunku zachodnim, tak to powiedzmy. W Dniu Pamięci Ofiar Totalitaryzmu, bo i hitlerowski nazizm, i komunizm sowiecki, to były totalitaryzmy. Ludność Czyżewa mocno ucierpiała.
3: Roman Kaczyński, pomysłodawca budowy pomnika. Pomysł powstał już wiele lat temu. Wiedzieliśmy, że jest dużo osób z terenu naszej gminy było wywożonych czy do obozów koncentracyjnych, czy do obozów zagłady, czy na roboty przymusowe.
4: Nazywam się Jarosław Kaczyński, jestem wnukiem Piotra Kaczyńskiego wywiezionego na roboty na Prusy Wschodnie. Jestem bardzo wzruszony, ale bardzo się cieszę, że ta pamięć osób pozostała wśród nas i jest przekazywana młodszym pokoleniom.
5: Anna Bogucka, senator. Każda troska o przechowanie pamięci o losach naszych mieszkańców, naszej ziemi jest bardzo ważna.
6: Michał Gąsowski, wicewojewoda podlaski.
7: Wszelkie formy nienawiści prowadzą do tragedii, a tutaj ta tragedia szczególnie dotykały te miejscowości, które miały przystanki kolejowe, takie jak Czyżew. Stąd wyjeżdżali ci ludzie do miejsca kaźni. Musimy o tym pamiętać.
0: A dokładny napis na tej tablicy brzmi: pamięci Polaków wywiezionych z ziemi czyżewskiej na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej oraz Polaków i Żydów wywiezionych do niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w latach 1939-1944. Fotorelacja z tego wydarzenia jest dostępna na naszej stronie radionadzieja.pl.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Dariusz daje mi bardzo ciekawe pytanie, jak mówić zioło czy ziele? Otóż obie te formy są poprawne. Obie te formy odnoszą się do czegoś podobnego w sumie, co czasem skłonni jesteśmy nazwać rośliną, czasem zielskiem i tak dalej, i tak dalej. Oba słowa wzięły się od koloru zielonego. To ziele kiedyś było tak zwanym rzeczownikiem zbiorowym, czyli kolektywum. Mówiło się to ziele tam rośnie i to znaczyło tak, jak na przykład byśmy powiedzieli, no nie wiem, ta trzoda, czy ta młodzież i tak dalej, i tak dalej. To są tak zwane to listowie. O, listowie byłoby dobrym przykładem, tym bardziej, że i liście kiedyś było takim rzeczownikiem zbiorowym. Mówiło się liście drzewa, nie o poszczególnych liściach w liczbie mnogiej, ale no, był taki wiersz: leci liście z drzewa, które było wolne, o ile się dobrze przypominam, więc to liście. I tak było to ziele, to był zbiór ziół. No dzisiaj raczej mówimy to ziele, owszem, dalej, ale na poszczególny egzemplarz, na ziele, czy też inaczej zioło. Ziele to może być jedna roślina i tak najczęściej to rozumiemy. Ziele ma, zresztą zioło też, takie odniesienia trochę magiczne. Kuma Stara umie wiele, zna kwiat, paproć i car ziele, pisze Mickiewicz w Ucieczce. I to ziele jest jakimś szczególnym rodzajem rośliny. Dzisiaj słowniki podają, w każdym razie wiele słowników podaje, że zioła to jest liczba mnoga od ziele. To ziele jedno, a w liczbie mnogiej zioła. Ale podaje również w liczbie pojedynczej zioło. I to zioło, rzadko wprawdzie używane, to słowniki zaznaczają, oznacza także pojedynczą roślinę. To jest to zioło. A więc mamy to ziele pojedyncze i to zioło pojedyncze. A w liczbie mnogiej byłyby te zioła. Ale prawdę powiedziawszy, te ziela też dzisiaj mówimy i nie sądzę, żeby to trzeba było uznawać za niepoprawne. I od ziela, i od zioła mamy też ziółko. Ziółko, czyli ktoś, kto taki, no powiedzmy, niespecjalnie prowadzący się moralnie. Czy to zioło ma się nam kojarzyć dzisiaj głównie ze środkiem odurzającym, o co pan w dalszym ciągu pytania pyta? No więc owszem, często tak, że ktoś palił zioło, ale ja słyszałem, że i ziele się paliło od czasu do czasu. Wielość znaczeń, no to kwestia czasu, przybywają różne znaczenia, ale i ziele, i zioło to są słowa w polszczyźnie używane.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Przemierzając ulicę tak drogiej sercu każdego Polaka Warszawy, nie mogłem oprzeć się wzruszeniu na myśl o wielkim, ale i bolesnym historycznym szlaku, jaki miasto to przebyło w służbie i razem z dziejami naszego narodu. Szczególne ogniwa tego szlaku stanowią Pałac Belwederski, ale przede wszystkim odbudowujący się Zamek Królewski. Posiada on wyjątkową, zaiste wymowę. Przemawiają przezeń stulecia dziejów ojczyzny, odkąd stolica państwa przeniesiona została z Krakowa do Warszawy. Stulecia szczególnie trudne i szczególnie odpowiedzialne. To, że racją bytu państwa jest suwerenność społeczeństwa, narodu, ojczyzny, to my, Polacy, szczególnie głęboko odczuwamy. Tego nauczyliśmy się poprzez całe nasze dzieje, a w szczególności poprzez ciężkie doświadczenia ostatnich stuleci.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro maksymalnie 6 zł 57 groszy, za benzynę 98 7 zł i 40 groszy. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł 61 groszy za litr. Te stawki zostały ogłoszone przez ministra energii Miłosza Motykę w Monitorze Polskim. Ustalane codziennie ceny maksymalne paliw na stacjach to element nowej odsłony rządowego programu ceny paliw niżej, który będzie obowiązywał do końca sierpnia. Już 22 minuty po godzinie 12 słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek 24 sierpnia. Dziś imieniny obchodzą Jerzy, Joanna i Patrycja. Słońce wstało o 5:28, a zajdzie o godzinie 19:40. Cały czas trwa lato, do końca lata jeszcze 29 dni.

0: Nie tylko miejsca dla samochodów, ale też przestrzeń, która w razie zagrożenia będzie mogła służyć ochronie ludności. Przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży planowana jest budowa podziemnego parkingu podwójnego przeznaczenia. O inwestycji mówiono podczas dzisiejszego briefingu prasowego dotyczącego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Parking podwójnego przeznaczenia to jeden z elementów wzmacniania bezpieczeństwa mieszkańców, podkreśla dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Dariusz Domasiewicz.
1: Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. Też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu, na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. Ochrona ludności to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś atakiem, ale przede wszystkim też to, co my tutaj świadczymy na co dzień, a więc ochrona zdrowia. Tak? Wiemy, że w trudnych, kryzysowych sytuacjach ludzie nie przestają chorować.
0: W sytuacji zagrożenia podziemna część obiektu mogłaby zapewnić schronienie dla około 4000 osób, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
2: Tworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo, w momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne. W sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób.
0: Środki przeznaczone z programu ochrony ludności i obrony cywilnej to ponad 2 miliony złotych, które zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej, w tym projektów architektonicznych i pozwoleń na budowę obiektów ochronnych.

miłe. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Kupujemy więcej, drodzy Państwo. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o prawie 4% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie. Eksperci zwracają uwagę, że lipiec przyniósł spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, licząc rok do roku. Ekonomista Michał Reczek zwraca uwagę, że zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki.
1: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
0: W lipcu spadła sprzedaż kilku grup towarów, na przykład odzieży i butów. Od stycznia do lipca sprzedaż wzrosła o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię je Katarzyna Polewko.
1: Wiara i tradycja, za nami dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbyły się w powiecie siemiatyckim. Zaproponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zaszkodzić polskim firmom. Ruszyły zgłoszenia do konkursu Łomżenianka Roku. Wiara, tradycja i wdzięczność za plony, za nami dożynki województwa podlaskiego. Mimo wietrznej pogody w Dołubowie w powiecie siemiatyckim świętowały tłumy. Nie zabrakło nabożeństw, korowodu dożynkowego, a także odznaczeń dla najbardziej zasłużonych w rolnictwie. To ogromne docenienie roli podlaskiej wsi, mówił marszałek Łukasz Prokorem.
2: Dziękujemy za ich ciężką pracę przez cały rok, za to, że mamy dzięki nim chleb na naszych, stołach i że możemy czuć się bezpiecznie pod względem żywności, która jest nam niezbędna. Ja

0: Tą pierwszą nagrodę zdobyło koło gospodyń wiejskich w Żelechach. Ziemia łomżyńska, góro, bez względu na to, czy jesteśmy na ziemi łomżyńskiej, czy poza nią. Z ogromną atencją, można powiedzieć, i radością przeznaczałem dla nich nagrodę. 3000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ale to koło gospodyń wiejskich, można powiedzieć o nim więcej, bo na wszelkiego rodzaju konkursach, które organizujemy, oni zawsze są w czołówce, jak nie wygrywają. Także warto zwrócić na nich uwagę.
1: Dożynkom towarzyszyły Nadburzański Festiwal Smaków, drugi przegląd kół gospodyń wiejskich powiatu siemiatyckiego, a także Dzień Gminy Dziadkowice.
2: Możemy odczuć ducha święta właśnie rolnictwa, święta plonów. Uczestniczymy w konkursie Polska Smakuje, więc też promujemy polskie, lokalne produkty.
3: No, jesteśmy z gminy Drohiczyn, reprezentujemy wieś Sęczniki. Przywiozłyśmy wieniec na dożynki do Dołubowa. Nasza wieś Sęczniki bierze udział co roku w dożynkach naszych gminnych.
4: Mamy ciasta różne rodzaje, drożdżowe, kruche, pierogi mięsne z kapustą, fit, gdyby ktoś chciał, z kaszą gryczaną. Dożynki bez koła gospodyń wiejskich nie miałyby uroku.
5: Jesteśmy z Turny Dużej, powiat Siemiatycze i gmina Siemiatycze. Szmalczyk, ogórki małosolne, jagodzianeczki w lesie zbierane są, jagody, także wszystko naturalne, wszystko jest nasze. Z naszej ręki wychodzi.
6: To są zazwyczaj gospodynie zaradne, mają swoje ogródki i wtedy jest taka duża satysfakcja, że możemy się poczęstować, ugościć się jak w rodzinie.
2: Myślę, że w tych czasach kobiety są na tyle gospodarne i na tyle zaradne, że bez problemu łączą zarówno pracę w gospodarstwach domowych i przydomowych, jak również z pracą zawodową.
1: Pełna relacja z sobotnich dożynek jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
7: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Przedsiębiorcy i część eksporterów ostrzegają, że zaproponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zaszkodzić polskim firmom. Jednym ze źródeł finansowania korzystnych dla klasy średniej zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Prezes firmy BEFTG Adam Ruciński ostrzega, że podwyższenie podatku CIT z 19 do 22% będzie niekorzystne dla polskich firm, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
8: Ciężar tych kosztów poniosłyby polskie przedsiębiorstwa, ponieważ są w zasięgu ręki polskiego fiskusa. Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego. Nawet możemy mówić o przedsiębiorstwach, które mają przychody rzędu kilkuset lub nawet miliarda złotych, a płacą podatku CIT kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, więc jest to podatek wręcz symboliczny.
1: Adam Ruciński dodaje, że wyższy podatek utrudni polskim firmom rywalizację z zagranicznymi konkurentami.
8: Z jednej strony może są duże, 200 czy 300, 400 milionów, jeśli mają przychodu, czy może nawet miliard, ale podkreślam, z punktu widzenia wszystkich spółek amerykańskich, europejskich, czy jakichkolwiek z innego świata, my jesteśmy nadal mali. Musimy walczyć o to, żeby te polskie firmy były większe, więc pozbawiając ich środków, no, powodujemy, że te firmy tracą konkurencyjność.
1: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych.
7: Najnowsze informacje z regionu.
1: Mieszkańcy Łomży po raz kolejny wybiorą Łomżyniankę Roku. Konkurs ogłosił prezydent miasta przy udziale Łomżyńskiej Rady Kobiet. Kandydatki do tytułu można zgłaszać w kilku kategoriach, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
9: Kandydatów do tytułów można zgłaszać w kategoriach biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, naukowo-badawcza, społeczno-obywatelska, a także sport, zdrowie lub w kategorii wyróżnienie specjalne, działania na rzecz kobiet. Tutaj jest możliwość zgłoszenia również instytucji lub mężczyzn za działania właśnie wspierające kobiety. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września i mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, prawne, jak też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
1: Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby urzędu lub drogą elektroniczną. Wręczenie nagród odbędzie się jesienią podczas Forum Kobiet.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: W drugiej części dnia spodziewane są przelotne opady deszczu. Obowiązuje także ostrzeżenie przed umiarkowaną mgłą, które może występować wieczorem.

0: I nocą w naszym regionie 17 do 18 stopni na termometrach, w nocy 9 stopni, jutro zachmurzenie umiarkowane i maksymalnie 21 stopni.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
2: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Geniusz malarza Andrea Mantegni w Mantui. Docieram do Mantui, miasta znajdującego się od 2008 roku na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Położone jest ono malowniczo w zielonej dolinie Padu, okolone jeziorami, prezentując się niezwykle okazale. Już od VI wieku przed Chrystusem istniała tu osada etruska, potem Civitas Romana. Po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego miasto znajdowało się kolejno pod panowaniem Bizancjum, Longobardów i Franków, a w XI wieku księstwa Toskanii z Matyldą Toskańską, zwaną Matyldą Scanossy, na czele. Była ona kobietą piękną i nowoczesną, władczynią, filantropką, poliglotką oraz twórczynią szkoły prawniczej w Bolonii, z której wyrósł późniejszy słynny uniwersytet. Prowadziła politykę propapieską, za co została wraz z matką Beatrycze uwięziona. W burzliwej historii Europy odegrała kluczową rolę jako pośredniczka w sporze o prymat władzy między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem niemieckim Ottonem I. Przyjęła w swoim domu porwanego, a następnie zbiegłego z Niemiec papieża, do którego cesarz obłożony klątwą musiał przybyć pieszo, prosząc go o wybaczenie. Stąd pochodzi słynne powiedzenie pójść do Canossy, oznaczające upokorzenie i akt skruchy. Matylda została pochowana jako pierwsza kobieta w bazylice świętego Piotra, a jej grobowiec wykonał sam Lorenzo Bernini. Od XIV wieku Mantuą rządziła rodzina Gonzagów. Byli oni władcami humanistami, dlatego miasto stało się jednym z najważniejszych centrów kultury i nauki w Europie. Powstawały tu pałace, biblioteki, teatry i szkoły. Na dworze działali naukowcy, filozofowie i artyści. Szczególne miejsce w historii miasta zajmuje barokowy kompozytor Claudio Monteverdi, który właśnie tutaj skomponował swoją słynną operę Orfeusz. Działał tu renesansowy architekt Leon Battista Alberti. Tworzyli wybitni malarze Andrea Mantegna, Pisanello, Rafael, Rubens i Antony Weidijk, a także Giulio Romano, główny architekt miasta. Zaprojektował on m.in. Targ Rybny, letnią rezydencję Gonzagów, Palazzo del Te i rozpoczął przebudowę katedry. Wczesnym rankiem udałem się do kościoła Rotonda di San Lorenzo. Jest to najstarszy kościół w mieście, zbudowany w XI wieku za czasów rządów rodziny Canossa. Czuje się tu nastrój średniowiecza. Prostota połączona z pięknem architektonicznym i surowością formy. Okrągły plan budowli opiera się na 10 kolumnach. Zachowały się także 12-wieczne freski ze szkoły lombardzkiej. Następnie zmierzam do Teatro Bibbiena, który robi na mnie niezwykłe wrażenie. To jeden z najpiękniejszych teatrów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Gdy Mantua przeszła pod panowanie Austriaków, Maria Teresa ufundowała ten teatr wraz z biblioteką publiczną. W sali teatru w 1770 roku, zaledwie kilka tygodni po otwarciu, koncertował wraz ze swoim ojcem 14-letni wówczas Wolfgang Amadeusz Mozart podczas swojego pierwszego tournée po Włoszech. Największą atrakcją miasta jest jednak Palazzo Ducale, średniowieczny i renesansowy ośrodek życia społecznego i politycznego, pałac rodziny Gonzagów. Zdumiewa rozmachem, bogactwem i przepychem, podziwem dla sztuki antycznej. Znajduje tu przepiękne ogrody i sale, w których można kontemplować dzieła sztuki. Największe wrażenie robi na mnie oczywiście Camera degli Sposi z freskami Andrei Mantegni. Mantua w renesansie była miejscem, do którego przybywała cała arystokracja europejska. William Shakespeare wybrał ją jako drugoplanowe miejsce akcji Romea i Julii, wysyłając tu na zesłanie jednego z bohaterów. Miasto jest także scenerią akcji opery Rigoletto Giuseppe Verdiego. A teraz kilka słów na temat genialnego artysty Andrea Mantegna, który był związany z tym miastem. Przyszedł na świat w ubogiej rodzinie. Jego ojciec był stolarzem, matka gospodynią domową, a on sam jeszcze jako chłopiec pasł bydło u jakiegoś gospodarza. Od czasu do czasu zaglądał do pobliskiej Wiczęcy i Padwy, by zobaczyć nieco inny świat. A ponieważ od dzieciństwa miał talent do malowania, wysłano go do pracowni w Padwie. Miał wtedy 11 lat. Poznał tam promieniujący już humanizm oraz obecnych w mieście słynnych malarzy Donatella, Filippo Lippiego i Paolo Uccella. Jako 18-letni artysta malował w Padwie, Weronie, Wenecji, Ferrarze. Otrzymuje przydomek rzeźbiącego w malarstwie, gdyż nadawał swoim postaciom niemal posągowe kształty. W 1453 roku poślubił piękną kobietę z artystycznej rodziny Bellinich. Mantegna nie miał osobowości przesadnie emocjonalnej. Był raczej ponury, posępny, sztywny, nieufny i nieprzejednany, zawsze gotowy do konfrontacji. Ale miał za to w sobie iskrę boskiego geniuszu. Po przyjeździe do Mantui prawie od razu uhonorowano go tytułem kawalera, z którym wiązało się nadanie własności ziemskiej. Artysta otrzymał parcelę z ogrodem, na której mógł zbudować dom oraz dobrą pensję. Był już wtedy uznanym artystą, cenionym zarówno we Włoszech, jak i poza granicami. Został nadwornym malarzem Gonzagów. W 1465 roku Andrea rozpoczął pracę nad swoim arcydziełem, czyli freskami, tak zwanej Izbie Nowożeńców w Pałacu Gonzagów, jednym z najcenniejszych malowideł włoskiego renesansu. Był to malowany pokój pełniący funkcję sali audiencyjnej, a zarazem miejsca służące za salę audiencyjną, ale i pokój spotkań z rodziną. Bohaterami przedstawień na ścianach i suficie jest rodzina książęca. Nazwa Sala Nowożeńców, Camera degli Sposi, wzięła się od jednego z fresków, na którym Ludovico Gonzaga przedstawiony jest wraz z małżonką Barbarą Brandenburską i ze swoimi dziećmi. Nie brakuje nawet ulubionego psa Rubino, siedzącego pod tronem księcia. Wkoło widać toczące się życie. Najbardziej oryginalnym fragmentem fresków jest okrągłe okno w suficie, które otwiera się pośrodku stropu. Jest to iluzjonistyczny projekt opracowany przez Mantegnę. Malarz tworzy w nim dekoracje z aniołków, putto, zwierząt, kwiatów, owoców i wstążek zbiegających się ku centralnemu otworowi. W głębi rozciąga się kobaltowe niebo poprzecinane szczępami chmur. Rewelacyjnym dziełem z tego okresu twórczości Mantegni jest Madonna ze śpiącym dzieciątkiem. Obraz pełen prostoty, naturalności, intymności i humanizmu. Ukazuje związek matki z dzieckiem. Tak naprawdę Mantegna namalował własną żonę ze swoim synem. Siadywała ona naprzeciw okna, za którym słońce już się chowało, a jej nieobecne spojrzenie było zatopione w myślach niedostępnych dla mnie, pisał Mantegna. Dziecko spało spokojnie w jej ramionach. Pewnego dnia ten widok przemieniłem w obraz dziewicy czuwającej nad snem dziecka. Dwie postaci wyłaniają się z czarnego tła przy szeroko otwartym nocą oknie. Jakże piękna jest słodycz uczucia w sposobie, w jaki policzek matki opiera się o główkę dziecka i w dłoniach, które ją podtrzymują. Oto wielka miłość matki, przepięknie wyrażona pędzlem. Tak potrafią malować tylko najwięksi. Wszyscy znają dzieło Mantegni Umarły Chrystus. Nikt wcześniej nie przedstawił śmierci Chrystusa w sposób tak surowy i prawdziwy. Nowatorstwo obrazu polega na zdumiewającej perspektywie. W obrazie przekroczona została granica intymności w oglądzie i to w sposób dramatyczny. Nie ma żadnego oszczędzania. Ciało Jezusa leży na kamiennym łóżku, a w powietrzu unosi się poetyckie poczucie cierpienia i chrześcijańskiej rezygnacji. Poza pewnym chłodem i wystudiowanym dystansem, Mantegna jest tu pełen człowieczeństwa. Andrea Mantegna został pochowany w Mantui jako artysta, który przeszedł długą drogę od biedy poprzez sławę, aż po zapomnienie pod koniec życia. Jego sztuka surowa, lecz pełna ekspresji, uznawana była kiedyś za ciężką, prostacką i niezdolną wyrazić poruszenie duszy. Przez całe życie był związany z Padwą i właśnie z Mantuą. Zajmował się dyplomacją, projektowaniem arrasów, archeologią, matematyką, no i malarstwem. Był również prekursorem rytownictwa. Jego grób znajduje się w jednej z kaplic Bazyliki Świętego Andrzeja w Mantui, nawiedzanej przez rzesze pielgrzymów. W tej samej kaplicy jest jego obraz Rodzina Jezusa i Rodzina Jana Chrzciciela, dzieło z całą pewnością wyjątkowe w skali historii sztuki. Na trasach naszych wakacyjnych wędrówek powinna pojawić się zatem Mantua, a może stojąc nad grobem Manteni z chwilą zadumy pomyślimy nad geniuszem tego artysty.
0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: przed nami kolejna edycja Festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało charakter jubileuszowy, bo 4 września w Łomży będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, dyrektor naszego radia, ksiądz Mariusz Szulc. Przyznaje, że artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu.
1: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7-9. Było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
0: Ksiądz Mariusz Szulc podkreśla, że taki jest też cel festiwalu, aby łączył on pokolenia.
1: Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia. Choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, mazowieckiego, Polski.
0: Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Można je odbierać w siedzibie Radia Nadzieja. Co ważne, od godziny 15.30 do 16.00 w tych godzinach Państwa zapraszamy. Także jutro między 8.30 a 9.00 początek koncertu Kamila Bednarka o 19.00, a wejście na plac będzie od ulicy Giłczyńskich.

Najsłynniejsza piłka na świecie ma nowego właściciela. Futbolówka, którą Diego Maradona zdobył słynnego gola ręką Boga podczas zwycięstwa Argentyny nad Anglią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata z 1986 roku, została sprzedana na aukcji w Dallas. Piłka na licytację została sprzedana, uwaga, za 3 miliony 350 tysięcy dolarów. Wynik ten znacznie odbiegał od szacunkowej wyceny na poziomie 10 milionów ustalonej przez dom aukcyjny. Trudno wyobrazić sobie piłkę, która mogłaby się poszczycić bardziej imponującą historią niż ta. W ciągu zaledwie 4 minut na stadionie w Meksyku 22 czerwca 1986 roku Maradona wykorzystał tę piłkę, aby zdobyć niesławną bramkę, jak później mówił, ręką Boga i genialnego gola stulecia. New York Times podkreśla, że powrót futbolówki na rynek nastąpił w dogodnym czasie, zaraz po mundialu, który zwiększył zainteresowanie pamiątkami piłkarskimi. Nowojorski dziennik dodaje, że być może moment przeprowadzenia licytacji zakończonej ponad miesiąc po przeprowadzeniu turnieju zadziałał jednak na niekorzyść sprzedającego. Trzeba było sprzedawać wcześniej. 3 miliony 350 tysięcy dolarów za tyle sprzedano tę futbolówkę. A już za 13 minut, godzina 14.

0: Się.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj kulinarne dziedzictwo regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne dziedzictwo regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

0: 14. Czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Ukraina chce od Japonii rakiety i systemy obrony powietrznej. Będzie Łomża, kontenery na sprzęt elektroniczny w nowych miejscach. Na koniec sprawdzimy, jak wyglądał wczorajszy dzień rodziny w Kadzidle. Ukraina prosi Japonię o rakiety i systemy obrony powietrznej. Premier Sergiej Korecki zwrócił się z takim apelem do władz Japonii, pisze japońska agencja Kyodo.
2: Ukraiński premier ma nadzieję, że Japonia sprzeda władzom w Kijowie rakiety przechwytujące. Sytuacja nie jest jednak prosta, gdyż, jak pisze Kyodo, eksport broni śmiercionośnej do krajów, w których toczą się konflikty zbrojne, jest co do zasady zabroniony. Rząd Sanae Takaichi zaostrzył też regulacje związane z eksportem sprzętu obronnego, dążąc do wzmocnienia własnych zasobów. Jeśli władze w Tokio miałyby sprzedać Ukrainie uzbrojenie, najpierw rządy musiałyby podpisać porozumienie o ochronie informacji niejawnych związanych z transferem broni. Ukraina wcześniej apelowała też w podobny sposób do Korei Południowej. Obydwa kraje azjatyckie do tej pory nie dostarczały Ukrainie uzbrojenia, argumentując, że angażują się w pomoc humanitarną i rozwojową. Kijów uważa, że Korea Północna stała się stroną wojny, przez co władze w Seulu powinny przynajmniej dozbrajać ukraińską armię.
1: O szczegółach mówił Tomasz Sajewicz.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Jeden na terenie stadionu miejskiego, a pozostałe 5 przy szkołach. W tych miejscach mieszkańcy Łomży mogą znaleźć specjalne kontenery rozstawione przez punkt selektywnej

0: realizacji jest bardzo prosty, wręcz kuriozalny, bo są strasznie niszczone. Nie wiem, o co chodzi.
1: Akty wandalizmu skończyły się, gdy kontenery ustawiliśmy na terenach szkół, tłumaczy Krzysztof Kotowski.
0: Postanowiłem, że zostaną rozstawione na szkołach za ogrodzeniem, czyli oczywiście nasi mieszkańcy oprócz tylko rodziców i uczniów mogą tam wejść, bo to jest otwarte, ale są pod kamerami i są za ogrodzeniami, więc już mam nadzieję, że nie będą cyklicznie wyrywane kłódki bądź w kłódki wkładane plastiki, żeby się dostać.
1: Pojemniki można znaleźć na terenie szkół podstawowych numer 2, 5, 9 i 10 oraz zespołu szkół mechanicznych.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nie zabrakło muzycznej zabawy, strefy zabaw dla najmłodszych, pysznego jedzenia od kół gospodyń wiejskich czy tańczenia poloneza. Podczas dożynek gminy Śniadowo, które tym razem odbyły się w Szczepankowie, na uczestników czekały jednak niespodzianki. Każdy, kto w niedzielę wybrał się na dożynki, mógł przenieść się w czasie o kilkadziesiąt lat. Więcej w naszej relacji.
3: Tradycja sięga 2014 roku, kiedy byliśmy gospodarzem dożynek diecezjalnych i na przemienie w naszych parafiach w Śniadowie i Szczepankowie organizujemy to szczególne dla nas jako mieszkańców gminy wiejskiej święto.
4: Wójt gminy Śniadowo, Rafał Pstrągowski.
3: Dziękujemy za otrzymane plony. Połączyliśmy to z takim festynem gminnym. Podczas dzisiejszych dożynek czeka nas bardzo wiele atrakcji. Został zaprezentowany pokaz młócenia tradycyjnego. Mamy pokaz starego sprzętu rolniczego.
5: Jacek Zaborszczyk, prezes lokalnej OSP.
6: Skąd pomysł? No raz, że udało nam się takie sprzęty zorganizować. Nie jest już łatwo w tej chwili znaleźć sprawną maszynę szerokomłotną, a tym bardziej sprawny silnik typu S60, bo tamten egzemplarz, który widzimy, to jest z roku 1953.
4: Jak się podoba traktor?
7: No fajny, mamy też 28.
4: A umiecie już jeździć traktorem, czy jeszcze nie?
7: Umiemy. Ja już po podwórku jeżdżę.
4: Co wam się jeszcze dzisiaj podoba na dożynkach, poza traktorami?
7: Steno! To, że można się z kolegami spotkać.
8: Bardzo się podoba, impreza się rozkręca z każdego roku.
4: Z roku na rok lepiej?
8: Tak, bardzo lepiej. Mówię, więcej kół powstało w międzyczasie gospodyń wiejskich.
1: Podczas uroczystości zaprezentowano także dwa wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa Szabły Młode i Mikołajki. No i na koniec jeszcze jedno wydarzenie. Rodzinnie, muzycznie i po kurpiowsku. Wczoraj w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się trzeci Mazowiecki Dzień Rodziny. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców regionu i całe rodziny, które wspólnie spędziły niedzielne popołudnie. Jak podkreślał dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce Radosław Parzych, impreza organizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jednocześnie zachęcał mieszkańców, by oddać głosy na zgłaszane projekty w kolejnej edycji.
9: Dziękuję wszystkim Państwu, którzy głosowaliście za tym projektem. Byli pomysłodawcy, którzy zgłosili ten projekt do realizacji. Państwo, mieszkańcy regionu, głosowaliście za nim. Przypomnę, że w tym roku również jest głosowanie na kolejną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. W przyszłym roku kolejne wydarzenia. Państwo możecie wejść na stronę Budżet Obywatelski Mazowsza, zapoznać się z projektami, które zostały zgłoszone i wybrać coś dla siebie, żebyście czuli się spełnieni w przyszłym roku. Myślę, że będzie moca atrakcji.
1: Zwieńczeniem trzeciego Mazowieckiego Dnia Rodziny był wieczorny koncert Ani Wyszkoni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: A w drugiej części dnia w regionie obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed umiarkowaną mgłą, która może ograniczać widoczność do 200 metrów. To ostrzeżenie na wieczór i na noc, 17 stopni na termometrach. Może przelotnie popadać deszcz jutro od 20 do 21 z umiarkowanym zachmurzeniem.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinie

0: godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
1: Po reklamie.

0: Mieszkańcy Łomży po raz kolejny wybiorą Łomżynianka Roku. Konkurs ogłosił prezydent miasta przy udziale Łomżyńskiej Rady Kobiet. Kandydatów, kandydatki do tytułu można zgłaszać w kilku kategoriach, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego. Posłuchajmy.
1: Kandydatów do tytułów można zgłaszać w kategoriach biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, naukowo-badawcza, społeczno-obywatelska, a także sport, zdrowie lub w kategorii wyróżnienie specjalne, działania na rzecz kobiet. Tutaj jest możliwość zgłoszenia również instytucji lub mężczyzn za działania właśnie wspierające kobiety. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września i mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, prawne, jak też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
0: Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnym formularzu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Wiara, tradycja i wdzięczność za plony. Za nami dożynki województwa podlaskiego. Mimo wiecznej pogody w Dołubowie w powiecie siemiatyckim świętowały tłumy. Nie zabrakło nabożeństw, korowodu dożynkowego i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych w rolnictwie. W uroczystości wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Posłuchajmy.
1: Chciałbym zacząć od podziękowań panu marszałkowi, zarządowi województwa, że te dożynki mają taki charakter wędrujący w różnych miejscowościach. W gościach województwa podlaskiego spotykamy się od północy do południa. Cieszy to, że właśnie małe gminy mogą współuczestniczyć w tych dożynkach wojewódzkich. Jeszcze będąc w zarządzie województwa podlaskiego też staraliśmy się właśnie wybierać takie małe gminy, które można w jakiś sposób też wypromować, współpracować ze sobą.
0: To ogromne docenienie roli podlaskiej wsi, mówił marszałek Łukasz Prokorem.
2: Dziękujemy za ich ciężką pracę przez cały rok, za to, że mamy dzięki nim chleb na naszych stołach i że możemy czuć się bezpiecznie pod względem żywności, która jest nam niezbędna. No ja im życzę dzisiaj, żeby pogoda była bardziej przewidywalna, bo ten rok pokazał, że w czerwcu mieliśmy afrykańskie upały, potem mieliśmy cały deszczowy lipiec, była też susza, więc rzeczywiście tych zmiennych jest wiele, to ja im życzę, żeby tych zmiennych było jak najmniej, żeby te warunki pracy były łatwiejsze.
0: Przygotowane wieńce dożynkowe zachwycały starannością wykonania i dbałością o każdy detal. Tytuł najpiękniejszego wieńca trafił do mieszkańców miejscowości Żelechy w powiecie łomżyńskim, z czego był bardzo dumny członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
3: Tą pierwszą nagrodę zdobyło koło gospodyń wiejskich w Żelechach. Ziemia łomżyńska, góro, bez względu na to, czy jesteśmy na ziemi łomżyńskiej, czy poza nią. Z ogromną atencją, można powiedzieć, i radością przeznaczałem dla nich nagrodę. 3000 zł. Od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ale to koło gospodyń wiejskich, można powiedzieć o nim więcej, bo na wszelkiego rodzaju konkursach, które organizujemy, oni zawsze są w czołówce, jak nie wygrywają. Także warto zwrócić na nich uwagę.
0: Dożynkom towarzyszyły Nadburzański Festiwal Smaków, drugi przegląd kół gospodyń wiejskich powiatu siemiatyckiego, a także Dzień Gminy Dziadkowice.
4: Możemy odczuć ducha święta właśnie rolnictwa, święta plonów, święta tak naprawdę dożynek, czyli płodów rolnych rolników, czyli ziem, na których użytkujemy i gospodarujemy nimi. Tak? Wiele z nas prowadzi gospodarstwa rolnicze, ale również pracujemy zawodowo. Uczestniczymy w konkursie Polska Smakuje, więc też promujemy polskie, lokalne produkty. Produkty z naszych ziem oraz tradycje, które gdzieś tam są przekazywane z pokolenia na pokolenie i które są przez nas kultywowane.
5: No, jesteśmy z gminy Drochiczyn, reprezentujemy wieś Zajęczniki. Przywiozłyśmy wieniec na dożynki do Dołubowa. Nasza wieś Zajęczniki bierze udział co roku w dożynkach naszych gminnych.
6: Mamy ciasta różne rodzaje, drożdżowe, kruche, pierogi mięsne z kapustą, fit, gdyby ktoś chciał, z kaszą gryczaną, kiszka biała, kiszka ziemniaczana, zupa. Dożynki bez koła gospodyń wiejskich nie miałyby uroku.
7: Super! Witają kulesze!
8: Jesteśmy z Turny Dużej, powiat Siemiatycze i gmina Siemiatycze. Szmalczyk, ogórki małosolne, jagodzianeczki w lesie zbierane są, jagody, także wszystko naturalne, wszystko jest nasze, z naszej ręki wychodzi.
9: To są zazwyczaj gospodynie, zaradne, mają swoje ogródki i wtedy jest taka duża satysfakcja, że możemy się poczęstować, ugościć się jak w rodzinie.
4: Myślę, że w tych czasach kobiety są na tyle gospodarne i na tyle zaradne, że bez problemu łączą zarówno pracę w gospodarstwach domowych i przydomowych, jak również z pracą zawodową, ale nie zapominają o swojej kobiecości i o swoim pięknie, o dbaniu o siebie, o swój wygląd, ale nie tylko zewnętrzny, bo również wewnętrzny, więc również konkursy, również szkolenia, również tego typu rzeczy koła gospodyń i kobiety, które w nich uczestniczą, jak najbardziej i chętnie biorą udział i rozwijają się, tak?
0: A pełna relacja z tegorocznych dożynek wojewódzkich jest dostępna na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: W listopadzie kierowcy będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi w miejscowości Zalesie Wypychy w gminie Śniadowo. Chodzi o odcinek o długości blisko 650 metrów. Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski mówi, że inwestycje drogowe są bardzo ważne z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Projektowano drogi o szerokości około 3,5 metra. Tej szerokości parametry z uwagi na charakter gminy rolniczy nie spełniają oczekiwań kierowców. Stąd też często już mocno zniszczone, bo upłynęło około 20-30 lat, są podziurawione, poniszczone krawędzie, a tym samym są one bardzo niebezpieczne. W ramach tych remontów te drogi zostaną poszerzone, wzmocnione, jak również uzyskają nową nawierzchnię, więc poprawimy bezpieczeństwo i komfort jazdy.
0: Koszt remontu to ponad 400 tysięcy złotych. Z odnowionej drogi kierowcy skorzystają 5 listopada.

przed nami tegoroczna Iskra Nadziei, już 4 września. Gościem będzie Kamil Bednarek, gościem muzycznym oczywiście. Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej Iskrze Nadziei, przepraszam, pięćsetlecie Kościoła Katedralnego będziemy świętować. Obowiązują wejściówki, one są bezpłatne, ale trzeba taką wejściówkę mieć. Zapraszamy więc po odbiór wejściówki do Radia Nadzieja w godzinach dziś od 15.30 do 16.00, jutro także od 8.30 do 9.00. Można przychodzić takie bezpłatne wejściówki odbierać. Prosimy przychodzić właśnie w tych godzinach, a jedna osoba otrzyma maksymalnie dwie wejściówki.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez Ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z Tobą. Córko moja, pisz to, co Ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Modliłam się w intencji jednego kapłana, aby mu Bóg udzielił pomocy w pewnych sprawach. Nagle ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Jezus oczy miał zamknięte i był pogrążony w mękach. Pozdrowiłam Jego 5 ran, każdą z osobna, i prosiłam o błogosławieństwo dla Niego. Jezus dał mi wewnętrznie poznać, jak bardzo Mu jest miła ta dusza, i czułam, że spłynęła z ran Jezusa łaska dla tej duszy, która jest tak jak Jezus rozpięta na krzyżu. Panie mój i Boże, Ty wiesz, że Ciebie jednego umiłowała dusza moja. Cała dusza moja zatonęła w Tobie, Panie.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, Panie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Aby się przebudzić, aby mieć trzeźwe myślenie, potrzebujemy ciszy i samotności. Cisza jest miejscem spotkania ze samym sobą. W ciszy człowiek słyszy to, czego nie słyszy w hałasie. Najtrudniejsza podróż człowieka prowadzi do własnego wnętrza. Cisza nie jest pustką, cisza jest przestrzenią, w której słyszymy własne myśli, czujemy własne przeżycia. Żyjemy w świecie pełnym dźwięków, informacje, powiadomienia, rozmowy, opinie. Człowiek może przeżyć cały dzień, ani przez chwilę nie pobyć sam ze sobą. A jednak cisza jest potrzebna. W ciszy pojawiają się pytania, których nie słychać, gdy pędzimy. Kim ja jestem? Dokąd zmierzam? Czy to, co robię, naprawdę jest ważne? Cisza wymaga odwagi. Nie każdy lubi ciszę, bo cisza pokazuje prawdę. W hałasie można uciekać od siebie, w ciszy spotykamy własne myśli, ale właśnie w ciszy zaczyna się prawdziwe życie. Pewien człowiek każdego dnia poświęcał kilka minut na spokojne siedzenie bez telefonu i bez pośpiechu. Po czasie powiedział: nie znalazłem wszystkich odpowiedzi, ale zacząłem zadawać sobie właściwe pytania i to często jest początek mądrego życia. Cisza pomaga uporządkować wnętrze, własne myśli, własną historię życia. Człowiek, który zna siebie, łatwiej podejmuje dobre życie. Kto potrafi być w ciszy, ten zaczyna słyszeć najważniejsze rzeczy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś w Kościele Katolickim przypada święto świętego Bartłomieja Apostoła. To jeden z 12 uczniów Chrystusa, który po zesłaniu Ducha Świętego wyruszył głosić Ewangelię poza Palestyną. Postać świętego Bartłomieja przypomina przede wszystkim o odwadze w głoszeniu wiary, podkreśla ksiądz Jan Krupka.
2: Przekonać i udaje się na spotkanie z Jezusem, a ten, widząc go na samym początku, mówi: widziałem cię, kiedy byłeś pod figowcem. To jest takie trochę zastanawiające stwierdzenie. Nie wiemy za bardzo, o co chodzi. Są różne propozycje, by jakoś wyjaśnić to. Ale istotne jest to, że sam Natanael, czy Bartłomiej, wie, o co chodzi, bo usłyszawszy to zdanie ze strony mistrza, od razu wyznaje swoją wiarę. Ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Z tego wątpiącego w osobę proroka pochodzącego z Nazaretu, do tego, by stać gorliwym wyznawcą Jezusa jako Syna Bożego. Jest to dla nas, myślę, też pewien przykład pociągający do tego, by również Jezusowi zaufać.
1: Z dniem świętego Bartłomieja związane są również dawne ludowe tradycje. Schyłek sierpnia oznaczał końcówkę żniw i zapowiadał zbliżającą się jesień.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc, przyznaje, że ten artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu.
3: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7-9, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
1: Ksiądz Mariusz Szulc podkreśla, że taki jest też cel festiwalu, aby łączył pokolenia.
3: Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia. Choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, mazowieckiego, Polski.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które można odbierać w siedzibie Radia Nadzieja między godziną 8.30 a 9.00 oraz między 15.30 a 16.00. Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczeńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Do odważnego i radosnego wyznawania wiary na wzór Marii zachęca arcybiskup Wacław Depo. Metropolita Częstochowski zaprasza na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Tegoroczne obchody połączone będą z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński.
4: Musimy być maryjni, dlatego potwierdzamy poprzez swoją obecność i modlitwę każdego dnia. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych drogich braci i siostry na pielgrzymkę na Jasną Górę na 26 sierpnia na godzinę 11 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, i na godzinę 19 na mszę świętą w intencji naszego miasta i naszej archidiecezji. Bardzo serdecznie zapraszam do pogłębienia ślubów, jasnogórskich ślubów narodu, które stanowią o naszej tożsamości, kim jesteśmy i jaka jest nasza przyszłość.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd, szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

jak wyglądać będziemy w świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Filip napotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliża się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. I powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że ci powiedziałem: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Bardzo prosto i bezpośrednio wyznał swoją wiarę Natanael, którego znamy może lepiej pod innym imieniem, Bartłomiej. Apostoł, którego święto dziś Kościół Święty przeżywa. To wyznanie wypowiada przed Jezusem, który mówił mu o tym, że widział go pod drzewem figowym. Nie wiemy dokładnie, o czym Jezus mówi do Natanaela, ale wystarczy, że wiedział, że zrozumiał to ten, do którego Jezus te słowa skierował. Ten, który do niego to mówi, że jest Synem Bożym, że jest Królem Izraela, to zrozumiał. Swoje przekonanie, swoje wyznanie głośno wypowiada. I to tylko jedno świadectwo Jezusie dane przez Natanaela. On i pozostali z grona apostołów wielokrotnie świadczyli o Chrystusie, szczególnie wtedy, kiedy realizowali mandat misyjny, który im pozostawił po zmartwychwstaniu: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To świadectwo dawali także inni, ci, którzy współpracowali z apostołami, ich następcy, kolejne pokolenia, ludzi, którzy wierzyli w Chrystusa i swoją wiarę głosili innym. To świadectwo my też powinniśmy dawać w czasach nam współczesnych. Wdzięczni Bogu za to świadectwo Ewangelii, za to świadectwo, które sami otrzymaliśmy, mamy innym nieść tę naukę, własnym życiem ukazywać naszą wiarę w Jezusa, Syna Bożego, Króla Wszechświata. Panie Jezu, dopomagaj nam, byśmy na wzór świętego Bartłomieja oraz innych świętych byli odważnymi Twoimi świadkami we współczesnym świecie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Schulz, przyznaje, że ten artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu.
2: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7-9, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
1: Ksiądz Mariusz Schulz podkreśla, że taki jest też cel festiwalu, aby łączył on pokolenia.
2: Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia, choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, mazowieckiego, Polski.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które można odbierać od dzisiaj w siedzibie Radia Nadzieja między godziną 8.30 a 9.00 oraz między 15.30 a 16.00. Początek koncertu Kamila Bednarka o 19.00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Nie tylko miejsca dla samochodów, ale także przestrzeń, która w razie zagrożenia będzie mogła służyć ochronie ludności. Przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży planowana jest budowa podziemnego parkingu podwójnego przeznaczenia. O inwestycji mówiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Parking podwójnego przeznaczenia to jeden z elementów wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców, podkreśla dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz.
3: Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców Łomży i regionu. Też

0: około 4000 osób, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
1: Tworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo, w momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne. W sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób.
0: Środki przeznaczone z programu ochrony ludności i obrony cywilnej to ponad 2 miliony złotych, które zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej, w tym projektów architektonicznych i pozwoleń na budowę obiektów ochronnych. W listopadzie kierowcy będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi w miejscowości Zalesie Wypychy w gminie Śniadowo. Chodzi o odcinek o długości blisko 650 metrów. Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski mówi, że inwestycje drogowe są niezmiernie ważne z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.
2: Projektowano drogi o szerokości około 3,5 metra. Tej szerokości parametry z uwagi na charakter gminy rolniczy nie spełniają oczekiwań kierowców. Stąd też często już mocno zniszczone, bo upłynęło około 20-30 lat. Są podziurawione, poniszczone krawędzie, a tym samym są one bardzo niebezpieczne. W ramach tych remontów te drogi zostaną poszerzone, wzmocnione, jak również uzyskają nową nawierzchnię, więc poprawimy bezpieczeństwo i komfort jazdy.
0: Koszt remontu to ponad 400 tysięcy złotych. Z odnowionej drogi kierowcy skorzystają 5 listopada. Mieszkańcy Łomży po raz kolejny wybiorą Łomżyniankę Roku. Konkurs ogłosił prezydent miasta przy udziale Łomżyńskiej Rady Kobiet. Kandydatów do tytułu można zgłaszać w kilku kategoriach, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
3: Kandydatów do tytułów można zgłaszać w kategoriach biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, naukowo-badawcza, społeczno-obywatelska, a także sport, zdrowie lub w kategorii wyróżnienie specjalne, działania na rzecz kobiet. Tutaj jest możliwość zgłoszenia również instytucji lub mężczyzn za działania właśnie wspierające kobiety. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września i mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, prawne, jak też jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
0: Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby urzędu lub drogą elektroniczną na maila lomzyniankaroku@um.lomza.pl. Wręczenie nagród odbędzie się jesienią podczas Forum Kobiet. Jeden na terenie Stadionu Miejskiego, a pozostałe 5 przy łomżyńskich szkołach za ogrodzeniami. W tych miejscach mieszkańcy Łomży mogą znaleźć specjalne kontenery rozstawione przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Kierownik PSZOK-u Krzysztof Kotowski mówił na naszej antenie, jakie odpady powinny trafiać do kontenerów i dlaczego jesienią ubiegłego roku kontenery zmieniły lokalizację.
4: Tu mam na myśli golarkę, w przypadku mężczyzn troszeczkę do zębów, nie wiem, suszarkę, żelazko i mógłbym tak wymieniać. I do tego służyły te kontenery. My oczywiście cyklicznie co półtora tygodnia jeździliśmy, pracownik mój czy ja, i czyściliśmy je, tak? Powód decyzji, którą podjąłem, że zmiana lokalizacji jest bardzo prosty, wręcz kuriozalny, bo są strasznie niszczone. Nie wiem, o co chodzi.
0: Akty wandalizmu skończyły się, gdy kontenery ustawiliśmy na terenach szkół, tłumaczy Krzysztof Kotowski.
4: Postanowiłem, że zostaną rozstawione na szkołach. Za ogrodzeniem, czyli oczywiście nasi mieszkańcy oprócz tylko rodziców i uczniów mogą tam wejść, bo to jest otwarte, ale są pod kamerami i są za ogrodzeniami, więc już mam nadzieję, że nie będą cyklicznie wyrywane kłódki, bądź w kłódki wkładane plastiki, żeby się dostać.
0: Pojemniki można znaleźć na terenie szkół podstawowych nr 2, 5, 9 i 10 oraz zespołu szkół mechanicznych.
5: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Zanim przejdziemy do tematów stricte rolniczych, zaczniemy od sprawy, która w ostatnich dniach wzbudziła sporo zamieszania w przestrzeni publicznej. Chodzi o konflikt, który pojawił się między panem ministrem a panią starostą powiatu Zambrowskiego, a dokładnie o pana telefon wykonany do pani starosty. Oskarżenia są mocne. Czy w tej rozmowie padły ze strony pana ministra groźby?
2: Nie ma żadnego konfliktu między mną a panią starostą. Zadzwoniłem i poprosiłem o to, żeby zostawiła w spokoju moją żonę. Ja jestem osobą publiczną i mnie może atakować, bo rozumiem, takie są realia polityki, ale żona akurat jest osobą prywatną, prowadzi swoją działalność i chcę, żeby miała spokój. I o to panią starostę poprosiłem, powiedziałem, że żona jej zawsze broniła, kiedy ktoś ją atakował. I jeżeli faktycznie wszystko zostało w protokole zapisane, w tym protokole, który powinien być umieszczony w biuletynie informacji publicznej, a został utajniony przez panią starostę, przewodniczący Rady Powiatu, członek zarządu powiatu chciał się zapoznać z tym protokołem. Pani starosta stanowczo odmawia okazania tego dokumentu, no ale mam nadzieję, że w ramach informacji publicznej przekażę, chętnie zapoznam się z całością, co zostało zapisane. Żadnego słowa, które padło, nie żałuję. Każde słowo podtrzymam. A jeżeli pani starosta czuje się w jakikolwiek sposób zastraszana, źle potraktowana przeze mnie, to ma do tego odpowiednie możliwości. Jest policja, jest prokuratura, niech składa doniesienie, zawiadomienie i niech ktoś to sprawdza. Tak jak wtedy, kiedy pani starosta chętnie udostępniała te informacje na temat tego, co się działo wokół Mercosur, co wiązało się z protestami, co wiązało się z tą akcją pod moim domem. Tak, mam nadzieję, że teraz chętnie odniesie się szczerze, uczciwie, a nie kłamiąc, przekłamując to, co tam się wydarzyło.
1: Panie ministrze, bo być może ktoś nie wie i nie jest w temacie, czego dotyczył tak naprawdę ten telefon, z jaką sprawą to było związane?
2: Tutaj radny Łomżyński zamieścił informację, jakoby moja żona otrzymała pieniądze, które w jakiś sposób zależały ode mnie. Moja żona, tak jak każdy obywatel, ma prawo korzystać z dofinansowań, z pieniędzy, czy z budżetu unijnego, czy z budżetu krajowego, pod warunkiem, że spełnia wszystkie formalności. W 2022 roku złożyła wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i taki wniosek złożyła poprzez lokalną grupę działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przypomnę, wtedy marszałkiem województwa był pan Artur Kosicki, związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale to nie ma znaczenia, kto jest marszałkiem, bo to procedują, rozpatrują pracownicy, niezależnie od tego, kto rządzi w kraju, w województwie, w powiecie. Taki wniosek złożyła, otrzymała pomoc i wszystko jest transparentne, wszystko jest jawne, bo ja przecież od 2010 roku składam oświadczenia majątkowe, w którym wszystko wykazuje, co ja otrzymuję, co stanowi naszą własność, współwłasność małżeńską. Nie mamy rozdzielności majątkowej.
1: Czyli ten wniosek nie został złożony teraz?
2: Nie. Kolejny wniosek został złożony teraz, bo był kolejny nabór i o rozszerzenie działalności. I też nie ma to znaczenia, czy marszałkiem jest pan Łukasz Prokorym, czy marszałkiem byłby pan Modzelewski, gdyby został dalej radnym sejmiku i ktoś by na niego postawił, ale na nim się już przekonali wszyscy w województwie. Dzisiaj próbuje atakować wszystkich, bo widzimy to, co w swoich mediach społecznościowych, to nie tylko ja jestem przedmiotem ataku, bo przecież pan prezydent Łomży, pani poseł Łapkowska-Gołaś, wszyscy, którzy tutaj są z innych opcji niż pan radny, próbuje atakować. No i to dotyczyła rozmowa powielania tej nieprawdy przez panią starostę. Nie wiedziałem, że pani starosta jest podczas posiedzenia zarządu powiatu, ale to nie ma znaczenia, bo jeżeli była tak zajęta, to mogła powiedzieć, nie odebrać tego telefonu. Dzwoniłem z prywatnego telefonu na prywatny telefon. To nie była w żaden sposób służbowa rozmowa, jak to mówi pani starosta, że myślała, że to będzie dotyczyło spraw służbowych, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się czuje w jakikolwiek sposób przeze mnie dotknięta, zastraszana, niech uruchamia procedurę, a nie tylko robi z tego szum medialny, który tak naprawdę poza tu naszym regionem nikogo w kraju nie interesuje.
1: A czy jest pan minister w stanie zagwarantować, że każdy może czuć się spokojnie i nie będzie pan używał aparatu państwa, służb, bo takie oskarżenia też właśnie padały, w stosunku do kogokolwiek?
2: Ale pani redaktor, jakie ja mam narzędzia, żeby używać służb, aparatu państwa? Bo przecież ja nie jestem ani ministrem administracji i spraw wewnętrznych, gdzie podlegają służby, policja. Ja jestem ministrem rolnictwa, który ma instytucje, inspekcje, ale żadnych służb pod sobą nie mam.
1: Panie ministrze, to może czas na kolejny telefon już, żeby rozładować tę całą sytuację i wyjaśnić to, co się wydarzyło.
2: Ale pani starosta tego nie chciała wyjaśniać, bo gdyby chciała wyjaśnić,
1: a pan minister próbował?
2: Zaprosiłaby. Nie, ale poszła pierwsza do mediów. Przecież nie było ani telefonu w drugą stronę, ani zaproszenia do starostwa. Gdyby takie było, nie ma problemu, żebym poszedł i porozmawiał w obecności innych osób z panią starostą. A to, że powiedziałem, że jeżeli chcę tak sprawdzać moją rodzinę, to może też by warto sprawdzić, jak szybko awansował jej mąż w policji wtedy, kiedy miała, kiedy rządziła właśnie partia, w której jest członkiem, jak szybko znalazł pracę na emeryturze, ale nie powiedziałem, że to będę sprawdzał i nie mam zamiaru tego sprawdzać.
1: Ale jest pan otwarty na telefon drugi
2: Jestem
1: albo na rozmowę?
2: Jestem otwarty na rozmowę. Ja naprawdę wiele lat już funkcjonuję i w tej mniejszej polityce, i większej, i w samorządach, i nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ktoś z różnymi starostami, z różnymi radnymi rozmawiałem, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś gdzieś w mediach przedstawiał, a nie wyjaśniał sprawy face to face.
1: Dobrze, panie ministrze, to zostawiamy. Przechodzimy do tematów rolniczych, bo mamy sporo słuchaczy, rolników właśnie, którzy słuchają nas nawet w czasie swojej pracy. Żniwa trwają.
2: Pozdrawiam wszystkich rolników.
1: Paliwo potrzebne, ceny na stacjach przyprawiają rolników o ból głowy i to pewnie delikatnie mówiąc. Będzie dopłata do litra paliwa w wysokości tych 2 zł, czy nie?
2: Bo do 2 zł, pani redaktor, bo właśnie, no też, żebyśmy mówili.
1: Bo tutaj znowu pojawiły się jakieś zarzuty, że ministerstwo nie złożyło odpowiednich dokumentów.
2: Już wszystko wyjaśniam. Oczywiście, no, opozycja nie śpi. Im bliżej wyborów, zdaje sobie sprawę, że będzie więcej obrzucania błotem, atakowania. To jest zwiększenie dopłaty do akcyzy do paliwa rolniczego. Jest kwota w tej chwili 1,48 zł i to, co zapowiedziałem, zwiększenie do 2 zł tego zwrotu, czyli 52 grosze na każdym litrze do paliwa rolniczego. Oczywiście tu są odpowiednie przepisy i procedury, ale żeby to zwiększyć, maksymalna kwota jest w tej chwili taka, żeby to zwiększyć, potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. To nie jest wniosek, bo początkowo, kiedy Komisja nie przyznała tych pieniędzy dodatkowych, miał być składany wniosek. Dzisiaj my mamy poinformować Komisję Europejską. I tak, rozmowy takie w trybie roboczym się odbywają pomiędzy, nawet nie na szczeblu ministra i komisarza, bo przecież to są departamenty, to są pracownicy ministerstwa. No, w ministerstwie pracuje ponad 900 osób. Każdy ma swoje zadania, każdy ma swoje obszary, którymi się zajmuje. I te uzgodnienia trwają. Jest przygotowywany też odpowiedni formularz wniosku, rozporządzenie, które będzie obowiązywać. I taki wniosek będzie przyjmowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarówno dotyczący pomocy nawozowej, jak i paliwowej. I te wnioski będą przyjęte, rozpatrzone i pieniądze wypłacone na tej podstawie. Ciągle powtarzam to, że to są pieniądze publiczne. Tu nie ma możliwości takiej, że ja dzisiaj powiem, że płacimy pieniądze i jutro te pieniądze będą na kontach. Wszystko wymaga przygotowania rozporządzeń, przepisów, ale też uzyskania takiej akceptacji, bo my mamy poinformować Komisję Europejską, że taka pomoc będzie w takiej wysokości przyznana naszym.
1: Ale dalej to podtrzymujecie, że do 2 zł Dopłaty będzie
2: ta dopłata i tak jak powiedziałem, od 1 października będziemy przyjmować wnioski. To jest kolejny obszar, chociażby przyspieszenie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Od 8 września te pieniądze popłyną na konta rolników. Nigdy w historii tak wcześnie te zaliczki nie były wypłacane. Od 16 października w związku z tym, że występowaliśmy do komisji, komisja zgodziła się, żeby te wypłaty zaliczek mogły być uruchomione wcześniej i tak też będzie. Agencja Restrukturyzacji też musi te wnioski przyjąć, rozpatrzyć i to się wszystko dzieje, ale jesteśmy gotowi, żeby od 8 września te zaliczki wypłacać.
1: W Polsce do końca wakacji obowiązuje program ceny paliw niżej 2, ale co dalej? Co po wakacjach? Ostatnio nawet, gdy byliśmy na dożynkach, rolnicy mówili, no pani redaktor, w rozmowach, luźnych rozmowach, no te ceny paliw to nas po prostu zjadają.
2: Panie redaktor, wiemy doskonale, z czego wynikają te wysokie ceny paliw. Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie, cały czas utrzymujący się konflikt, też działania na rynkach światowych powodują, że te ceny mamy wysokie. Rząd tu wprowadził wcześniej już CPN, czyli dopłaty do tego paliwa, tak i ustalenie maksymalnej kwoty za litr, żeby nie dochodziło na rynku do spekulacji. W tej chwili też ten program został powtórzony, natomiast no to nie jest jak gdyby obszarem mojej działalności, tak jak tutaj rozmawiamy, jestem ministrem rolnictwa, za te kwestie odpowiada minister energii w uzgodnieniu z ministrem aktywów państwowych i tutaj pracują nad tym, żeby maksymalnie wspierać, pomagać Polkom i Polakom w trudnej sytuacji.
1: Panie ministrze, ale to, na co macie wpływ, to jest projekt ustawy Lex Rolnik i rząd przyjął właśnie ten projekt mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Jesteśmy blisko końca tych sporów?
2: To jest projekt, który jest odpowiedzią na właśnie potrzeby rolników, bo zbliżająca się szybko zabudowa do gospodarstw rolnych, często ci, którzy mieszkali w mieście i podjęli decyzję o przeprowadzeniu się na wieś, do momentu zamieszkania na tej wsi nie widzieli problemu, ale kiedy już zaczynają mieszkać, to zaczynają przeszkadzać dźwięki, zapachy związane z produkcją rolniczą. I tu dochodziło już do takich rozstrzygnięć, do takich wyroków sądowych, że rolnik z jednej strony miał ograniczyć produkcję, a z drugiej strony wypłacić odszkodowania sąsiadom za tak zwaną emisję. To w tym projekcie zmieniamy. Dzisiaj będzie kwestia taka, że jeśli ktoś kupuje działkę, musi w akcie notarialnym oświadczyć, że wie, z czym się wiąże takie sąsiedztwo, no bo często to jest decyzja, która wynika z niższej ceny nieruchomości, niż można by było kupić w mieście, więc ludzie decydują się chętnie przeprowadzać na wieś, ale wieś jest miejscem produkcji i musi pozostać tą wsią. Nie możemy pozwolić na to, by taka produkcja była wyłączana, ograniczana, bo przecież chodzi tutaj o bezpieczeństwo żywności i nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że już teraz po tej przerwie wakacyjnej w parlamencie trafi ten projekt do Sejmu, przejdzie komisję, później Senat i z parlamentu trafi na biurko pana prezydenta. No i mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tę ustawę.
1: Panie ministrze, a gdyby odwrócić tę sytuację, gdyby ktoś, kto już jest osiedlony na danym terenie, zechciał na przykład, nie wiem, rozpocząć działalność taką gospodarczą, rolniczą i postawić chlewnię. To co wtedy?
2: No, w zależności od tego, gdzie ta chlewnia miałaby powstać, bo to przecież to nie jest tylko jakieś widzimisię ministra. Na to są odpowiednie przepisy, decyzje środowiskowe. To samorządy dbają o to, żeby były jak najlepsze lokalizacje przyjmowane. I to zależy, gdzie ta osoba mieszka i gdzie ta działalność miałaby być prowadzona, no bo jeżeli mamy zwartą zabudowę mieszkaniową, to też chodzi o to, żeby już tam nie powstawały gospodarstwa, czy nie powstawały nowe zakłady pracy, które by miały oczywiście w jakiś sposób uprzykrzyć życie tym mieszkańcom, ale też w drugą stronę, jeśli ktoś kupuje działkę, która była wcześniej działką rolną, przylega bezpośrednio do gospodarstwa rolnego, no to wiadomo, że z tym mogą się wiązać różne tematy, tematy związane chociażby z tym, że w trakcie żniw, w trakcie zbioru kukurydzy, zbioru płodów rolnych wyjeżdża ciągnik czy maszyna rolnicza po godzinie 22, bo rolnik korzysta z okienka pogodowego i chce te płody rolne zwieść jak najszybciej, zdążyć przed deszczem, a widzimy w tym roku, jak mocno kapryśna jest nasza pogoda.
1: Panie ministrze, rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone w związku z tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, składają obecnie wnioski o wsparcie, o dofinansowanie. Wy jako ministerstwo te wnioski przyjmujecie, ale ja chciałabym zapytać o województwo podlaskie. Dużo tutaj u nas w regionie tych szkód ta pogoda wyrządziła?
2: No, cały czas oczywiście czekamy na protokoły, które spływają do nas, protokoły z szacowania szkód. No i też widzimy, że to się nie zakończyło, bo przecież ostatnie godziny, ostatnie dni to kolejne wichury, które przeszły nad województwem podlaskim, deszcze, które też powodują szkody, gradobicia. Kilka dni temu, czy kilka tygodni temu mieliśmy rekordowej wielkości grad, który spadł nad powiatami w województwie warmińsko-mazurskim, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna. Jeżeli faktycznie rolnik ucierpiał na skutek anomalii pogodowych, odpowiednie komisje powołane przez wojewodów na wniosek wójtów, burmistrzów muszą oszacować te straty i one są, te wnioski później spływają do nas. Mamy zabezpieczone środki na pomoc rolnikom.
1: A jakie to będzie wsparcie? W jakiej wysokości?
2: W zależności od tego, ile wniosków, na jakie kwoty do nas trafi, to jest to właśnie wynika z szacowania strat, no bo trudno jest powiedzieć, na ile tych szkód wyrządziły anomalia pogodowe na terenie całego kraju, ale tutaj pieniądze w rezerwie mamy cały czas utrzymywane po to, żeby takiej pomocy udzielić.
1: Ile tych pieniędzy jest w rezerwie na tę działkę?
2: Znaczy cała rezerwa to jest prawie 3 miliardy złotych, ale z tego wypłaciliśmy bardzo dużo, bo prawie 2 miliardy złotych w tym roku już, w ubiegłym roku 2 miliardy złotych, a w tym roku ponad miliard dla właścicieli gospodarstw, w których gospodarstwach wystąpiły choroby drobiu, trzody chlewnej, to jest ASF, grypa ptaków, rzekomy pomór drobiu. To w tej rezerwie są różne środki na różne obszary, ale tak jak powiedziałem, te pieniądze są zabezpieczone i wypłacimy pieniądze. Tak jak w latach ubiegłych, czy rolnicy dotknięci powodzią w 2024 roku, czy podtopieniami w województwie warmińsko-mazurskim, na Żuławach, te pieniądze zostały rolnikom przekazane.
1: Dziś Ukraina świętuje swoją niepodległość, ale chyba rolnicy na słowo Ukraina reagują trochę alergią.
2: Myślę, że nie rolnicy reagują alergią, tylko rolnicy pod wpływem polityków, którzy próbują znowu tutaj zrobić dużą aferę. I są te blokady dla czterech podstawowych produktów, które ciągle obowiązują. Nie ma napływu zbóż z Ukrainy. Te produkty, które mogą wjeżdżać, to też widzimy, jakie to są ilości, ale też chodzi o to, że my eksportujemy dużo naszych produktów na Ukrainę i chodzi o to, żeby tam jak najwięcej też naszych produktów trafiło. Ukraina ze względu na zamknięte porty czarnomorskie chce wywieźć swoje zboże i tutaj podejmuje próbę kontaktu z ministerstwami poszczególnymi, to Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa, ale oczywiście nie podejmę żadnych decyzji, które by uderzały w naszych rolników i naszych przetwórców.
1: To był trudny rok w rolnictwie? To jest trudny rok w rolnictwie,
2: to
1: czy były trudniejsze?
2: Rok, bo oczywiście zimna wiosna z niskimi temperaturami pod koniec kwietnia, to w wielu sadach, w wielu plantacjach powstały ogromne szkody. Dzisiaj ci sadownicy liczą straty. W ogóle zbiory są niższe niż średnie zbiory dla poszczególnych lat ze względu na suchą wiosnę.
1: Odczujemy to w sklepach?
2: Trudno tutaj to szacować w tej chwili, no bo to jest różnie. Czasem wydaje się, że ze względu na to, że jest mniej produktów, to te ceny będą wysokie albo niskie. No ja tutaj też nie będę wróżył z fusów na razie, bo to jest oczywiście, to się dzieje cały czas. To regulują te ceny światowe giełdy, światowe rynki. Niezależnie od tego, czy jest urodzaj, czy nie urodzaj, to też działa eksport. działa import. Cieszę się, że po raz kolejny bijemy rekord wartości eksportu produktów rolnych z Polski do innych krajów, na rynki europejskie, na rynki krajów trzecich, bo za pierwsze półrocze wartość eksportu produktów rolno-spożywczych, które wyjechały z Polski, to 29 miliardów euro, większa kwota niż za pierwsze półrocze 2025 roku.
1: Przed momentem pan minister wspomniał o fusach, a jak fusy, to co? Kawa oczywiście.
2: To kawa.
1: I ma pan ze sobą w studiu, jeśli ktoś nas ogląda, coś specjalnego, kawę z żołędzi, i to wcale nie był żart.
2: Tak jest, to nie był żart, to padło podczas jednej rozmowy porannej w ogólnopolskim radio, gdzie pan redaktor zapytał mnie, czy powiedział, oznajmił, że kawa może wzrosnąć, cena kawy nawet o 300%. Powiedziałem, że mamy naszą dobrą kawę z żołędzi, polską, bo promuje produkt polski.
1: I to jeszcze Podlaską.
2: Wszędzie. I Podlaską, tak. Miejscowość Koryciny Ziołowy, zakątek Dary Natury. Miejsce, które mieszkańcy województwa podlaskiego znają, chętnie odwiedzają. I oczywiście to nie jest tak, że jakomukolwiek chciałbym zakazać czy obrzydzić kawę, ale pokazać, że są zamienniki. Nie wierzę, że ta kawa, ta cena wzrośnie tak szybko. Słyszymy, jak to od lat, ile to kakao ma kosztować, bo tam się kurczą uprawy kakaowca i w związku z tym miałoby być dużo droższe. Słyszeliśmy od lat teraz z kawą. Czego to jest pokłosie? Tego, że żądamy, żeby produkty, które przyjeżdżają spoza Europy, z krajów Mercosur, spełniały wszystkie standardy i normy jakościowe, tak jak w Europie, a jednym z nich jest ograniczenie stosowania pestycydów i to oczywiście jedno z drugim ma dużo wspólnego, ale jak to będzie się kształtować, trudno powiedzieć. Póki co zachęcam wszystkich do spróbowania.
1: Kawa ekologiczna.
2: Tak jest, kawa z żołędzi, ale też kawa z cykorii, kawa z korzenia miszka lekarskiego, z ziaren konopi. No dużo jest tych zamienników, które są robione. Kawa, która nie posiada kofeiny, więc ci, którzy szukają wrażeń
1: alternatywy,
2: i siły, to pewnie nie zrezygnują z kawy, ale ci, którzy chociażby wypijając kilka filiżanek kawy, już kolejne można zastąpić naszą lokalną.
1: To ja tylko zapytam, czy producent tej kawy, żołędziówki, tak jest napisane, jest zadowolony ze wzrostu sprzedaży?
2: Myślę, że pan Mirosław i tak ma naprawdę duże możliwości sprzedaży, eksportu, ogromne zainteresowanie samym miejscem, a wysyła swoje produkty na cały świat i okazuje się, że kawa z żołędzi jest bardzo dobrze odbierana i kupowana chociażby w Korei czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam wszystkich, również wszystkich starostów, łącznie z panią starostą powiatu zambrowskiego.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Schulz, przyznaje, że ten artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu.
2: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7-9, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
1: Ksiądz Mariusz Schulz podkreśla, że taki jest też cel festiwalu, aby łączył on pokolenia.
2: Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia, choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, mazowieckiego, Polski.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które można odbierać od dzisiaj w siedzibie Radia Nadzieja między godziną 8.30 a 9.00 oraz między 15.30 a 16.00. Początek koncertu Kamila Bednarka o 19.00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Nie tylko miejsca dla samochodów, ale także przestrzeń, która w razie zagrożenia będzie mogła służyć ochronie ludności. Przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży planowana jest budowa podziemnego parkingu podwójnego przeznaczenia. O inwestycji mówiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Parking podwójnego przeznaczenia to jeden z elementów wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców, podkreśla dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz.
3: Szpital Wojewódzki w Łomży, ten teren będzie ogromnie istotny na mapie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, mieszkańców Łomży i regionu. Też fajnie wpisuje się, bo przecież mamy bardzo dobry kontakt z naszą jednostką wojskową w Łomży. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa w nas, mieszkańcach Łomży i regionu, na pewno będzie zdecydowanie dużo większe. Ochrona dużo większa. Ochrona ludności to też zapewnienie właśnie bezpieczeństwa tego fizycznego przed jakimś

0: spokojnie. Będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenie specjalistyczne. W sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób.
1: Środki przeznaczone z programu ochrony ludności i obrony cywilnej to ponad 2 miliony złotych, które zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej, w tym projektów architektonicznych i pozwoleń na budowę obiektów ochronnych. W listopadzie kierowcy będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi w miejscowości Zalesie Wypychy w gminie Śniadowo. Chodzi o odcinek o długości blisko 650 metrów. Wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski mówi, że inwestycje drogowe są niezmiernie ważne z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.
2: Projektowano drogi o szerokości około 3,5 metra. Tej szerokości parametry z uwagi na charakter gminy rolniczy nie spełniają oczekiwań kierowców. Stąd też często już mocno zniszczone, bo upłynęło około 20-30 lat. Są podziurawione, poniszczone krawędzie, a tym samym są one bardzo niebezpieczne. W ramach tych remontów te drogi zostaną poszerzone, wzmocnione, jak również uzyskają nową nawierzchnię, więc poprawimy bezpieczeństwo i komfort jazdy.
1: Koszt remontu to ponad 400 tysięcy złotych. Z odnowionej drogi kierowcy skorzystają 5 listopada. Mieszkańcy Łomży po raz kolejny wybiorą Łomżyniankę Roku. Konkurs ogłosił prezydent miasta przy udziale Łomżyńskiej Rady Kobiet. Kandydatów do tytułu można zgłaszać w kilku kategoriach, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
3: Kandydatów do tytułów można zgłaszać w kategoriach biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, naukowo-badawcza, społeczno-obywatelska, a także sport, zdrowie lub w kategorii wyróżnienie specjalne, działania na rzecz kobiet. Tutaj jest możliwość zgłoszenia również instytucji lub mężczyzn za działania właśnie wspierające kobiety. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września i mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, prawne, jak też jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
1: Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby urzędu lub drogą elektroniczną na maila lomzyniankaroku@um.lomza.pl. Wręczenie nagród odbędzie się jesienią podczas Forum Kobiet. Jeden na terenie Stadionu Miejskiego, a pozostałe 5 przy łomżyńskich szkołach za ogrodzeniami. W tych miejscach mieszkańcy Łomży mogą znaleźć specjalne kontenery rozstawione przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Kierownik PSZOK-u Krzysztof Kotowski mówił na naszej antenie, jakie odpady powinny trafiać do kontenerów i dlaczego jesienią ubiegłego roku kontenery zmieniły lokalizację.
4: Tu mam na myśli golarkę, w przypadku mężczyzn troszeczkę do zębów, nie wiem, suszarkę, żelazko i mógłbym tak wymieniać. I do tego służyły te kontenery. My oczywiście cyklicznie co półtora tygodnia jeździliśmy, pracownik mój czy ja, i czyściliśmy je, tak? Powód decyzji, którą podjąłem, że zmiana lokalizacji jest bardzo prosty, wręcz kuriozalny, bo są strasznie niszczone. Nie wiem, o co chodzi.
1: Akty wandalizmu skończyły się, gdy kontenery ustawiliśmy na terenach szkół, tłumaczy Krzysztof Kotowski.
4: Postanowiłem, że zostaną rozstawione na szkołach. Za ogrodzeniem, czyli oczywiście nasi mieszkańcy oprócz tylko rodziców i uczniów mogą tam wejść, bo to jest otwarte, ale są pod kamerami i są za ogrodzeniami, więc już mam nadzieję, że nie będą cyklicznie wyrywane kłódki, bądź w kłódki wkładane plastiki, żeby się dostać.
1: Pojemniki można znaleźć na terenie szkół podstawowych nr 2, 5, 9 i 10 oraz zespołu szkół mechanicznych.
5: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Posłanka Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
0: Dlaczego jest pani stanowczo przeciwna propozycji rządowej obniżki podatków?
1: Dlatego, że pani redaktor, te proponowane przez Donalda Tuska zmiany to tak naprawdę podwójne uderzenie w polskie firmy. Podniesienie CIT-u dla firm osiągających ponad 50 milionów euro przychodów dotknie przede wszystkim, tak naprawdę, jak się patrzy, polskie przedsiębiorstwa. I to te, które rzeczywiście podatek płacą, bo zachodnie korporacje i tak nauczyły się wyprowadzać zysk do rajów podatkowych europejskich. Niestety Unia Europejska na to pozwala. Jesteśmy na wspólnym rynku. I niestety firmy matki ściągają zysk zachodnich korporacji, z firm zachodnich działających na polskim rynku. Tych, których, tak jak powiedziałam, jakby firma matka jest firmą zachodnią. Z kolei ograniczenie możliwości rozliczania ryczałtem uderzy też w małe polskie rodzinne firmy, takie jak, nie wiem, hotele, pensjonaty, restauracje i tak dalej. Ci wszyscy ryczałtowcy dostali szansę uproszczenia opodatkowania dzięki temu, że wprowadziliśmy w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości i rządu Mateusza Morawieckiego Polski Ład, w którym pojawiło się właśnie to rozwiązanie, czyli ryczałt, podniesienie ryczałtu z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro w skali roku. I dzisiaj z powrotem obniżenie do 250 tysięcy to dotknie prawie 80% firm, ponad 80% firm, które na tym ryczałcie są. Ale przede wszystkim, pani redaktor, jest ten element tak zwanego PIT-u i rozliczania się Polaków ze swoich dochodów. No przecież pani chyba zauważyła, że tutaj tylko można powiedzieć wąska grupa osób, które dzisiaj zarabiają 120 tysięcy do 150 tysięcy, od 12 tysięcy rocznie, przepraszam, bo na dużych kwotach operowałam wcześniej, 12 tysięcy rocznie i nieco do 15 tysięcy, to mniej więcej w takim przedziale, to oni zyskają i to, wie pani, zyskają, no ci, którzy zarabiają 12 tysięcy, to jest około 20 paru złotych. Natomiast koszty tej ustawy to jest tak naprawdę podniesienie podatków, szczególnie dla firm. Natomiast ktoś, kto zarabia dzisiaj 10 tysięcy złotych miesięcznie, ktoś, kto zarabia 9 tysięcy, 8 tysięcy, 7 tysięcy, dostanie równe zero. To niech każdy z radiosłuchaczy, który dzisiaj słucha tej audycji, zastanowi się, w którym przedziale się mieści. Bo jeśli mieści się poniżej 12 tysięcy miesięcznie, to zyskuje na tym równe zero. A wręcz bym powiedziała, otrzyma zwiększone wydatki z tytułu tego, że firmy, którym się podniesie te podatki, będą próbowały sobie to zrekompensować.
0: Większość Polaków zarabia dużo, dużo mniej niż te 10-12 tysięcy.
1: Ależ oczywiście. I oni nic na tym nie zyskają.
0: Jaką propozycję zatem ma Stowarzyszenie Rozwój Plus?
1: Po pierwsze, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 200 tysięcy w skali roku. Ja tylko przypomnę, że Mateusz Morawiecki, wprowadzając Polski Ład, obniżył PIT z 17 do 12, podniósł pierwszy próg z 84 do 120 tysięcy i co najważniejsze, kwotę wolną od podatku po 30 latach, bo to zresztą te ruchy, szczególnie 84 tysiące do 120 i kwotę wolną od podatku, dziesięciokrotnie podniósł. z 3000 do 30 tysięcy. Ja pamiętam, jakie było larum, jak ktoś rzucił 10 tysięcy, że się podniesie, że to nie, w ogóle nie stać. A nas tak były prowadzone finanse publiczne, że było stać na to, żeby uszczuplić dochody budżetu na poziomie 56 miliardów złotych, bo te transfery do kieszeni Polaków tyle nas kosztowały. I teraz tutaj pojawia się zawsze to, co mówią koledzy z Konfederacji, czy gdzieś tam różni inni, no ale wyżeście wprowadzili podatek, wyżeście wprowadzili składkę zdrowotną do 9%. To pani redaktor, od razu uprzedzam, składka zdrowotna w tamtym czasie przyniosła wpływy dodatkowe na poziomie dokładnie 26 miliardów. 56 miliardów, 26 miliardów. Czyli de facto w kieszeniach per saldo Polaków została kwota 30 miliardów. Tym był Polski Ład. Polacy zyskali indywidualnie, każdy Polak zyskał 30 miliardów do kieszeni.
0: Wy sukcesywnie odsłaniacie te karty i prezentujecie swoje założenia. Są takie hasła i słyszymy takie hasła waszego stowarzyszenia jak Bezpieczna Polska, 5 filarów polityki migracyjnej, szczelne granice, powroty Polaków, rodzina w centrum i mogłabym tak wymieniać, ale co pani zdaniem jest najmocniejszym fundamentem i taką najmocniejszą propozycją, która może przekonać Polaków właśnie do tego, żeby wybrać wasze stowarzyszenie?
1: Moim zdaniem najważniejszą rzeczą to jest zaproponowanie bardzo poważnej dyskusji i takiego wspólnego porozumienia się co do polityki demograficznej. Pani redaktor, polityka demograficzna to jest fundament istnienia państwa. Jeśli będziemy w takim tempie w takim tempie wymierać, tak trzeba sobie wprost powiedzieć, to my za kilka dekad nie będziemy w stanie nasze dzieci, nasze wnuki utrzymać państwa w granicach dzisiaj istniejącej Polski. Więc moim zdaniem kwestia polityki demograficznej jest bardzo istotna. Musimy nad tym bardzo poważnie nie tylko porozmawiać, ale wdrożyć różnego rodzaju działania, które przyczynią się do tego. Moim zdaniem najskuteczniej to jest jednak zachęcać Polaków do powrotu, a równolegle Polaków z dziećmi, z całymi rodzinami, z kapitałem, który wypracowali na Zachodzie, bo bardzo często oni posiadają majątki po prostu, mają domy, mają różny kapitał, który mogliby tutaj przywieźć, pokazywać, że Polska nadal jest państwem bezpiecznym, wprowadzić mechanizmy różnego rodzaju podatkowe zachęcające ich do powrotu tutaj. To się zaczęło w czasach naszych rządów, ale żeby Polacy chcieli wracać, muszą mieć pewność chociażby pracy, muszą wiedzieć, że będą mogli, nie wiem, posiadać tutaj mieszkanie,
0: a
1: dom.
0: A właśnie, po co z polityką mieszkaniową? Jaka jest wasza propozycja?
1: To też jest bardzo istotny element, dlatego że każda młoda rodzina, która chce założyć, młodzi ludzie, którzy chcą założyć rodzinę, oni po prostu chcą mieć swoje mieszkanie, chcą mieć swoje lokum. Może nawet nie od razu własnościowe na własność, ale chcą mieć szansę na to, żeby się w pełni usamodzielnić, posiadać mieszkanie, takie mieszkanie, które pozwoli im posiadać dzieci, moim zdaniem ulokowane w takim miejscu, gdzie jest dostęp do przedszkola, do żłobka, do po prostu do infrastruktury koniecznej do takiego funkcjonowania i do pewnej aktywności zawodowej, bo wiele osób chce być aktywnymi, szczególnie kobiety chcą być aktywne zawodowo. Tu też trzeba wprowadzić te rozwiązania, moim zdaniem rozwiązanie dotyczące tej płacy minimalnej, jeśli mama chce wychowywać swoje dziecko. Oczywiście wszystkie kilka innych rozwiązań, choćby 800 plus na czas tych pierwszych 3 lat, wtedy nie mogłaby otrzymywać, ale miałaby pewność, że z tego tytułu odprowadzane są składki, że ona będzie miała w przyszłości z tego tytułu emeryturę, że to są składkowe lata, więc, bo naprawdę kwestia demografii jest bardzo istotna. I w powiązaniu z tym, panie redaktor, tego się nie da oddzielić, wręcz przeciwnie, trzeba to ściśle powiązać ze sobą, mądra polityka migracyjna. Znaczy zachęcać Polaków, ale bardzo mocno uszczelnić granice. Moim zdaniem kwestia obywatelstwa to jest kwestia, powinna być wyjątkowa, wyjątkowa. Praca przede wszystkim dla Polaków, a na pewno bardzo ostra walka z nielegalną imigracją. Tutaj absolutnie wypalanie niemalże gorącym żelazem. Ja bym tutaj i wprowadziła kontrole bardzo ścisłe nad różnego rodzaju agencjami, firmami, uczelniami, którzy sprowadzają tak zwanych studentów, którzy potem rozpływają się tutaj w przestrzeni. Także to musi być pod pełną kontrolą, bo my widzimy, że nawet jak wprowadzaliśmy jakieś rozwiązania, które miały przyczynić chociażby do sprawnego funkcjonowania uczelni, podnoszenia ich marki, to potem okazuje się, że niestety pojawiali się nieuczciwi ludzie, którzy wykorzystują to po to, żeby ściągać tu nielegalnych imigrantów. Na to przyzwolenia nie może być. Czyli... dlatego, że to rujnuje państwo i prawda jest taka, że rodzimi obywatele muszą pracować na tych nielegalnych imigrantów. To, co obserwujemy na Zachodzie, to jest kwestia nie tylko potężnych kosztów związanych z tak zwanym socjalem, ale fakt, że tworzą się pewne enklawy ludzi, którzy bardzo często, bardzo łatwo wchodzą na drogę przestępczości, nie czują związku z danym państwem, czują się anonimowi i w związku z tym łatwo im przychodzi do popełniania przestępstw. Często są tutaj też pewne zjawiska psychologiczne wchodzą, czują się gorsi, czują się nieakceptowani, stają się agresywni. Te wszystkie zjawiska niestety pokazują, są jaskrawo, Zachód pokazuje, że one się w ostatnich latach niezwykle nasiliły, dlatego że była akceptacja dla nielegalnej imigracji. Z tym trzeba walczyć.
0: Czyli wasze silne hasło to jest Polska dla Polaków. Spoglądam na zegarek. Pani poseł, minął plus minus miesiąc od tego hucznego rozłamu z Prawem i Sprawiedliwością. Nie żałujecie?
1: Pani redaktor, ja 20 lat zostawiłam, związana byłam z Prawem i Sprawiedliwością i oczywiście jest poczucie straty. To nie ma tak, że tak wie pani, że to nie ma jakby jest to obojętne, wręcz przeciwnie, wie pani, no widzę swoich kolegów i tak dalej, za niektórymi wręcz tęsknię.
0: A to nie jest tak, że nie utrzymujecie kontaktu, że mimo tych różnic i tego, co was podzieliło, no to dalej jesteście, może, nie wiem, czy w polityce są przyjaźnie, ale na pewno
1: tak,
0: są jakieś,
1: ależ absolutnie
0: zawiązałeś
1: tak,
0: jakieś
1: pani,
0: sympatie.
1: Ja tutaj pochodzę z Radomia, mam tu wspaniałych kolegów, ja nigdy z żadnym się nie skonfliktowałam. Ani koleżanką. Naprawdę bardzo ich szanuję, bardzo ich cenię. Życzę im jak najlepiej. Z prostego względu, że ja zrobię wszystko, żeby prawica w Polsce rządziła. I uważam, że jedynym wyjściem, jedyną drogą do tego, żeby zakończyć te fatalne rządy, fatalne, straszne, druzgocące dla Polski, dla przyszłych pokoleń Polaków, to jest powrót prawicy do rządów. Ja liczę na to, że będziemy współpracowali, bo nas, bym powiedziała, 90% spraw łączy. Są pewne różnice, jak ja to mówię, jak dojść do tego zwycięstwa. I myślę, i właśnie chyba to nas podzieliło raczej, nieco innego. Ale ja wierzę głęboko, że po prostu będziemy wspólnie pracować po to, żeby po prostu odsunąć te bardzo złe rządy, które dzisiaj funkcjonują. I oczywiście rozmawiamy ze sobą. Absolutnie nie wyobrażam sobie, żebym tutaj toczyła jakieś wojny z moimi kolegami. To jest dla mnie nieakceptowane, wręcz przeciwnie. Ja do nikogo nie odnoszę się z jakąś urazą, złością czy lekceważeniem. Tak jak powiedziałam, 20 lat mojego życia i po prostu, no, bym powiedziała, no boli mnie to, że zostaliśmy wykluczeni, bo absolutnie ja tak uważam. Zostaliśmy wykluczeni za to, że trochę chcieliśmy inną drogą pokazywać poprzez inną drogę do tego zwycięstwa. Trudno, stało się, ja już w to nie wchodzę, bo też nie chcę, żeby od razu, bo to zawsze generuje pewien zgrzyt. Natomiast jedno jest pewne. Przed nami droga do tego, aby przez ten rok doprowadzić do zwycięstwa prawej strony, prawicy, i jestem przekonana, że tutaj na tej drodze trzeba wspierać i Prawo i Sprawiedliwość, powinniśmy się wspierać nawzajem, bo te rządy, które są po prostu tragiczne, dramatyczne. Jeszcze będziemy wiele, wiele lat płacić za te 4 lata niszczenia państwa polskiego. Co do tego jestem po prostu przekonana nie na 100%, tylko na 1000%.
0: Pani poseł, dziś Ukraina świętuje niepodległość. Jakie są te nasze relacje polsko-ukraińskie?
1: Bardzo trudne. Bardzo trudne i niestety moim zdaniem wina absolutnie leży po stronie Ukrainy. Ukraina zrobiła wszystko, żeby zniechęcić Polaków do siebie. Może nawet nie Ukraina, ale elity ukraińskie, tu szczególnie Zełenski i jego współpracownicy. I to się zaczęło w momencie, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki zamknął granice dla niekontrolowanego napływu żywności ukraińskiej. To był rok 2023. Od tego czasu tak naprawdę Ukraińcy zaczęli zachowywać się, żeby nie powiedzieć bezczelnie, wobec Polski. I zawsze to przywołuję, jeszcze raz przywołam. Skandaliczne wystąpienie Zełenskiego w ONZ-cie, który wtedy uderzył w Polskę, w prezydenta Dudę, w rząd polski, mówiąc, że wbiliśmy im nóż w plecy, nie pozwalając, żeby w Polsce pozostawało zboże produkowane przez często gęsto zachodnie koncerny. Miało ono jechać do Afryki, a de facto niestety w porozumieniu tutaj z różnymi nieuczciwymi ludźmi na terenie Polski pozostawało w Polsce, rujnując rynek rolny polski. Taka jest prawda. No. I w związku z tym, mimo też nacisków ze strony Unii Europejskiej, żebyśmy tego nie robili, bo polityka celna jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, Mateusz Morawiecki zamknął tą granicę i w związku z tym można powiedzieć, Zełenski stanął po stronie Donalda Tuska. Pamiętamy, jak to było. Jak stanął wraz z Brukselą po stronie Donalda Tuska. Natomiast za to, że Mateusz Morawiecki zmobilizował wraz z Jarosławem Kaczyńskim praktycznie całą Europę do tego, żeby nie pozostawić Ukrainy samej sobie, bo byli przekonani zachodni przywódcy, że w 2 tygodnie Ukraina padnie i wtedy dokonano wielkiej ofensywy dyplomatycznej ze strony Mateusza Morawieckiego i jego pracowników z ministerstwa, to znaczy wiceministrów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy w ciągu dosłownie 2 tygodni objechali praktycznie wszystkie stolice. Przypomnę też moim zdaniem wielką odwagą, jaką się wykazali zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki, który w momencie, kiedy szła kawalkada transporterów, czołgów na Kijów, 60-kilometrowa, oni wsiedli w pociąg i pojechali do Kijowa, pokazując, jak należy się zachować, jak nie wolno pozostawić tego państwa w tamtym czasie, dlatego że mielibyśmy tutaj za chwilę ruską granicę. I kolejne 400 kilometrów, ponad 400 kilometrów rosyjskiej Ukrainy, rosyjskiej granicy. W związku z tym postawa wtedy Polski moim zdaniem imponowała całemu światu.
0: I co a dziś jest to doceniane?
1: Zeleński? Nie, nie jest doceniane. Nie jest. My u nas, i tutaj zostawiam rząd. A jak się zachowali Polacy? Otóż wszystkie prawie samorządy poczuły potrzebę tworzenia różnego rodzaju wsparcia. Jeździli na granicę polsko-ukraińską, organizację pozarządową, szeregowi obywatele. Ja znam sama takiego człowieka. 60 Ukraińców odebrał. 60.
0: I pewnie wielu takich przywiózł, było.
1: Kompletnie sobie nieznanych. Lokował ich po mieszkaniach znajomych, u siebie na działce. Żeby, mówię tutaj o ukraińskich kobietach i dzieciach oczywiście, bo wtedy tylko tacy byli wypuszczani z Ukrainy, chyba że ktoś miał powyżej 60 lat lub był chłopiec poniżej 18 roku życia, ale tak, kobiety i dzieci i starcy zostali w ten sposób odebrani i przyjęci przez Polaków.
0: Pani poseł, spoglądam na zegarek, ostatnie pytanie. Dojdzie do tego porozumienia między Ukrainą a Rosją? Czy na to musimy jeszcze długo poczekać?
1: Wie pani, patrząc na rządy Zełańskiego, nie wiem, czy on chce zakończyć tę wojnę, i patrząc na Putina tak samo. Ja nie wiem, czy naprawdę, nie wiem, czy obydwaj przywódcy chcą tak naprawdę końca tej wojny. Nie wiem. Mam wątpliwości. Pewne rzeczy mnie przerażają. Ta korupcja, jaka jest na Ukrainie chociażby. Korupcja związana oczywiście z tym, że pieniądze, które otrzymują na walkę z Putinem, bardzo często trafiają na prywatne konta. I to są już twarde dowody na to. Budowane są potężne majątki na Zachodzie. Więc to jest wszystko przerażające.
0: Wiele pytań, wiele wątków.
1: Jak się obserwuje.
0: Wiele wątków, analiz.
1: Nie wiem. Pani redaktor, dzisiaj powiem, że chyba jeszcze daleka droga do zakończenia tej wojny.
0: I tym kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Posłanka Anna Kwiecień była naszym gościem.
2: 7:09.

0: Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.
1: Pan Mariusz Feszler, organizator 41. Zambrowskiej Pielgrzymki do Matki Bożej Pojednania w Chodeszowie, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Zapisy trwają, pielgrzymka, Wasza pielgrzymka rusza już 28 sierpnia. Co każdego roku najbardziej przyciąga na pielgrzymkowy szlak?
2: No myślę, że każdy ma jakąś intencję, więc każdy z tą intencją idzie do Matki Bożej Pojednania. Jest to sanktuarium nasze tutaj takie lokalne, regionalne. Matka Boża Pojednania, no sama jakby nazwa, czy same określenie Matki Bożej, no pojednanie, więc z tych pielgrzymów i z tych lat, które w tym czasie, co pielgrzymka była organizowana, jak się z pielgrzymami rozmawia, to ten wymiar pojednania jest bardzo istotny dla osób, które pielgrzymują, małych, dużych, starszych i młodszych też.
1: Matka Boża Pojednania to jest takie mocne wezwanie, a tego pojednania dziś chyba nam brakuje.
2: No myślę, że tak i to jest jakby bardzo taki znak czasu, tak moim zdaniem, przynajmniej też jak rozmawiamy w zespole organizacyjnym, a dużo osób pomaga przy tej pielgrzymce, to dużo osób też zwraca uwagę na to, że to pojednanie jest bardzo potrzebne, a też i historia tej pielgrzymki i koronacji tego obrazu no wiąże się z tym pojednaniem, bo koronacja się odbywała w roku 80. podczas podpisywania porozumień sierpniowych, czyli podczas powstawania Solidarności. I to się też wszystko z tym wiąże. I też taka była pierwsza intencja pielgrzymowania, jak szliśmy w trzy osoby na samym początku roku 86. No to właśnie te pojednanie i te wspomnienie tamtego czasu i taki wymiar społeczno-religijny także, no bo tutaj z jednej strony było podpisywanie porozumień sierpniowych, czyli takie no jakby pojednanie w Polsce, by udało się tam dogadać, a z tą drugiej strony w tym samym czasie podczas podpisywania porozumień obraz koronowany jest w Chodeszewie i jest to Matka Boża Pojednania. Kardynał Wyszyński, prymas Polski, miał obraz właśnie koronować, no ale wtedy już był właśnie bardzo chory. W tym jego imieniu kardynał właśnie Macharski to robił. Tam było zgromadzonych bardzo dużo ludzi w Chodeszewie. Tak też odczytujemy ten znak czasu.
1: Mówi pan o tym, że pierwsza pielgrzymka liczyła 3 osoby, a po 40 latach ile jest pielgrzymów na szlaku?
2: A to różnie, bo mieliśmy przez 10 lat tak chodziło 3-4 do 20 osób, do nawet czasami 30 osób. Pielgrzymka 11 była taka symptomatyczna, bo wtedy z kolegą rozwiesiliśmy plakaty w mieście, że taka pielgrzymka jest. I po naszemu zdziwieniu rano, bo chodziliśmy w ciągu jednego dnia w sobotę o godzinie 6 wychodziliśmy na 18, dochodziliśmy do Chodeszewa, przyszło nam 100 osób. No i od tamtej pory, to już od tej 12, żeśmy też chcieli tak bardziej organizować pielgrzymkę już troszeczkę w innym właśnie charakterze. No było różnie, na 30 bodajże było około 1000 osób, a teraz tak średnio jest około od 300 do 400 osób.
1: Pielgrzymka kojarzy często nam się z tą na Jasną Górę, która trwa 13 dni. Wasza trwa tak naprawdę 2 dni pielgrzymowania w drodze, ale myślę sobie głośno, że to może być jednak zachęta, bo te 13 dni ktoś sobie myśli, nie wiem czy dam radę, nie wiem czy wytrzymam, cały urlop trzeba poświęcić, a tutaj 2 dni myślę, że każdy może sobie znaleźć i gdzieś w tym swoim kalendarzu wyegzekwować.
2: No tak, pani redaktor, ma pani rację i tak właśnie to się odbywa. Dlatego jakby no, na chwilę obecną trudno nam powiedzieć, ile osób będzie. Część osób się decyduje w ostatnim dniu. Zapisy zaczynają się w tą niedzielę, później środa i czwartek i piątek. Są też zapisy na trasie. Dużo osób dołącza do nas w samą sobotę, dojeżdża na nocleg i idzie z nami. Także w zasadzie my wychodzimy w okolicach 200 osób, a dochodzimy do Chodeszewa w okolicach takiej liczebności 300-400 osób. Też dużo osób idzie młodych, dużo osób idzie starszych. Myślę, że też część osób jakby no w tym sensie patrzy, że to jest właśnie taki czas krótki, koniec wakacji, więc może jeszcze poświęcę ten czas dla Boga.
1: Wierni dołączają do was na szlaku?
2: Tak, przez cały czas, powiem. Od piątku do soboty.
1: A macie nowych pielgrzymów? Czy to są już zazwyczaj ci tak mocno zaprawieni, którzy chodzą od wielu, wielu lat?
2: Przez cały czas mamy nowych i starych. Nawet dołączają ludzie z Łomży, z Warszawy. Są też takie osoby, które specjalnie przyjeżdżają na tą pielgrzymkę.
1: Jak to zrobić? Jak zachęcić te nowe osoby, żeby wyruszyły z plecakiem w drogę?
2: Nie mam pojęcia. Myślę, że to jest raczej taka otwartość serca, prawda? Jakby my zawsze się staramy jakby no odpowiednio rozpromować to. Robimy ulotki. Proboszczowie z parafii naszych z Rosji bardzo są zaangażowani w tą pielgrzymkę, żeby rozpropagować, ogłaszają to. Na Facebooku oczywiście, w wszystkich mediach społecznościowych mamy też swoją własną stronę. Ja myślę, że to bardziej wynika z, czy ktoś pójdzie, czy nie, z tego, czy czuje taką potrzebę, prawda? Jak czuję taką potrzebę, to pójdzie.
1: Wasza pielgrzymka, tak jak rozmawiamy, trwa 2 dni. Jak konstruujecie, jak planujecie ten program, żeby był jak najbardziej owocny dla tego pielgrzyma, który będzie w drodze te 2 dni?
2: No, mamy tak. Pierwszy dzień oczywiście mamy mszę świętą o godzinie 8 w parafii Trójcy Prześwięcy w Zamnogrowie, odprawia ksiądz biskup. Później wruszamy na trasę. Nocek mamy w Brzuskach Brzezińskich. Z tamtego czasu też wozimy ludzi na nocek do Zambrowa. Troszeczkę wiąże się to z okresem pandemicznym, kiedy nie można było nocować, że tak się przyjęło, że ludzie wracają i później z powrotem dowozimy. To jest takie właśnie ułatwienie. Podczas tej trasy są konferencje, jest Różaniec, Krzyżowa Droga, są też właśnie intencje. To jest pierwszy dzień. Drugi dzień wygląda podobnie. Zaczynamy pielgrzymowanie od Brzuskach Brzezińskich. No i w okolicach godziny 15 dochodzimy do Choduszewa. Ten czas już jest szybki i czas ten sobotni, proszę mi uwierzyć, dużo szybciej mija niż ten czas w piątek.
1: A pan wyobraża sobie swoje życie bez pielgrzymki do Choduszewa?
2: Panie doktor, teraz to już nie wiem. Muszę tylko powiedzieć pani, że jakby ta pielgrzymka, mimo że tak jakby ma taką historię, która wiąże się z historią właśnie rodziny, z historią przyjaciół i nadal powiem pani, że organizacja tego jest w grupie przyjaciół. My jakby mamy ze sobą kontakt, te osoby, które pomagają przy pielgrzymce. Spotykamy się podczas roku. Czasami wydaje się nam, że tak otworzymy taką już rodzinę organizacyjną.
1: A jak się jeszcze zapisać?
2: Można się zapisać jeszcze przez internet. Jak można wejść na stronę pielgrzymkapojednania.pl, tam są zapisy online. Można się zapisać w niedzielę po mszy świętej wieczornej w parafii Trójcy Przenajświętszej w salce katechetycznej w domu parafialnym. Zapisy później są od środy po każdej mszy świętej wieczornej w parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie w domu parafialnym, czwartek po mszy świętej wieczornej, no i na trasie pielgrzymki. Czyli można to dołączyć bez zapisów, ale na trasie wtedy na postoju można w sekretariacie taki zapis zrobić.
1: Co jest niezbędne na szlaku? Co trzeba ze sobą zabrać? Bo pewnie to wygląda trochę inaczej i te przygotowania też wyglądają inaczej niż jeśli chodzi o pielgrzymkę na Jasną Górę.
2: No oczywiście, my tutaj idziemy tylko całe 2 dni, a nie 13, więc jakby no nie jest aż tyle tego wszystkiego właśnie potrzebne. To, co na pewno trzeba zabrać, to ze sobą. Dobre buty, wodę, płaszcz od deszczu, czapkę, niezbędne leki, oczywiście różaniec, no i oczywiście ze sobą jakąś intencję, taką, którą pielgrzym chce zanieść do Matki Bożej Pojednania.
1: Intencje i radość i wytrwałość. I wtedy można
2: oczywiście
1: dawać przykład.
2: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że temat pielgrzymki jest to temat roku liturgicznego. Uczniowie, misjonarze, czyli mamy być tym uczniem właśnie Chrystusa, uczniem Jezusa, ale także mamy nieść czy pokazywać to, że jesteśmy tymi uczniami w swoim środowisku. Mamy być takim świadectwem. Czasami, jak to też mówił święty Franciszek, nie słowem, a dobrym przykładem. Życie mamy pokazywać, no, kim jesteśmy i w co wierzymy.
1: Otóż to nie słowa, a czyny, szanowni państwo, więc jeśli ktoś się zastanawia, jest jeszcze czas. Pielgrzymka wyrusza 28 sierpnia z Zambrowa i tam naprawdę tylko 2 dni pielgrzymowania, albo aż 2 dni, ale wyjątkowe 2 dni. Radio Nadzieja objęło pielgrzymkę swoim patronatem medialnym, więc będziemy jeszcze o tym wydarzeniu, wyjątkowym wydarzeniu, przypominać, będziemy mówić. Bardzo dziękuję. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Mariusz Feszler, organizator tej właśnie pielgrzymki, był naszym gościem.
2: Dziękujemy państwu i zapraszamy.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich. A come on, yeah!

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Jadwigę Przybysz, w 8. rocznicę śmierci. Druga intencja o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marty z okazji 30. urodzin. Trzecia intencja o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla księdza Isu z Nowego Jorku. Czwarta intencja odprawiana poza parafią jest za świętej pamięci Halinę Jastrzębską. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. A na początku stańmy w prawdzie przed Panem i przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie.
2: Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
1: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
2: I daj nam swoje zbawienie.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: i spraw przez Jego wstawiennictwo, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Anioł się tak do mnie odezwał: chodź, ukażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, i od północy 3 bramy, i od południa 3 bramy, i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Oto słowo Boże.

kiedy spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś

0: i Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Umiłowani w Panu. Ludzie w różny sposób docierają do Pana Boga. Często właśnie poszukujący spotykają Pana Boga osobiście na modlitwie, czy przez innych ludzi oraz różne sytuacje życiowe. Otóż, moi drodzy, słyszeliśmy dzisiejszy fragment Ewangelii i Filip spotkał Natanaela, czyli Bartłomieja, i właśnie przyprowadził go do Pana Jezusa. A więc Filip stał się człowiekiem, który był jak gdyby właśnie pośrednikiem. Stąd też właśnie Bartłomiej mógł dotrzeć do Pana Jezusa. Ale Natanael początkowo wątpi, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Filip po prostu wiele mu nie tłumaczy. Chodź i zobacz. I rzeczywiście, kiedy Natanael przyszedł do Pana Jezusa, Pan Jezus wypowiedział piękne słowa, oto prawdziwy Izraelita, którym nie ma podstępu. Natanael po prostu bardzo się zdziwił. Skąd mnie znasz? Jezus mówi, widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. I Natanael z tej radości, że spotkał Jezusa, Syna Bożego, mówi, Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Kochani, Natanael, czyli Bartłomiej, stał się gorliwym apostołem. Pan Jezus go powołał i on właśnie prowadził misję, między innymi w Indiach, zginął śmiercią męczeńską. Moi drodzy, tak jak Natanael został przyprowadzony do Pana Jezusa, tak właśnie wielu ludzi zostaje przyprowadzonych do Pana Jezusa przez innych, a więc otrzymuje różne znaki. Nie tak dawno Adam wypowiadał się na spotkaniu we wspólnocie, do której należy, że kiedy studiował, przestał chodzić do kościoła na mszę świętą, przestał się modlić, ale jego przyjaciel Wojtek to zauważył i właśnie Wojtek zaproponował mu uczestnictwo we mszy świętej wieczornej w kaplicy akademickiej. I ten właśnie się zgodził, aby iść na mszę świętą niedzielną razem z przyjacielem. I tak się stało kilkakrotnie. Później przyjaciel zaprosił go na spotkanie wspólnotowe. I to go umocniło w wierze. To powodowało, że nawiązała się większa relacja z Panem Jezusem, ukochał Zbawiciela i teraz działa, funkcjonuje i staje się ewangelizatorem dla innych. Moi drodzy, a my, czy odpowiadamy w sposób właściwy na wezwanie Pana Jezusa? Czy my w sposób właściwy odczytujemy znaki, które nam daje Jezus? Czy po prostu staramy się żyć według wartości Bożych i oczywiście wzmacniać swoją wiarę? Moi drodzy, warto być mocnym w wierze samemu. I kiedy będziemy mocni w wierze, formowani, i kiedy będziemy dbać o te wartości duchowe dla siebie, to oczywiście będziemy również w stanie emanować, promieniować dobrocią, życzliwością, promieniami jak gdyby chrystusowymi na innych. Będziemy w sposób taktowny proponować innym spotkanie z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, czy też we wspólnocie parafialnej, w której funkcjonujemy, czy nawet w książce proponowanej, żeby przeczytać, skorzystać w sposób właściwy z formacji. Kochani, niech święty Bartłomiej będzie dla nas takim bodźcem, zachętą do ożywienia naszej wiary. Niech ten święty będzie wyrazem tej radości ze spotkania z Jezusem Chrystusem w każdej rzeczywistości, zwłaszcza w Eucharystii, zwłaszcza na modlitwie. Niech Jezus Chrystus będzie dla każdego z nas takim, tak jak był dla Bartłomieja. Wołajmy więc: Panie, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Amen.

Ufając pośrednictwo świętych apostołów, a dzisiaj szczególnie świętego Bartłomieja, przedstawmy Jezusowi Chrystusowi nasze pokorne prośby. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przyszedłeś na świat, aby owce miały życie. Rozpal gorliwością serca biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych i misjonarzy. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś czuły na potrzeby biednych i porzuconych. Wyczuj serca rządzących światem na los ludzi żyjących na marginesie społecznym. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty wołasz swoje owce po imieniu. Udziel wszystkim młodym rozeznającym swoje życiowe powołanie darów odwagi i głębokiej wiary. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przyszedłeś, aby owce miały życie w obfitości. Udziel darów mądrości i umiejętności wszystkim odpowiedzialnym za formację w seminariach duchownych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś bramą zbawienia. Doprowadź wszystkich naszych bliskich zmarłych do swego królestwa w niebie, szczególnie w tej mszy świętej polecane Czesławę i Pawła. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, otocz swoim błogosławieństwem, obdarz potrzebnymi łaskami Martę z okazji jej 30. urodzin oraz księdza Isu z Nowego Jorku. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty troszczysz się o każdego z nas. Otocz swoją opieką wszystkich zgromadzonych wokół tego ołtarza i obdarz nas potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Twoja obecność między nami napełnia nasze serca pokojem i radością. Przez wstawiennictwo świętego Bartłomieja Apostoła wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas życiem wiecznym, które pochodzi od Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Obchodząc święto Bartłomieja Apostoła, składamy Ci, Boże, ofiarę uwielbienia ku Jego chwale i prosimy, abyś dzięki Jego wstawiennictwu udzielił nam swojej pomocy przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca.
2: Znosimy Jego Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Bartłomiejem apostołem, świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do naszego Ojca w niebie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój z Tobą.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobiona dusza.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, obchodząc święto Bartłomieja Apostoła. Niech Najświętszy Sakrament udziela nam pomocy obecnie i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niepodziwom. Wszystkie nasze sprawy i intencje zawierzmy Maryi w tajemnicy nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak to i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, módl się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w dobrej pieśni.

0: Bardzo, bardzo późne, już poniedziałkowe, sierpniowe popołudnie, a może już pomału trzeba mówić wieczór, za niespełna kwadrans, za właściwie 14 minut będzie godzina 19. Przed momentem byliśmy w parafii świętego Brunona w Łomży, transmitowaliśmy mszę świętą. Dziś w kościele przypada święto świętego Bartłomieja, apostoła, jak właśnie podczas Eucharystii słyszeliśmy, to jeden z 12 uczniów Chrystusa, który po zesłaniu Ducha Świętego wyruszył głosić Ewangelię poza Palestyną. Postać świętego Bartłomieja przypomina przede wszystkim o odwadze w głoszeniu wiary, podkreśla ksiądz Jan Krupka, biblista, rzecznik łomżyńskiej kurii diecezjalnej. Posłuchajmy.
1: Natanael daje się przekonać i udaje się na spotkanie z Jezusem, a ten, widząc go na samym początku, mówi: widziałem cię, kiedy byłeś pod figowcem. To jest takie trochę zastanawiające stwierdzenie. Nie wiemy za bardzo, o co chodzi. Są różne propozycje, by jakoś wyjaśnić to. Ale istotne jest to, że sam Natanael, czy Bartłomiej, wie, o co chodzi, bo usłyszawszy to zdanie ze strony mistrza, od razu wyznaje swoją wiarę. Ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Z tego wątpiącego w osobę proroka pochodzącego z Nazaretu, do tego, by stać się gorliwym wyznawcą Jezusa jako Syna Bożego. Jest to dla nas, myślę, też pewien przykład pociągający do tego, by również Jezusowi zaufać.
0: Bartłomiej poniósł śmierć męczeńską, dlatego w liturgii tego dnia obowiązuje kolor czerwony. Z dniem świętego Bartłomieja związane są również dawne ludowe tradycje. Schyłek z sierpnia oznaczał końcówkę żniw i zapowiadał zbliżającą się jesień. Jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja, Nowy Ląd, ten utwór wybrzmi, Blue. Posłuchajmy.

0: Mieszkańcy Łomży po raz kolejny wybiorą Łomżyniankę roku. Konkurs ogłosił prezydent miasta przy udziale Łomżyńskiej Rady Kobiet. Kandydatów do tytułu można zgłaszać w kilku kategoriach, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego. Posłuchajmy.
1: Kandydatów do tytułów można zgłaszać w kategoriach biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, naukowo-badawcza, społeczno-obywatelska, a także sport, zdrowie lub w kategorii wyróżnienie specjalne, działania na rzecz kobiet. Tutaj jest możliwość zgłoszenia również instytucji lub mężczyzn za działania właśnie wspierające kobiety. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września i mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, prawne, jak też jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
0: Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby urzędu lub drogą elektroniczną na e-mail Łomżynianka Roku, pisane łącznie bez polskich znaków, @um.łomża, oczywiście też bez polskich znaków.pl. Wręczenie nagród odbędzie się jesienią podczas forum kobiet, a więc powtórzmy, zgłoszenia przyjmowane są na formularzu. Ten formularz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży. Można osobiście formularz dostarczyć bądź elektronicznie na e-mail lomżynianka@um.lomza.pl. I Just Might. Ten utwór już teraz wybrzmi. Bruno Mars. To jest Radio Nadzieja w poniedziałkowy, no już prawie wieczór. Za 4,5 minuty będzie 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
0: Po reklamie.

0: Dwie minuty po godzinie 19 i ten poniedziałek, poniedziałkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. No ale nie o poniedziałku będziemy mówić, będziemy troszeczkę w tym momencie wspominać, ale niezbyt zdecydowanie, niezbyt odległy czas. Wiara, tradycja, wdzięczność za plony za nami. Dożynki województwa podlaskiego. Mimo wietrznej pogody w Dołubowie, w powiecie siemiatyckim, świętowały tłumy. Nie zabrakło nabożeństw, nie zabrakło mszy świętej, korowodu dożynkowego, także odznaczeń dla najbardziej zasłużonych w rolnictwie. Uroczystości wziął udział także minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Posłuchajmy.
1: Chciałbym zacząć od podziękowań panu marszałkowi, zarządowi województwa, że te dożynki mają taki charakter wędrujący. W różnych miejscowościach województwa podlaskiego spotykamy się od północy do południa. Cieszy to, że właśnie małe gminy mogą współuczestniczyć w tych dożynkach wojewódzkich. Jeszcze będąc w zarządzie województwa podlaskiego też staraliśmy się właśnie wybierać takie małe gminy, które można w jakiś sposób też wypromować, współpracować ze sobą.
0: To ogromne docenienie roli podlaskiej wsi, mówił marszałek Łukasz Prokoryn.
2: Dziękujemy za ich ciężką pracę przez cały rok, za to, że mamy dzięki nim chleb na naszych stołach i że możemy czuć się bezpiecznie pod względem żywności, która jest nam niezbędna. No ja im życzę dzisiaj, żeby pogoda była bardziej przewidywalna, bo ten rok pokazał, że w czerwcu mieliśmy afrykańskie upały, potem mieliśmy cały deszczowy lipiec, była też susza, więc rzeczywiście tych zmiennych jest wiele, to ja im życzę, żeby tych zmiennych było jak najmniej, żeby te warunki pracy były łatwiejsze.
0: Przygotowane wieńce dożynkowe zachwycały starannością, wykonanie i dbałością o każdy detal. Tytuł najpiękniejszego wieńca trafił do mieszkańców miejscowości Żelechy w powiecie łomżyńskim. Dumy z tego powodu nie ukrywał członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Posłuchajmy.
3: Tą pierwszą nagrodę zdobyło koło gospodyń wiejskich w Żelechach. Ziemia łomżyńska, góro, bez względu na to, czy jesteśmy na

0: Pracujemy i gospodarujemy nimi, tak? Wiele z nas prowadzi gospodarstwa rolnicze, ale również pracujemy zawodowo. Uczestniczymy w konkursie Polska Smakuje, więc też promujemy polskie, lokalne produkty, produkty z naszych ziem oraz tradycje, które gdzieś tam są przekazywane z pokolenia na pokolenie i które są przez nas kultywowane.
1: No, jesteśmy z gminy Drohiczyn, reprezentujemy wieś Zajęczniki. Przywiozłyśmy wieniec na dożynki do Dołubowa. Nasza wieś, Zajęczniki, bierze udział co roku w dożynkach naszych gminnych.
2: Mamy ciasta różne rodzaje, drożdżowe, kruche, pierogi mięsne z kapustą, fit, gdyby ktoś chciał, z kaszą gryczaną, kiszka biała, kiszka ziemniaczana, zupa. Dożynki bez koła gospodyń wiejskich nie miałyby uroku.
3: Jesteśmy z Turny Dużej, powiat Siemiatycze i gmina Siemiatycze. Szmalczyk, ogórki małosolne, jagodzianeczki w lesie zbierane są, jagody, także wszystko naturalne, wszystko jest nasze, z naszej ręki wychodzi.
4: To są zazwyczaj gospodynie, zaradne, mają swoje ogródki i wtedy jest taka duża satysfakcja, że możemy się poczęstować, ugościć się jak w rodzinie.
0: Myślę, że w tych czasach kobiety są na tyle gospodarne i na tyle zaradne, że bez problemu łączą zarówno pracę w gospodarstwach domowych i przydomowych, jak również z pracą zawodową, ale nie zapominają o swojej kobiecości i o swoim pięknie, o dbaniu o siebie, o swój wygląd, ale nie tylko zewnętrzny, bo również wewnętrzny, więc również konkursy, również szkolenia, również tego typu rzeczy koła gospodyń i kobiety, które w nich uczestniczą, jak najbardziej i chętnie biorą udział i rozwijają się, tak?
5: Czy państwo po kolacji, czy jeszcze przed? Ja przed, więc no, trudno mi będzie ten dzisiejszy dyżur dociągnąć do końca. Takiego smaku narobiły mi przedstawicielki koła gospodyń wiejskich. Dodajmy powiatu siemiatyckiego, tak? To ważne, dodajmy, że tegoroczne dożynki połączyły tradycję, regionalną kuchnię i muzykę, dziękując w ten sposób rolnikom za ich codzienne oddanie i pracę. No i pełna relacja właśnie dożynek wojewódzkich, dożynek województwa podlaskiego w Dołubowie jest na radio nadzieja.pl. Jeśli chodzi o muzykę, na antenie radia Nadzieja, Artur Rojek w drodze, a później zespół Goja, 8 minut po 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Momentem zespół Goja, za chwilę Maciej Musiałowski, Flora. Ta piosenka wybrzmi, jest 19:16:01 na terenie Stadionu Miejskiego, podstawę 5 przy łomżyńskich szkołach, za ogrodzeniami. W tych miejscach mieszkańcy Łomży mogą znaleźć specjalne kontenery rozstawione przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Kierownik PSZOK-u Krzysztof Kotowski mówił na antenie Radia Nadzieja, jakie odpady powinny trafiać do kontenerów i dlaczego jesienią ubiegłego roku kontenery zmieniły lokalizację. Posłuchajmy.
2: Tu mam na myśli golarkę, w przypadku mężczyzn szczoteczkę do zębów, nie wiem, suszarkę, żelazko i mógłbym tak wymieniać. I do tego służyły te kontenery. My oczywiście cyklicznie co półtora tygodnia jeździliśmy, pracownik mój czy ja, i czyściliśmy je, tak? Powód decyzji, którą podjąłem, że zmiana lokalizacji, jest bardzo prosty, wręcz kuriozalny, bo są strasznie niszczone. Nie wiem, o co chodzi.
1: Akty wandalizmu skończyły się, gdy kontenery ustawiliśmy na terenach szkół, tłumaczył Krzysztof Kotowski.
2: Postanowiłem, że zostaną rozstawione na szkołach. Za ogrodzeniem, czyli oczywiście nasi mieszkańcy oprócz tylko rodziców i uczniów mogą tam wejść, bo to jest otwarte, ale są pod kamerami i są za ogrodzeniami, więc już mam nadzieję, że nie będą cyklicznie wyrywane kłódki, bądź w kłódki wkładane plastiki, żeby się dostać.
1: Pojemniki można znaleźć na terenie szkół podstawowych numer 2, 5, 9 i 10 oraz zespołu szkół mechanicznych. Maciej Musiałowski, posłuchajmy.

0: Teddy Swims, 24 minuty po 19 i na antenie Radia Nadzieja o tym, że przedsiębiorcy, część ekspertów, no ich ostrzeżenia ostrzegają, że zaproponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zaszkodzić polskim firmom. Jednym ze źródeł finansowania korzystnych dla klasy średniej zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Prezes firmy BTFG Adam Ruciński ostrzega, że podwyższenie podatku CIT z 19 do 22% będzie niekorzystne dla polskich firm, a nie odczują tego międzynarodowi giganci. Posłuchajmy.
1: Ciężar tych kosztów poniosłyby polskie przedsiębiorstwa, ponieważ są w zasięgu ręki polskiego fiskusa. Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego. Nawet możemy mówić o przedsiębiorstwach, które mają przychody rzędu kilkuset lub nawet miliarda złotych, a płacą podatku CIT kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, więc jest to podatek wręcz symboliczny.
0: Adam Ruciński dodaje, że wyższy podatek utrudni polskim firmom rywalizację z zagranicznymi konkurentami.
1: Z jednej strony może są duże, 200 czy 300, 400 milionów, jeśli mają przychodu, czy może nawet miliard, ale podkreślam, z punktu widzenia wszystkich spółek amerykańskich, europejskich, czy jakichkolwiek z innego świata, my jesteśmy nadal mali. Musimy walczyć o to, żeby te polskie firmy były większe, więc pozbawiając ich środków, no powodujemy, że te firmy tracą konkurencyjność.
0: W ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Na zaproponowanych zmianach podatnicy mają skorzystać nawet 3600 złotych rocznie.

0: Iza Lach, 33 minuty po 19. Resort cyfryzacji zapowiada, że w tym tygodniu przedstawi zmiany ustawowe, które mają na celu uszczelnienie ochrony danych osobowych w Polsce. W ten sposób rząd reaguje na ostatni wyciek danych medycznych w firmie My Doctor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że kiedy udostępniamy nasze dane prywatnej firmie, to ona powinna ponosić odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
1: Niezależnie od tego, jaką rolę pełni podmiot prywatny, który przetwarza dane, żeby ciążyła na nim odpowiedzialność za to bezpieczeństwo, ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
0: Dariusz Standerski dodał również, że w wyniku niedawnego wycieku policji udało się zabezpieczyć wszystkie dane. Wkrótce wszyscy będą mogli sprawdzić, czy nie padli ofiarą ataku. Posłuchajmy.
1: Nasze służby monitorują wszystkie miejsca w internecie i te dane nie krążą po sieci. To znaczy, że nie ma powszechnego wycieku w tym zakresie i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Natomiast w ciągu najbliższych kilku dni również na portalu Bezpieczne Dane te informacje się pojawią. Będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane były przedmiotem tego ataku.
0: W sierpniu tego roku doszło do ataku na system medyczny My Doctor, a atak swoim zasięgiem objął prawie 19 milionów Polek i Polaków. Garu już teraz, a następnie Gabriel Fleszer na antenie Radia Nadzieja.

0: Gabriel Fleszar jest 19.43. Mówiliśmy w tej godzinie, wspominaliśmy dożynki województwa podlaskiego. Odbywały się w Dołubowie, to powiat siemiatycki. No a teraz powspominajmy inne dożynki. Nie zabrakło muzycznej zabawy, strefy zabaw dla najmłodszych, pysznego jedzenia od kół gospodyń wiejskich, czy tańczenia poloneza podczas dożynek gminy Śniadowo, które tym razem odbyły się w Szczepankowie. Na uczestników czekały jednak również niespodzianki. Każdy, kto wczoraj wybrał się na dożynki, mógł przenieść się w czasie o kilkadziesiąt lat. To wszystko dzięki mieszkańcom i strażakom ze Szczepankowa, którzy zaprezentowali pokazy młócenia zboża za pomocą dawnych maszyn. Posłuchajmy.
1: Tradycja sięga 2014 roku, kiedy byliśmy gospodarzem dożynek diecezjalnych i naprzemiennie w naszych parafiach w Śniadowie i Szczepankowie organizujemy to szczególne dla nas jako mieszkańców gminy wiejskiej święto.
2: Wójt gminy Śniadowo, Rafał Pstrągowski.
1: Dziękujemy za otrzymane plony. Połączyliśmy to z takim festynem gminnym. Podczas dzisiejszych dożynek czeka nas bardzo wiele atrakcji. Został zaprezentowany pokaz młócenia tradycyjnego. Mamy pokaz starego sprzętu rolniczego.
3: Jacek Zaborszczyk, prezes lokalnej OSP.
4: Skąd pomysł? No raz, że udało nam się takie sprzęty zorganizować. Nie jest już łatwo w tej chwili znaleźć sprawną maszynę szerokomłotną, a tym bardziej sprawny silnik typu S60, bo tamten egzemplarz, który widzimy, to jest z roku 1953.
2: Jak się podoba traktor?
5: No fajny, mamy też 28.
2: A umiecie już jeździć traktorem, czy jeszcze nie?
6: Umiemy.
5: Ja już po podwórku jeżdżę.
2: Co wam się jeszcze dzisiaj podoba na dożynkach, poza traktorami?
5: Steno! To, że można się z kolegami spotkać.
7: Frankowski Adam, dyrektor podlaskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dożynki są czasem świętowania, podziękowania Panu Bogu za plony, a także rolnikom za ich ciężką pracę.
2: Co panie przygotowały dzisiaj?
8: Pączki, ciasto, pierożki, chlebek ze smalcem, chlebek z pasztetem, szynko, pampuchy, pieczone na bieżąco.
9: W tej chwili idą koleżanki gotować kartacze na bieżąco. Pięknie, wspaniale, dziękujemy wszystkim, którzy nas tu odwiedzili, skosztowali.
10: Bardzo się podoba, impreza się rozkręca z każdego roku.
2: Z roku na rok lepiej?
10: Tak, bardzo lepiej, mówię. Więcej kół powstało w międzyczasie gospodyń wiejskich.
2: Panią też się podoba?
11: Tak, bardzo. A młócka była dobra, podobała się.
10: Największa atrakcja, mówię, chyba ta młócka. Ta praca jest mi znana, ale z przyjemnością poszłam i popatrzyłam. Mówię, to są wspomnienia, to super pomyślane.
0: Podczas uroczystości zaprezentowano także dwa wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa Szabły Młode oraz Mikołajki. Sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką, Callum Scott, a później Ed Sheeran na antenie Radia Nadzieja.

0: Calum Scott. Za chwilę Ed Sheeran zaprezentuje się na antenie Radio Nadzieja. 19.49. Wybiegamy teraz na siatkarski parkiet. Polskie siatkarki pokonały reprezentację Łotwy 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy w Stambule. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 17, zdobyła Monika Lampkowska. W zespole rywalek aż 30 punktów zdobyła Marta Lewińska. Polki musiały radzić sobie bez mającej problemy zdrowotne libero Aleksandry Szczygłowskiej po przegranym drugim secie. W trzecim traciły do Łotyszek już 7 punktów, ale odrobiły straty i wygrały. Dwukrotna mistrzyni Europy z lat 2003-2005 Małgorzata Glinka przyznaje, że zespół trenera Stefano Lavariniego grał nierówno, jednak nie robi z tego tragedii. Posłuchajmy.
1: Miejmy nadzieję, że to jest taki drugi mecz, oni się rozkręcają. No też już wejść ten turniej, tak? Mamy taką lekką grupę, no, że można się rozkręcić. Ta drużyna Łotwy jest taka młodziutka bardzo. No oni nie mają żadnej jakiejś tam presji, no po prostu młody to się cieszy, nie ma odpowiedzialności w wyniku, więc zupełnie im się lepiej grało. Ale to nie ma znaczenia, no to są rzeczy, o których wiemy. No miejmy nadzieję, że się dziewczyny rozkręcają, tak? Dzisiaj mogły sobie na to pozwolić, ale już oby to był ostatni raz.
0: Trzeci mecz. Trzy Mistrzostwach Europy w Stambule Polki rozegrają jutro o 18. Ich rywalkami będą Słowenki. Ed Sheeran, a później Igo na antenie Radia Nadzieja.

Igo, dodatkowa broń, pomoc finansowa dla Ukrainy to główne tematy spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytu w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Jak mówił, wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier. Była to jego pierwsza zagraniczna podróż. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, poprosił o udostępnienie tej technologii, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę, zaznaczył brytyjski premier. Polskę na spotkaniu prezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Łączył się z Kijowem online, oczywiście nie online, ale online. Callum Scott jeszcze raz, no ale inny utwór na koniec kolejnej godziny poniedziałkowego programu Radia Nadzieja, punktualnie o 20:00 katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś w Kościele Katolickim przypada święto świętego Bartłomieja Apostoła. To jeden z 12 uczniów Chrystusa, który po zesłaniu Ducha Świętego wyruszył głosić Ewangelię poza Palestyną. Postać świętego Bartłomieja przypomina przede wszystkim o odwadze w głoszeniu wiary, podkreśla ksiądz Jan Krupka.
2: Przekonać i udaje się na spotkanie z Jezusem, a ten, widząc go na samym początku, mówi: widziałem cię, kiedy byłeś pod figowcem. To jest takie trochę zastanawiające stwierdzenie. Nie wiemy za bardzo, o co chodzi. Są różne propozycje, by jakoś wyjaśnić to. Ale istotne jest to, że sam Natanael, czy Bartłomiej, wie, o co chodzi, bo usłyszawszy to zdanie ze strony mistrza, od razu wyznaje swoją wiarę. Ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Z tego wątpiącego w osobę proroka pochodzącego z Nazaretu, do tego, by stać się gorliwym wyznawcą Jezusa jako Syna Bożego. Jest to dla nas, myślę, też pewien przykład pociągający do tego, by również Jezusowi zaufać.
1: Z dniem świętego Bartłomieja związane są również dawne ludowe tradycje. Schyłek sierpnia oznaczał końcówkę żniw i zapowiadał zbliżającą się jesień.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc, przyznaje, że ten artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu.
3: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7:09, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
1: Ksiądz Mariusz Szulc podkreśla, że taki jest też cel festiwalu, aby łączył pokolenia.
3: Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia. Choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, mazowieckiego, Polski.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które można odbierać w siedzibie Radia Nadzieja między godziną 8:30 a 9:00 oraz między 15:30 a 16:00. Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19:00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczeńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Do odważnego i radosnego wyznawania wiary na wzór Marii zachęca arcybiskup Wacław Depo. Metropolita Częstochowski zaprasza na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Tegoroczne obchody połączone będą z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego, których tekst przygotował kardynał Stefan Wyszyński.
4: Musimy być maryjni, dlatego potwierdzamy poprzez swoją obecność i modlitwę każdego dnia. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych drogich braci i siostry na pielgrzymkę na Jasną Górę na 26 sierpnia na godzinę 11 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, i na godzinę 19 na mszę świętą w intencji naszego miasta i naszej archidiecezji. Bardzo serdecznie zapraszam do pogłębienia ślubów jasnogórskich, ślubów narodu, które stanowią o naszej tożsamości, kim jesteśmy i jaka jest nasza przyszłość.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

wszystko. Oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj.

0: Na antenie Radia Nadzieja, chłopcy z Placu Broni, 14 minut, prawie po 20. Nieco powspominajmy jeszcze, tak dzisiaj wspominamy dożynki, które wczoraj się odbywały, no ale też wczoraj rodzinnie, muzycznie po kurpiowsku. W Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się trzeci mazowiecki Dzień Rodziny. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców regionu i całe rodziny, które wspólnie spędziły niedzielne popołudnie. Na uczestników czekało wiele atrakcji, animacje dla najmłodszych, spotkania z alpakami, przyjazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnia, także degustacje, warsztaty prowadzone przez lokalnych twórców. Nie zabrakło również stoisk przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, jak podkreśla dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce Radosław Parzech. Impreza organizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, jednocześnie zachęcą mieszkańców, by oddać głosy na zgłaszane projekty w kolejnej edycji. Posłuchajmy.
1: Dziękuję wszystkim Państwu, którzy głosowaliście za tym projektem, byli pomysłodawcy, którzy zgłosili ten projekt do realizacji. Państwo, mieszkańcy regionu, głosowaliście za nim. Przypomnę, że w tym roku również jest głosowanie na kolejną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. W przyszłym roku kolejne wydarzenia. Państwo możecie wejść na stronę Budżet Obywatelski Mazowsza, zapoznać się z projektami, które zostały zgłoszone i wybrać coś dla siebie, żebyście czuli się spełnieni w przyszłym roku. Myślę, że będzie moca atrakcji.
0: Zwieńczeniem trzeciego mazowieckiego Dnia Rodziny był wieczorny koncert Anny Wyszkoń. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, finansowane. To wydarzenie było ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. XY Uwielbienie, ten zespół na antenie Radia Nadzieja, a następnie modlitwa różańcowa. I jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważyć poszczególne tajemnice, dziś tajemnice radosne na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne 512-123-502 albo podobny drugi numer, tylko ostatnio cyfro się różni, 512-123-502 albo 512-123-503. Gdy przyjdę.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Część radosna. Chciałyśmy szczególnie dzisiaj pamiętać w modlitwie o chorych kapłanach z naszej diecezji, a szczególnie o księdzu prałacie Czesławie. Pierwsza tajemnica, zwiastowanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica druga, nawiedzenie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: wielbi duszę moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zachwaj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, narodzenie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. W Betlejem nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Maryja i Józef przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Jest napisane w Prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Żapę za wspólną modlitwę różańcową modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii świętego Łukasza. Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, Bóg zapłać. W studiu modliły się siostry benedyktynki misjonarki, siostra Benita i siostra Chrystiany. Dobrej nocy.

Eleni, na antenie Radia Nadzieja, za nami modlitwa różańcowa, prowadzona przez siostry benedyktynki, misjonarki, teraz zespół Pokój i Dobro. My nie odwracamy naszych oczu, naszych serc od Matki Bożej, pośredniczki wszelkich łask. Będziemy modlić się apelem jasnogórskim już za kilka chwil. Będziemy mogli na koniec tego poniedziałkowego, sierpniowego, nieco chłodnego już dnia wyśpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV spotkał się z przedstawicielami ordynariatu polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Marsodety. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
2: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
1: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
3: Una tarea ardua, indudablemente.
2: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa, umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
1: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 21

0: 5 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
1: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
0: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
1: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Zanim przejdziemy do tematów stricte rolniczych, zaczniemy od sprawy, która w ostatnich dniach wzbudziła sporo zamieszania w przestrzeni publicznej. Chodzi o konflikt, który pojawił się między panem ministrem a panią starostą powiatu Zambrowskiego, a dokładnie o pana telefon wykonany do pani starosty. Oskarżenia są mocne. Czy w tej rozmowie padły ze strony pana ministra groźby?
2: Nie ma żadnego konfliktu między mną a panią starostą. Zadzwoniłem, poprosiłem o to, żeby zostawiła w spokoju moją żonę. Ja jestem osobą publiczną i mnie może atakować, bo rozumiem, takie są realia polityki, ale żona akurat jest osobą prywatną, prowadzi swoją działalność i chcę, żeby miała spokój. I o to panią starostę poprosiłem, powiedziałem, że żona jej zawsze broniła, kiedy ktoś ją atakował. I jeżeli faktycznie wszystko zostało w protokole zapisane, w tym protokole, który powinien być umieszczony w biuletynie informacji publicznej, a został utajniony przez panią starostę, przewodniczący Rady Powiatu, członek zarządu powiatu chciał się zapoznać z tym protokołem. Pani starosta stanowczo odmawia okazania tego dokumentu, no ale mam nadzieję, że w ramach informacji publicznej przekażę, chętnie zapoznam się z całością, co zostało zapisane. Żadnego słowa, które padło, nie żałuję. Każde słowo podtrzymam. A jeżeli pani starosta czuje się w jakikolwiek sposób zastraszana, źle potraktowana przeze mnie, to ma do tego odpowiednie możliwości. Jest policja, jest prokuratura, niech składa doniesienie, zawiadomienie i niech ktoś to sprawdza. Tak jak wtedy, kiedy pani starosta chętnie udostępniała te informacje na temat tego, co się działo wokół Mercosur, co wiązało się z protestami, co wiązało się z tą akcją pod moim domem. Tak, mam nadzieję, że teraz chętnie odniesie się szczerze, uczciwie, a nie kłamiąc, przekłamując to, co tam się wydarzyło.
1: Panie ministrze, bo być może ktoś nie wie i nie jest w temacie, czego dotyczył tak naprawdę ten telefon, z jaką sprawą to było związane?
2: Tutaj radny Łomżyński zamieścił informację, jakoby moja żona otrzymała pieniądze, które w jakiś sposób zależały ode mnie. Moja żona, tak jak każdy obywatel, ma prawo korzystać z dofinansowań, z pieniędzy, czy z budżetu unijnego, czy z budżetu krajowego, pod warunkiem, że spełnia wszystkie formalności. W 2022 roku złożyła wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i taki wniosek złożyła poprzez lokalną grupę działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przypomnę, wtedy marszałkiem województwa był pan Artur Kosicki, związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale to nie ma znaczenia, kto jest marszałkiem, bo to procedują, rozpatrują pracownicy, niezależnie od tego, kto rządzi w kraju, w województwie, w powiecie. Taki wniosek złożyła, otrzymała pomoc i wszystko jest transparentne, wszystko jest jawne, bo ja przecież od 2010 roku składam oświadczenia majątkowe, w którym wszystko wykazuje, co ja otrzymuję, co stanowi naszą własność, współwłasność małżeńską. Nie mamy rozdzielności majątkowej.
1: Czyli ten wniosek nie został złożony teraz?
2: Nie. Kolejny wniosek został złożony teraz, bo był kolejny nabór i o rozszerzenie działalności. I też nie ma to znaczenia, czy marszałkiem jest pan Łukasz Prokorym, czy marszałkiem byłby pan Modzelewski, gdyby został dalej radnym sejmiku i ktoś by na niego postawił, ale na nim się już przekonali wszyscy w województwie. Dzisiaj próbuje atakować wszystkich, bo widzimy to, co w swoich mediach społecznościowych, to nie tylko ja jestem przedmiotem ataku, bo przecież pan prezydent Łomży, pani poseł Łapkowska-Gołaś, wszyscy, którzy tutaj są z innych opcji niż pan radny, próbuje atakować. No i to dotyczyła rozmowa powielania tej nieprawdy przez panią starostę. Nie wiedziałem, że pani starosta jest podczas posiedzenia zarządu powiatu, ale to nie ma znaczenia, bo jeżeli była tak zajęta, to mogła powiedzieć, nie odebrać tego telefonu, dzwoniłem z prywatnego telefonu na prywatny telefon. To nie była w żaden sposób służbowa rozmowa, jak to mówi pani starosta, że myślała, że to będzie dotyczyło spraw służbowych, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się czuje w jakikolwiek sposób przeze mnie dotknięta, zastraszana, niech uruchamia procedurę, a nie tylko robi z tego szum medialny, który tak naprawdę poza tu naszym regionem nikogo w kraju nie interesuje.
1: A czy jest pan minister w stanie zagwarantować, że każdy może czuć się spokojnie i nie będzie pan używał aparatu państwa, służb, bo takie oskarżenia też właśnie padały, w stosunku do kogokolwiek?
2: Ale pani redaktor, jakie ja mam narzędzia, żeby używać służb, aparatu państwa? Bo przecież ja nie jestem ani ministrem administracji spraw wewnętrznych, gdzie podlegają służby, policja. Ja jestem ministrem rolnictwa, który ma instytucje, inspekcje, ale żadnych służb pod sobą nie mam.
1: Panie ministrze, to może czas na kolejny telefon już, żeby rozładować tę całą sytuację i wyjaśnić to, co się wydarzyło.
2: Ale pani starosta tego nie chciała wyjaśniać, bo gdyby chciała wyjaśnić,
1: to zaprosiłaby.
2: Nie, ale poszła pierwsza do mediów. Przecież nie było ani telefonu w drugą stronę, ani zaproszenia do starostwa. Gdyby takie było, nie ma problemu, żebym poszedł i porozmawiał w obecności innych osób z panią starostą. A to, że powiedziałem, że jeżeli chcę tak sprawdzać moją rodzinę, to może też by warto sprawdzić, jak szybko awansował jej mąż w policji wtedy, kiedy miała, kiedy rządziła właśnie partia, w której jest członkiem, jak szybko znalazł pracę na emeryturze, ale nie powiedziałem, że to będę sprawdzał i nie mam zamiaru tego sprawdzać.
1: Ale jest pan otwarty na telefon drugi
2: Jestem
1: albo na rozmowę?
2: Jestem otwarty na rozmowę. Ja naprawdę wiele lat już funkcjonuję i w tej mniejszej polityce, i większej, i w samorządach, i nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ktoś z różnymi starostami, z różnymi radnymi rozmawiałem, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś gdzieś w mediach przedstawiał, a nie wyjaśniał sprawy face to face.
1: Dobrze, panie ministrze, to zostawiamy. Przechodzimy do tematów rolniczych, bo mamy sporo słuchaczy, rolników właśnie, którzy słuchają nas nawet w czasie swojej pracy, żniwa trwają.
2: Pozdrawiam wszystkich rolników.
1: Paliwo potrzebne, ceny na stacjach przyprawiają rolników o ból głowy i to pewnie delikatnie mówiąc, będzie dopłata do litra paliwa w wysokości tych 2 zł, czy nie?
2: Bo do 2 zł, pani redaktor, bo właśnie no też, żebyśmy mówili.
1: Bo tutaj znowu pojawiły się jakieś zarzuty, że ministerstwo nie złożyło odpowiednich dokumentów.
2: Już wszystko wyjaśniam. Oczywiście no, opozycja nie śpi. Im bliżej wyborów zdaje sobie sprawę, że będzie więcej obrzucania błotem, atakowania. To jest zwiększenie dopłaty do akcyzy do paliwa rolniczego. Jest kwota w tej chwili 1,48 zł i to, co zapowiedziałem, zwiększenie do 2 zł tego zwrotu, czyli 52 grosze na każdym litrze do paliwa rolniczego. Oczywiście tu są odpowiednie przepisy i procedury, ale żeby to zwiększyć, maksymalna kwota jest w tej chwili taka, żeby to zwiększyć, potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. To nie jest wniosek, bo początkowo, kiedy Komisja nie przyznała tych pieniędzy dodatkowych, miał być składany wniosek. Dzisiaj my mamy poinformować Komisję Europejską. I tak, rozmowy takie w trybie roboczym się odbywają pomiędzy, nawet nie na szczeblu ministra i komisarza, bo przecież to są departamenty, to są pracownicy ministerstwa. No, w ministerstwie pracuje ponad 900 osób. Każdy ma swoje zadania, każdy ma swoje obszary, którymi się zajmuje. I te uzgodnienia trwają. Jest przygotowywany też odpowiedni formularz wniosku, rozporządzenie, które będzie obowiązywać. I taki wniosek będzie przyjmowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarówno dotyczący pomocy nawozowej, jak i paliwowej. I te wnioski będą przyjęte, rozpatrzone i pieniądze wypłacone na tej podstawie. Ciągle powtarzam to, że to są pieniądze publiczne. Tu nie ma możliwości takiej, że ja dzisiaj powiem, że płacimy pieniądze i jutro te pieniądze będą na kontach. Wszystko wymaga przygotowania rozporządzeń, przepisów, ale też uzyskania takiej akceptacji, bo my mamy poinformować Komisję Europejską, że taka pomoc będzie w takiej wysokości przyznana naszym.
1: Ale komisji. Dalej to podtrzymujecie, że do 2 zł dopłaty
2: będzie ta dopłata i tak jak powiedziałem, od 1 października będziemy przyjmować wnioski. To jest kolejny obszar, chociażby przyspieszenie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich od 8 września. Te pieniądze popłyną na konta rolników. Nigdy w historii tak wcześnie te zaliczki nie były wypłacane. Od 16 października w związku z tym, że występowaliśmy do komisji, komisja zgodziła się, żeby te wypłaty zaliczek mogły być uruchomione wcześniej i tak też będzie. Agencja Restrukturyzacji też musi te wnioski przyjąć, rozpatrzyć i to się wszystko dzieje, ale jesteśmy gotowi, żeby od 8 września te zaliczki wypłacać.
1: W Polsce do końca wakacji obowiązuje program Ceny Paliw Niżej 2, ale co dalej? Co po wakacjach? Ostatnio nawet, gdy byliśmy na dożynkach, rolnicy mówili, no pani redaktor, w rozmowach, luźnych rozmowach, no te ceny paliw to nas po prostu zjadają.
2: Pani redaktor, wiemy doskonale, z czego wynikają te wysokie ceny paliw. Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie, cały czas utrzymujący się konflikt, też działania na rynkach światowych powodują, że te ceny mamy wysokie. Rząd tu wprowadził wcześniej już CPN, czyli dopłaty do tego paliwa, tak, i ustalenie maksymalnej kwoty za litr, żeby nie dochodziło na rynku do spekulacji. W tej chwili też ten program został powtórzony, natomiast no to nie jest jak gdyby obszarem mojej działalności. Tak jak tutaj rozmawiamy, jestem ministrem rolnictwa, za te kwestie odpowiada minister energii w uzgodnieniu z ministrem aktywów państwowych i tutaj pracują nad tym, żeby maksymalnie wspierać, pomagać Polkom i Polakom w trudnej sytuacji.
1: Panie ministrze, ale to, na co macie wpływ, to jest projekt ustawy Lex Rolnik i rząd przyjął właśnie ten projekt mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Jesteśmy blisko końca tych sporów?
2: To jest projekt, który jest odpowiedzią na właśnie potrzeby rolników, bo zbliżająca się szybko zabudowa do gospodarstw rolnych, często ci, którzy mieszkali w mieście i podjęli decyzję o przeprowadzeniu się na wieś, do momentu zamieszkania na tej wsi nie widzieli problemu, ale kiedy już zaczynają mieszkać, to zaczynają przeszkadzać dźwięki, zapachy związane z produkcją rolniczą. I tu dochodziło już do takich rozstrzygnięć, do takich wyroków sądowych, że rolnik z jednej strony miał ograniczyć produkcję, a z drugiej strony wypłacić odszkodowania sąsiadom za tak zwaną emisję. To w tym projekcie zmieniamy. Dzisiaj będzie kwestia taka, że jeśli ktoś kupuje działkę, musi w akcie notarialnym oświadczyć, że wie, z czym się wiąże takie sąsiedztwo, no bo często to jest decyzja, która wynika z niższej ceny nieruchomości, niż można by było kupić w mieście, więc ludzie decydują się chętnie przeprowadzać na wieś, ale wieś jest miejscem produkcji i musi pozostać tą wsią. Nie możemy pozwolić na to, by taka produkcja była wyłączana, ograniczana, bo przecież chodzi tutaj o bezpieczeństwo żywności i nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że już teraz po tej przerwie wakacyjnej w parlamencie trafi ten projekt do Sejmu, przejdzie komisję, później Senat i z parlamentu trafi na biurko pana prezydenta. No i mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tę ustawę.
1: Panie ministrze, gdyby odwrócić tę sytuację, gdyby ktoś, kto już jest osiedlony na danym terenie, zechciał na przykład, nie wiem, rozpocząć działalność taką gospodarczą, rolniczą i postawić chlewnię, to co wtedy?
2: No, w zależności od tego, gdzie ta chlewnia miałaby powstać, bo to przecież to nie jest tylko jakieś widzimisię ministra. Na to są odpowiednie przepisy, decyzje środowiskowe. To samorządy dbają o to, żeby były jak najlepsze lokalizacje przyjmowane. I to zależy, gdzie ta osoba mieszka i gdzie ta działalność miałaby być prowadzona, no bo jeżeli mamy zwartą zabudowę mieszkaniową, to też chodzi o to, żeby już tam nie powstawały gospodarstwa, czy nie powstawały nowe zakłady pracy, które by miały oczywiście w jakiś sposób uprzykrzyć życie tym mieszkańcom. Ale też w drugą stronę, jeśli ktoś kupuje działkę, która była wcześniej działką rolną, przylega bezpośrednio do gospodarstwa rolnego, no to wiadomo, że z tym mogą się wiązać różne tematy. tematy związane chociażby z tym, że w trakcie żniw, w trakcie zbioru kukurydzy, zbioru płodów rolnych wyjeżdża ciągnik czy maszyna rolnicza po godzinie 22, bo rolnik korzysta z okienka pogodowego i chce te płody rolne zwieść jak najszybciej, zdążyć przed deszczem, a widzimy w tym roku, jak mocno kapryśna jest nasza pogoda.
1: Panie ministrze, rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone w związku z tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, składają obecnie wnioski o wsparcie, o dofinansowanie. Wy jako ministerstwo te wnioski przyjmujecie, ale ja chciałabym zapytać o województwo podlaskie. Dużo tutaj u nas w regionie tych szkód ta pogoda wyrządziła?
2: No, cały czas oczywiście czekamy na protokoły, które spływają do nas, protokoły z szacowania szkód. No i też widzimy, że to się nie zakończyło, bo przecież ostatnie godziny, ostatnie dni to kolejne wichury, które przeszły nad województwem podlaskim, deszcze, które też powodują szkody, gradobicia. Kilka dni temu, czy kilka tygodni temu mieliśmy rekordowej wielkości grad, który spadł nad powiatami w województwie warmińsko-mazurskim, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna. Jeżeli faktycznie rolnik ucierpiał na skutek anomalii pogodowych, odpowiednie komisje powołane przez wojewodów na wniosek wójtów, burmistrzów muszą oszacować te straty i one są, te wnioski później spływają do nas. Mamy zabezpieczone środki na pomoc rolnikom.
1: A jakie to będzie wsparcie? W jakiej wysokości?
2: W zależności od tego, ile wniosków, na jakie kwoty do nas trafi, to jest, to właśnie wynika z szacowania strat, no bo trudno jest powiedzieć, na ile tych szkód wyrządziły anomalia pogodowe na terenie całego kraju, ale tutaj pieniądze w rezerwie mamy cały czas utrzymywane po to, żeby takiej pomocy udzielić.
1: Ile tych pieniędzy jest w rezerwie na tę działkę?
2: Znaczy cała rezerwa to jest prawie 3 miliardy złotych, ale z tego wypłaciliśmy bardzo dużo, bo prawie 2 miliardy złotych w tym roku już, w ubiegłym roku 2 miliardy złotych, a w tym roku ponad miliard dla właścicieli gospodarstw, w których gospodarstwach wystąpiły choroby drobiu, trzody chlewnej, to jest ASF, grypa ptaków, rzekomy pomór drobiu. To w tej rezerwie są różne środki na różne obszary, ale tak jak powiedziałem, te pieniądze są zabezpieczone i wypłacimy pieniądze. Tak jak w latach ubiegłych, czy rolnicy dotknięci powodzią w 2024 roku, czy podtopieniami w województwie warmińsko-mazurskim, na Żuławach, te pieniądze zostały rolnikom przekazane.
1: Dziś Ukraina świętuje swoją niepodległość, ale chyba rolnicy na słowo Ukraina reagują trochę alergią.
2: Myślę, że nie rolnicy reagują alergią, tylko rolnicy pod wpływem polityków, którzy próbują znowu tutaj zrobić dużą aferę. I są te blokady dla czterech podstawowych produktów, które ciągle obowiązują. Nie ma napływu zbóż z Ukrainy. Te produkty, które mogą wjeżdżać, to też widzimy, jakie to są ilości, ale też chodzi o to, że my eksportujemy dużo naszych produktów na Ukrainę i chodzi o to, żeby tam jak najwięcej też naszych produktów trafiło. Ukraina ze względu na zamknięte porty czarnomorskie chce wywieźć swoje zboże i tutaj podejmuje próbę kontaktu z ministerstwami poszczególnymi, to Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa, ale oczywiście nie podejmę żadnych decyzji, które by uderzały w naszych rolników i naszych przetwórców.
1: To był trudny rok w rolnictwie? To jest trudny rok w rolnictwie,
2: to
1: czy były trudniejsze?
2: Rok, bo oczywiście zimna wiosna z niskimi temperaturami pod koniec kwietnia, to w wielu sadach, w wielu plantacjach powstały ogromne szkody. Dzisiaj ci sadownicy liczą straty. W ogóle zbiory są niższe niż średnie zbiory dla poszczególnych lat ze względu na suchą wiosnę.
1: Odczujemy to w sklepach?
2: Trudno tutaj to oszacować w tej chwili, no bo to jest różnie. Czasem wydaje się, że ze względu na to, że jest mniej produktów, to te ceny będą wysokie albo niskie. No ja tutaj też nie będę wróżył z fusów na razie, bo to jest oczywiście, to się dzieje cały czas. To regulują te ceny światowe giełdy, światowe rynki. Niezależnie od tego, czy jest urodzaj, czy nie urodzaj, to też działa eksport. działa import. Cieszę się, że po raz kolejny bijemy rekord wartości eksportu produktów rolnych z Polski do innych krajów, na rynki europejskie, na rynki krajów trzecich, bo za pierwsze półrocze wartość eksportu produktów rolno-spożywczych, które wyjechały z Polski, to 29 miliardów euro, większa kwota niż za pierwsze półrocze 2025 roku.
1: Przed momentem pan minister wspomniał o fusach, a jak fusy, to co? Kawa oczywiście.
2: To kawa.
1: I ma pan ze sobą w studiu, jeśli ktoś nas ogląda, coś specjalnego, kawę z żołędzi, i to wcale nie był żart.
2: Tak jest, to nie był żart, to padło podczas jednej rozmowy porannej w ogólnopolskim radio, gdzie pan redaktor zapytał mnie, czy powiedział, oznajmił, że kawa może wzrosnąć, cena kawy nawet o 300%. Powiedziałem, że mamy naszą dobrą kawę z żołędzi, polską, bo promuje produkt polski.
1: I to jeszcze pod Laską.
2: Wszędzie i pod Laską, tak. Miejscowość Koryciny Ziołowy, zakątek Dary Natury, miejsce, które mieszkańcy województwa podlaskiego znają, chętnie odwiedzają. I oczywiście to nie jest tak, że jakomukolwiek chciałbym zakazać czy obrzydzić kawę, ale pokazać, że są zamienniki. Nie wierzę, że ta kawa, ta cena wzrośnie tak szybko. Słyszymy, jak to od lat, ile to kakao ma kosztować, bo tam się kurczą uprawy kakaowca i w związku z tym miałoby być dużo droższe. Już słyszeliśmy od lat teraz z kawą. Czego to jest pokłosie? Tego, że żądamy, żeby produkty, które przyjeżdżają spoza Europy, z krajów Mercosur, spełniały wszystkie standardy i normy jakościowe, tak jak w Europie, a jednym z nich jest ograniczenie stosowania pestycydów i to oczywiście jedno z drugim ma dużo wspólnego, ale jak to będzie się kształtować, trudno powiedzieć. Póki co zachęcam wszystkich do spróbowania.
1: Kawa ekologiczna.
2: Tak jest, kawa z żołędzi, ale też kawa z cykorii, kawa z korzenia miszka lekarskiego, z ziaren konopi. No dużo jest tych zamienników, które są robione. Kawa, która nie posiada kofeiny, więc ci, którzy szukają wrażeń
1: alternatywy,
2: i siły, to pewnie nie zrezygnują z kawy, ale ci, którzy chociażby wypijając kilka filiżanek kawy, już kolejne można zastąpić naszą lokalną.
1: To ja tylko zapytam, czy producent tej kawy, żołędziówki, tak jest napisane, jest zadowolony ze wzrostu sprzedaży?
2: Myślę, że pan Mirosław i tak ma naprawdę duże możliwości sprzedaży, eksportu, ogromne zainteresowanie samym miejscem, a wysyła swoje produkty na cały świat i okazuje się, że kawa z żołędzi jest bardzo dobrze odbierana i kupowana chociażby w Korei czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Co zachwalicie, swego nie znacie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam wszystkich, również wszystkich starostów, łącznie z panią starostą powiatu zambrowskiego.
0: Nasz gość dnia.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, jest naszym gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Cześć Boże, Panie, witam Państwa serdecznie.
1: Oficjalnie ogłosiliśmy już w tamtym tygodniu, przed nami kolejna odsłona Iskry Nadziei. Tym razem będziemy świętować 500 lat Katedry Łomżyńskiej. Na scenie kolejna gwiazda, Kamil Bednarek. I chyba musimy zdradzić, że księdzu to nazwisko chodziło już po głowie od dłuższego czasu.
2: Tak, każde wydarzenie Iskra Nadziei jest związane z jakąś uroczystością, zwłaszcza religijną, bądź obchodami konkretnymi. Było to 100 lat diecezji łomżyńskiej, był to czas, kiedy dziękowaliśmy za media katolickie i wiele, wiele innych iskier nadziei było związane z poszczególnymi wydarzeniami Kościoła Łomżyńskiego i Kościoła w Polsce. Tegoroczna Iskra Nadziei to 500-lecie Kościoła Katedralnego i tu pewnie może pojawić się też pewien błąd, gdyż niektórzy mogą mówić, że katedra przecież istnieje dopiero 100 lat, a jak tu 500 lat katedry, więc nie jest to, drodzy Państwo, 500-lecie katedry. Ona oczywiście ma trochę mniej lat, ale jest to 500 lat Kościoła Farnego. Oczywiście nazwa, sama nazwa Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, mówi nam o samej budowli tej świątyni, więc ta budowla, która obecnie jest katedrą od 100 lat, ona ma już ponad 500 lat, więc dziękujemy Panu Bogu za Kościół Farny Łomżyński, na naszą Matkę Kościołów, Katedrę Łomżyńską. I z tej racji również zaprosiliśmy Kamila Bednarka. Tak, dokładnie jak Pani powiedziała, to imię i to nazwisko, no, dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7:09, było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie, odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać. I myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia. I o to też chodzi w festiwalu, w koncertach Iskra Nadziei, gdyż te koncerty zawsze łączą pokolenia. I Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia. Choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, mazowieckiego, Polski, bo widzimy, że każda z tych gwiazd, dzięki choćby temu, że koncerty są biletowane bezpłatnymi wejściówkami, my za koncerty nie pobieramy żadnych opłat, dzięki naszym sponsorom i partnerom, dzięki takiej dostępności powszechnej tej kultury, te koncerty, no, myślę, odnoszą fenomenalny skutek.
1: Bo to, co prezentują gwiazdy tych kolejnych odsłon Iskry Nadziei, to też wpisuje się, i to, co jest ich dorobkiem artystycznym, wpisuje się w taki styl i kontekst Iskry Nadziei.
2: Tak, to jest misja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Fundacji Iskra Nadziei, Radia Nadzieja, wszystkich współorganizatorów, partnerów, sponsorów strategicznych. To jest jakby nasza misja mediów, ale też organizacji młodzieżowej, która działa w naszej diecezji, naszej fundacji, która powstała i która między innymi zajmuje się również organizacją, współorganizacją tych koncertów. Jest to nasza misja, by właśnie takie dobro, które się tworzy przez muzykę, przez kulturę, przez sztukę, żeby to dobro pokazywać. Też przypominam, że poszczególne odsłony Iskry Nadziei miały też oprócz tej formuły koncertowej inne wymiary. Pokazywaliśmy choćby wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży, poprzez projekcje multimedialne, przez film stworzony specjalnie na tę okazję. Mieliśmy okazję również zapoznać się z historią naszej diecezji. Przygotowany kolejny materiał filmowy, więc każda z tych iskier niesie ze sobą również nie tylko samą formułę koncertową, ale też o wiele bogatsze przesłanie. Choćby tutaj dodam jeszcze tylko, wtrącę, tegoroczna Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, to dwie formuły. Pierwsza formuła, ta typowo duchowa, to uroczysta msza święta o godzinie 12 w Katedrze Łomżyńskiej, na którą również naszych wszystkich słuchaczy, odbiorców zapraszamy. To czas dziękczynienia Panu Bogu za Kościół Farny, Kościół Łomżyński, Kościół Katedralny. 500 lat istnienia tego Domu Bożego budynku, w którym na co dzień spotykamy się z Panem Bogiem, modlimy się, zawierzamy swoje intencje, gdzie jest obraz, który był, który peregrynował podczas peregrynacji Matki Bożej Pięknej Miłości. Ten obraz również jest umiejscowiony w kaplicy bocznej w katedrze łomżyńskiej, więc jest to taki, bym powiedział, dom każdego diecezjanina diecezji łomżyńskiej. Każdy z nas w tej katedrze łomżyńskiej czuje się jak w domu, więc tutaj ta część duchowa o godzinie 12, a druga część to oczywiście część typowo już rozrywkowa, ale też z przesłaniem, z wartościami, godzina 19, koncert Kamila Bednarka.
1: Ale kiedy organizowane są właśnie takie wydarzenia, takie koncerty, to też szansa na to, żeby do kościoła przyszli ci i na taki koncert przyszli ci, którym z wiarą czasami nie do końca po drodze?
2: Jeżeli ktoś widzi organizatorów, czy też prawda, tych wszystkich, którzy są zaangażowani w to wydarzenie, to jednak mianownikiem jest organizacja kościelna, która się gdzieś zajmuje tym wydarzeniem i przygotowuje je. Z pewnością może być to jakiś impuls, jakieś przesłanie, żeby ten, który gdzieś może ma podgórkę lekko, czy który do końca nie utożsamia się z Kościołem rzymskokatolickim. Oczywiście tutaj nie ograniczamy Pana Boga, nie ograniczamy interwencji Ducha Świętego i może być to jakiś impuls również do tego, żeby gdzieś zobaczyć, że Kościół to nie tylko ta kolokwialna babcia czy dziadek, którzy od dawien dawna modlą się na różańce, którzy są skarbem Kościoła, o tym też trzeba bardzo jasno powiedzieć, ale Kościół to również ludzie młodzi, którzy przyznają, wyznają wartości, którzy się modlą, którzy przez muzykę niosącą pewne przesłanie również mogą się do Pana Boga i tym samym do drugiego człowieka przybliżyć.
1: Koncerty i wydarzenia Iskry Nadziei z takiej małej pierwszej iskierki powoli stają się tradycją Radia Nadzieja?
2: Myślę, że poszczególne Iskry Nadziei, każda z tych Iskier Nadziei dzięki organizacji Radia Nadzieja, Fundacji Iskra Nadziei, Iskra Nadziei, czy też Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, to każda z tych iskierek staje się dużą iskrą. My widzimy to choćby poprzez zainteresowanie tych, którzy do nas dzwonią, piszą, wysyłają SMS-y, zostawiają jakiś swój komentarz w mediach społecznościowych, czy choćby po prostu w naszych ludzkich relacjach tutaj w województwie podlaskim, w Łomży, w regionie, przez parafię próbują gdzieś te wejściówki otrzymać. Oczywiście no, ich pula nie jest też nieograniczona, bo no, wszystko ma swoje granice.
1: Ale zapraszamy.
2: Ale zapraszamy.
1: Nikt się nie straszy, że nie będzie wejściówek. Będą bezpłatne, trzeba tylko się do nas
2: zawsze
1: zgłosić.
2: Zawsze są bezpłatne, więc serdecznie zapraszamy, ale ona jest też niezbędna, żeby na te pole nasze koncertowe wejść, no, ze względów choćby formalnych, wymogów technicznych, żebyśmy mogli wszystkim uczestnikom zapewnić to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Więc oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy i mam nadzieję, że również jak w latach ubiegłych ta iskra nadziei nas wszystkich połączy.
1: Więc raz jeszcze przypomnijmy, gdzie, jak, kiedy takie bezpłatne wejściówki można zdobyć.
2: Tak, dokładnie. 4 września, drodzy Państwo, godzina 19:00. Plac katedralny przed katedrą łomżyńską. I tutaj Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to koncert plenerowy, więc również biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych, jesteśmy niejako przygotowani na choćby załamania pogody, więc będzie również część zadaszona dla tych, którzy boją się deszczu, a dla tych, którzy będą chcieli ewentualnie pod sceną bardziej uczestniczyć, bardziej ekspresywnie w koncercie Kamila Bednarka, będzie również takie miejsce wyznaczone. Wejściówki Państwo możecie otrzymać w parafiach łomżyńskich, kościołach łomżyńskich, więc tutaj można bezproblemowo zgłosić się do swojego duszpasterza, kapłana, który taką wejściówkę Państwu przekaże, ale również każdego dnia od dnia dzisiejszego o godzinie już 8:30 do godziny 9:00 i od 15:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Takie wejściówki będą Państwu bezpłatnie rozdawane. Są też dwa bardzo ważne wymogi, o czym trzeba jasno i powiedzieć. Jedna osoba może wziąć tylko i wyłącznie dwie wejściówki i również tylko w tych godzinach Państwu wydajemy, bo w innych godzinach po prostu pracujemy. Normalnie wykonujemy swoją pracę, więc nie możemy sobie na to pozwolić, żeby o wszystkich godzinach Państwu te wejściówki wydawać. 8:30, 9:00 i 15:30, 16:00. Można kogoś wysłać, babcię, dziadka, kogoś z najbliższej rodziny bądź dalszej, żeby taką wejściówkę dla nas odebrał. A ponadto również Państwu ułatwiamy możliwość telefonów do studia Radia Nadzieja, gdzie prezenterzy radiowi nasi będą w konkursach takie wejściówki rozdawać i je również odbieramy od 8.30 do 9.00 i od 15.30 do 16.00. Warto również dodać, że organizatorem i współorganizatorem tegorocznej Iskry Nadziei jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, również parafia katedralna, miasto Łomża i Fundacja Iskra Nadziei. Partnerami strategicznymi tegorocznego przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Partnerami wydarzenia są gmina Łomża i powiat łomżyński, a sponsorem tegorocznej Iskry jest Heksabank Spółdzielczy w Piątnicy. Już teraz wszystkim tym, którzy swoją cegiełkę do tego wydarzenia przykładają z całego serca, dziękujemy, że po raz kolejny Iskra Nadziei może być dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć.
1: Zastanawiam się, czy Kamil Bednarek był w Łomży. Czy to będzie pierwszy raz? Nie wiem, nie kojarzę.
2: To chyba trzeba będzie pytać Kamila Bednarka.
1: To zapytamy.
2: Z pewnością będzie również gościem na antenie Radia Nadzieja w poranku 7-9 w najbliższym czasie przed koncertem i myślę, to również będzie pewna niespodzianka dla naszych słuchaczy, rozmowa z tym wykonawcą, który wystąpi podczas tegorocznej Iskry Nadziei.
1: I to już niebawem, 4 września, Kamil Bednarek w Łomży. Będziemy wspólnie świętować kolejną odsłonę, kolejną edycję Iskry Nadziei. W grudniu też przygotowujemy coś specjalnego, ale jeszcze nie możemy zdradzić. Chyba nie możemy.
2: Tak, na razie
1: to na razie zostawimy,
2: zapraszamy.
1: Ale naprawdę będzie wyjątkowo.
2: 4 września, godzina 19, szczegóły www.iskranadziei.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam.
0: 7-9, rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Posłanka Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dlaczego jest pani stanowczo przeciwna propozycji rządowej obniżki podatków?
2: Dlatego, że pani redaktor, te proponowane przez Donalda Tuska zmiany to tak naprawdę podwójne uderzenie w polskie firmy. Podniesienie CIT-u dla firm osiągających ponad 50 milionów euro przychodów dotknie przede wszystkim tak naprawdę, jak się patrzy, polskie przedsiębiorstwa. I to te, które rzeczywiście podatek płacą, bo zachodnie korporacje i tak nauczyły się wyprowadzać zysk do rajów podatkowych europejskich. Niestety Unia Europejska na to pozwala. Jesteśmy na wspólnym rynku. I niestety firmy matki ściągają zysk zachodnich korporacji, z firm zachodnich działających na polskim rynku. Tych, których, tak jak powiedziałam, jakby firma matka jest firmą zachodnią. Z kolei ograniczenie możliwości rozliczania ryczałtem uderzy też w małe polskie rodzinne firmy, takie jak, nie wiem, hotele, pensjonaty, restauracje i tak dalej. Ci wszyscy ryczałtowcy dostali szansę uproszczenia opodatkowania dzięki temu, że wprowadziliśmy w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości i rządu Mateusza Morawieckiego Polski Ład, w którym pojawiło się właśnie to rozwiązanie, czyli ryczałt, podniesienie ryczałtu z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro w skali roku. I dzisiaj z powrotem obniżenie do 250 tysięcy to dotknie prawie 80% firm, ponad 80% firm, które na tym ryczałcie są. Ale przede wszystkim, pani redaktor, jest ten element tak zwanego PIT-u i rozliczania się Polaków ze swoich dochodów. No przecież pani chyba zauważyła, że tutaj tylko można powiedzieć wąska grupa osób, które dzisiaj zarabiają 120 tysięcy do 150 tysięcy, w tym, oj przepraszam, od 12 tysięcy rocznie, przepraszam, bo na dużych kwotach operowałam wcześniej, 12 tysięcy rocznie i nieco do 15 tysięcy, to mniej więcej w takim przedziale, to oni zyskają i to, wie pani, zyskają, no, ci, którzy zarabiają 12 tysięcy, to jest około 20 paru złotych. Natomiast koszty tej ustawy to jest tak naprawdę podniesienie podatków, szczególnie dla firm. Natomiast ktoś, kto zarabia dzisiaj 10 tysięcy złotych miesięcznie, ktoś, kto zarabia 9 tysięcy, 8 tysięcy, 7 tysięcy, dostanie równie zero. To niech każdy z radiosłuchaczy, który dzisiaj słucha tej audycji, zastanowi się, w którym przedziale się mieści. Bo jeśli mieści się poniżej 12 tysięcy miesięcznie, to zyskuje na tym równe zero. A wręcz bym powiedziała, otrzyma zwiększone wydatki z tytułu tego, że firmy, którym się podniesie te podatki, będą próbowały sobie to zrekompensować.
1: Większość Polaków zarabia dużo, dużo mniej niż te 10-12 tysięcy.
2: Ależ oczywiście. I oni nic na tym nie zyskają.
1: Jaką propozycję zatem ma Stowarzyszenie Rozwój Plus?
2: Po pierwsze, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 200 tysięcy w skali roku. Ja tylko przypomnę, że Mateusz Morawiecki, wprowadzając Polski Ład, obniżył PIT z 17 do 12, podniósł pierwszy próg z 84 do 120 tysięcy i co najważniejsze, kwotę wolną od podatku po 30 latach, bo to zresztą te ruchy, szczególnie 84 tysiące do 120 i kwotę wolną od podatku, 10-krotnie podniósł. Z 3 tysięcy do 30 tysięcy. Ja pamiętam, jakie było larum, jak ktoś rzucił 10 tysięcy, że się podniesie, że to nie w ogóle nie stać. A nas tak były prowadzone finanse publiczne, że było stać na to, żeby uszczuplić dochody budżetu na poziomie 56 miliardów złotych, bo te transfery do kieszeni Polaków tyle nas kosztowały. I teraz tutaj pojawia się zawsze to, co mówią koledzy z Konfederacji, czy gdzieś tam różni inni, no ale wyżeście wprowadzili podatek, wyżeście wprowadzili składkę zdrowotną do 9%. To pani redaktor, od razu uprzedzam, składka zdrowotna w tamtym czasie przyniosła wpływy dodatkowe na poziomie dokładnie 26 miliardów. 56 miliardów, 26 miliardów. Czyli de facto w kieszeniach per saldo Polaków została kwota 30 miliardów. Tym był Polski Ład. Polacy zyskali indywidualnie, każdy Polak zyskał 30 miliardów do kieszeni.
1: Wy sukcesywnie odsłaniacie te karty i prezentujecie swoje założenia. Są takie hasła i słyszymy takie hasła waszego stowarzyszenia jak Bezpieczna Polska, 5 filarów polityki migracyjnej, szczelne granice, powroty Polaków, rodzina w centrum i mogłabym tak wymieniać, ale co pani zdaniem jest najmocniejszym fundamentem i taką najmocniejszą propozycją, która może przekonać Polaków właśnie do tego, żeby wybrać wasze stowarzyszenie?
2: Moim zdaniem najważniejszą rzeczą to jest zaproponowanie bardzo poważnej dyskusji i takiego wspólnego porozumienia się co do polityki demograficznej. Pani redaktor, polityka demograficzna to jest fundament istnienia państwa. Jeśli będziemy w takim tempie w takim tempie wymierać, tak trzeba sobie wprost powiedzieć, to my za kilka dekad nie będziemy w stanie nasze dzieci, nasze wnuki utrzymać państwa w granicach dzisiaj istniejącej Polski. Więc moim zdaniem kwestia polityki demograficznej jest bardzo istotna. Musimy nad tym bardzo poważnie nie tylko porozmawiać, ale wdrożyć różnego rodzaju działania, które przyczynią się do tego. Moim zdaniem najskuteczniej to jest jednak zachęcać Polaków do powrotu, a równolegle Polaków z dziećmi, z całymi rodzinami, z kapitałem, który wypracowali na Zachodzie, bo bardzo często oni posiadają majątki, po prostu mają domy, mają różny kapitał, który mogliby tutaj przywieźć, pokazywać, że Polska nadal jest państwem bezpiecznym, wprowadzić mechanizmy różnego rodzaju podatkowe zachęcające ich do powrotu tutaj. To się zaczęło w czasach naszych rządów, ale żeby Polacy chcieli wracać, muszą mieć pewność chociażby pracy, muszą wiedzieć, że będą mogli, nie wiem, posiadać tutaj mieszkanie,
1: dom. A właśnie, po prostu co z polityką bloku mieszkaniową? Jaka jest wasza propozycja?
2: To też jest bardzo istotny element, dlatego że każda młoda rodzina, która chce założyć, młodzi ludzie, którzy chcą założyć rodzinę, oni po prostu chcą mieć swoje mieszkanie, chcą mieć swoje lokum. Może nawet nie od razu własnościowe na własność, ale chcą mieć szansę na to, żeby się w pełni usamodzielnić, posiadać mieszkanie, takie mieszkanie, które pozwoli im posiadać dzieci, moim zdaniem ulokowane w takim miejscu, gdzie jest dostęp do przedszkola, do żłobka, do po prostu do infrastruktury koniecznej do takiego funkcjonowania i do pewnej aktywności zawodowej, bo wiele osób chce być aktywnymi, szczególnie kobiety, chcą być aktywne zawodowo. Tu też trzeba wprowadzić te rozwiązania, moim zdaniem rozwiązanie dotyczące tej płacy minimalnej. Jeśli mama chce wychowywać swoje dziecko, Oczywiście wszystkie kilka innych rozwiązań, choćby 800 plus na czas tych pierwszych 3 lat, wtedy nie mogłaby otrzymywać, ale miałaby pewność, że z tego tytułu odprowadzane są składki, że ona będzie miała w przyszłości z tego tytułu emeryturę, że to są składkowe lata, więc, bo naprawdę kwestia demografii jest bardzo istotna. I w powiązaniu z tym, pani redaktor, tego się nie da oddzielić, wręcz przeciwnie, trzeba to ściśle powiązać ze sobą, mądra polityka migracyjna. Znaczy zachęcać Polaków, ale bardzo mocno uszczelnić granice. Moim zdaniem kwestia obywatelstwa to jest kwestia, powinna być wyjątkowa, wyjątkowa. Praca przede wszystkim dla Polaków, a na pewno bardzo ostra walka z nielegalną imigracją. Tutaj absolutnie wypalanie niemalże gorącym żelazem. Ja bym tutaj i wprowadziła kontrole bardzo ścisłe nad różnego rodzaju agencjami, firmami, uczelniami, którzy sprowadzają tak zwanych studentów, którzy potem rozpływają się tutaj w przestrzeni. Także to musi być pod pełną kontrolą, bo my widzimy, że nawet jak wprowadzaliśmy jakieś rozwiązania, które miały przyczynić chociażby do sprawnego funkcjonowania uczelni, podnoszenia ich marki, to potem okazuje się, że niestety pojawiali się nieuczciwi ludzie, którzy wykorzystują to po to, żeby ściągać tu nielegalnych imigrantów. Na to przyzwolenia nie może być. Czyli... dlatego, że to rujnuje państwo i prawda jest taka, że rodzimi obywatele muszą pracować na tych nielegalnych imigrantów. To, co obserwujemy na Zachodzie, to jest kwestia nie tylko potężnych kosztów związanych z tak zwanym socjalem, ale fakt, że tworzą się pewne enklawy ludzi, którzy bardzo często, bardzo łatwo wchodzą na drogę przestępczości, nie czują związku z danym państwem, czują się anonimowi i w związku z tym łatwo im przychodzi do popełniania przestępstw. Często są tutaj też pewne zjawiska psychologiczne wchodzą, czują się gorsi, czują się nieakceptowani, stają się agresywni. Te wszystkie zjawiska niestety pokazują, są jaskrawo, Zachód pokazuje, że one się w ostatnich latach niezwykle nasiliły, dlatego że była akceptacja dla nielegalnej imigracji. Z tym trzeba walczyć.
1: Czyli wasze silne hasło to jest Polska dla Polaków. Spoglądam na zegarek. Pani poseł, minął plus minus miesiąc od tego hucznego rozłamu z Prawem i Sprawiedliwością. Nie żałujecie?
2: Pani redaktor, ja 20 lat zostawiłam, związana byłam z Prawem i Sprawiedliwością i oczywiście jest poczucie straty. To nie ma tak, że tak wie pani, że to nie ma jakby jest to obojętne, wręcz przeciwnie, wie pani, no widzę swoich kolegów i tak dalej, za niektórymi wręcz tęsknię.
1: A to nie jest tak, że nie utrzymujecie kontaktu, że mimo tych różnic i tego, co was podzieliło, no to dalej jesteście, może, nie wiem, czy w polityce są przyjaźnie, ale na pewno
2: tak,
1: są jakieś,
2: absolutnie
1: zawiązują
2: tak,
1: się jakieś
2: pani,
1: sympatie.
2: Ja tutaj pochodzę z Radomia, mam tu wspaniałych kolegów, ja nigdy z żadnym się nie skonfliktowałam, ani koleżanką. Naprawdę bardzo ich szanuję, bardzo ich cenię. Życzę im jak najlepiej. Z prostego względu, że ja zrobię wszystko, żeby prawica w Polsce rządziła. I uważam, że jedynym wyjściem, jedyną drogą do tego, żeby zakończyć te fatalne rządy, fatalne, straszne, druzgocące dla Polski, dla przyszłych pokoleń Polaków, to jest powrót prawicy do rządów. Ja liczę na to, że będziemy współpracowali, bo nas, bym powiedziała, 90% spraw łączy. Są pewne różnice, jak ja to mówię, jak dojść do tego zwycięstwa. I myślę, i właśnie chyba to nas podzieliło raczej, nieco innego. Ale ja wierzę głęboko, że po prostu będziemy wspólnie pracować po to, żeby po prostu odsunąć te bardzo złe rządy, które dzisiaj funkcjonują. I oczywiście rozmawiamy ze sobą. Absolutnie nie wyobrażam sobie, żebym tutaj toczyła jakieś wojny z moimi kolegami. To jest dla mnie nieakceptowane, wręcz przeciwnie. Ja do nikogo nie odnoszę się z jakąś urazą, złością czy lekceważeniem. Tak jak powiedziałam, 20 lat mojego życia i po prostu, no, bym powiedziała, no boli mnie to, że zostaliśmy wykluczeni, bo absolutnie ja tak uważam. Zostaliśmy wykluczeni za to, że trochę chcieliśmy inną drogą pokazywać poprzez inną drogę do tego zwycięstwa. Trudno, stało się, ja już w to nie wchodzę, bo też nie chcę, żeby od razu, bo to zawsze generuje pewien zgrzyt. Natomiast jedno jest pewne. Przed nami droga do tego, aby przez ten rok doprowadzić do zwycięstwa prawej strony, prawicy. I jestem przekonana, że tutaj na tej drodze trzeba wspierać i Prawo i Sprawiedliwość. Powinniśmy się wspierać nawzajem, bo te rządy, które są po prostu tragiczne, dramatyczne. Jeszcze będziemy wiele, wiele lat płacić za te 4 lata niszczenia państwa polskiego. Co do tego jestem po prostu przekonana nie na 100%, tylko na 1000%.
1: Pani poseł, dziś Ukraina świętuje niepodległość. Jakie są te nasze relacje polsko-ukraińskie?
2: Bardzo trudne. Bardzo trudne i niestety moim zdaniem wina absolutnie leży po stronie Ukrainy. Ukraina zrobiła wszystko, żeby zniechęcić Polaków do siebie. Może nawet nie Ukraina, ale elity ukraińskie, tu szczególnie Zełenski i jego współpracownicy. I to się zaczęło w momencie, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki zamknął granicę dla niekontrolowanego napływu żywności ukraińskiej. To był rok 2023. Od tego czasu tak naprawdę Ukraińcy zaczęli zachowywać się, żeby nie powiedzieć bezczelnie, wobec Polski. I zawsze to przywołuję, jeszcze raz przywołam. Skandaliczne wystąpienie Zełenskiego w ONZ-cie, który wtedy uderzył w Polskę, w prezydenta Dudę, w rząd polski, mówiąc, że wbiliśmy im nóż w plecy, nie pozwalając, żeby w Polsce pozostawało zboże produkowane przez często gęsto zachodnie koncerny. Miało ono jechać do Afryki, a de facto niestety w porozumieniu tutaj z różnymi nieuczciwymi ludźmi na terenie Polski pozostawało w Polsce, rujnując rynek rolny Polski. Taka jest prawda. No. I w związku z tym, mimo też nacisków ze strony Unii Europejskiej, żebyśmy tego nie robili, bo polityka celna jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, Mateusz Morawiecki zamknął tą granicę i w związku z tym można powiedzieć, Zełenski stanął po stronie Donalda Tuska. Pamiętamy, jak to było. Jak stanął wraz z Brukselą po stronie Donalda Tuska. Natomiast za to, że Mateusz Morawiecki zmobilizował wraz z Jarosławem Kaczyńskim praktycznie całą Europę do tego, żeby nie pozostawić Ukrainy samej sobie, bo byli przekonani zachodni przywódcy, że w 2 tygodnie Ukraina padnie i wtedy dokonano wielkiej ofensywy dyplomatycznej ze strony Mateusza Morawieckiego i jego pracowników z ministerstwa, to znaczy wiceministrów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy w ciągu dosłownie 2 tygodni objechali praktycznie wszystkie stolice. Przypomnę też moim zdaniem wielką odwagą, jaką się wykazali zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki, który w momencie, kiedy szła kawalkada transporterów, czołgów na Kijów, 60-kilometrowa, oni wsiedli w pociąg i pojechali do Kijowa, pokazując, jak należy się zachować, jak nie wolno pozostawić tego państwa w tamtym czasie, dlatego że mielibyśmy tutaj za chwilę ruską granicę. I kolejne 400 kilometrów, ponad 400 kilometrów rosyjskiej Ukrainy, rosyjskiej granicy. W związku z tym postawa wtedy Polski moim zdaniem imponowała całemu światu.
1: I co, a dziś jest to doceniane?
2: Zeleński? Nie, nie jest doceniane. Nie jest. My u nas, i tutaj zostawiam rząd, a jak się zachowali Polacy? Otóż wszystkie prawie samorządy poczuły potrzebę tworzenia różnego rodzaju wsparcia. Jeździli na granicę polsko-ukraińską organizację pozarządową, szeregowi obywatele. Ja znam sama takiego człowieka. 60 Ukraińców odebrał. 60.
1: I pewnie wielu takich było.
2: Kompletnie sobie nieznanych. Lokował ich po mieszkaniach znajomych, u siebie na działce. Żeby, mówię tutaj o ukraińskich kobietach i dzieciach oczywiście, bo wtedy tylko tacy byli wypuszczani z Ukrainy, chyba że ktoś miał powyżej 60 lat lub był chłopiec poniżej 18 roku życia, ale tak, kobiety i dzieci i starcy zostali w ten sposób odebrani i przyjęci przez Polaków.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek, ostatnie pytanie. Dojdzie do tego porozumienia między